Choć w dolinie stoję, serce rozgorzało, jak płomień.

substancje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są. I to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia. Był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos.

Na zdjęciach czułeś się najlepiej, więc zostałeś tam. Słowa, które grzęzły w głowie, nikt ich nie chciał znać. Zawsze w tłumie ludzi

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Poniedziałek. Ale dawno tego nie robiłem. Dzień dobry, Marcel Kujawa, Mikołaj Pluciński, Edgar Hein. Ten skład będzie z wami do godziny 10. Dzień dobry, tu Radio Afera, tu poniedziałek, tu Aferanek.

Dajcie spokój, te zaspane poniedziałki to się nie liczą. Dzisiaj to nie będzie zaspany poniedziałek, to będzie maturalny poniedziałek. Tak, drodzy słuchacze, czwarty dzień maja i startują dziś matury, egzaminy dojrzałości, chociaż niektórzy zdali egzamin dojrzałości, a dalej są niedojrzali. No to wcale do siebie teraz nie piję. Poniedziałek, kiedy to imieniny świętuje Monika, Florian, Michał, Kasjan, Tekla także, czyli możemy spodziewać się grania na skrzypcach, także Gotthard. Czyli mogę chyba troszeczkę się... Była kiedyś osada świętego Gottharda, dlatego Poznań ma taki średniowieczne mury miejskie, były takie, nie takie okrągłe, jak wszędzie, tylko takie wybrzuszenie w części północno-wschodniej. Kiedyś wam pokażę. Jak w radiu będzie można pokazywać, to wam pokażę. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Światowy Dzień Powolności. Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza. Dzień Garncarza, Dzień Piekarza. Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Oby dzisiaj wojen nie było, oby dzisiaj były same sukcesy. I Folsi na antenie. Już za niedługo zerkniemy na pogodę. A ja tak lubię z plutem sobie powtrącać do piosenek.

tak oto raporty pogodowe, a jeszcze tam zagłuszone troszeczkę przez Polsów, spadają na nasze stoły. I drodzy słuchacze, dzisiaj 27 stopni, piękne słońce, znaczy trochę chmur od rana, ale te chmury, no cóż, one także muszą być. Nie będzie dziś z nich nic spadać, tak jak zerkam, najprawdopodobniej ewentualnie koło 10. No przygotujcie taki, nawet nie parasol, raczej ten parasol to na popołudnie, ponieważ o godzinie 15 27 stopni i pełna lampa, klara taka z nieba, że hej. Wiatry w porywach do 20 km na godzinę, 30 nawet, ale to po południu, teraz praktycznie nieodczuwalne ciśnienie, 1012 hektopaskali, sympatycznie. No i wilgotność na poziomie mniej więcej 50%, później spadnie do 30%, czyli moi drodzy, wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: W poniedziałki i piątki od 18.00.
0: Autopromocja.

No cóż, to Rozali. Kwadrans do godziny 7, czyli możemy już spokojnie zerkać na listę aferowych nowości. Drodzy słuchacze, no będziemy mieli teraz dla was Kawasaki. Przepraszam, musiałem to zrobić, wiem. To było straszne, jakby był 95 rok, ale jakoś tak nie mogłem się powstrzymać. Utwór mówi o fajnych chłopakach, którzy jeżdżą na Kawasaki. No ja paru takich widziałem teraz w czasie majówki. To znaczy przed majówką i po majówce. W trakcie majówki to jest za dużo. Nie oglądałem. I Paweł 2D stwierdził, że macha i pozdrawia z krainy, którą nosimy pod powiekami. To proszę już wstawać i powieki otwierać.

To Kawasaki. Tak, to Kawasaki. Paweł 2D, lista aferowych nowości, a teraz zapraszamy Was na sobotę. Na sobotę do klubu Blue Note, albowiem tam odbędzie się koncert, podczas którego to usłyszycie. No, pięciu wyrazistych kolesi, facetów, którzy są niezwykłymi osobowościami jazzowymi i to wszystko na jednej scenie. Benjamin Lechner Quintet, feat. Maciej Obara, to oni zaprezentują się w klubie Blue Note w najbliższą sobotę. My mamy dla Was zaproszenia i to podwójne. 7148, afera, Wasze imię i nazwisko. No i teraz Pluto, może byśmy zapytali naszych słuchaczy o ich wspomnienia maturalne. Tak mi się wydaje, że to by było całkiem niezgorsze pytanie. 7148, koszt wiadomości, złotówkę i 23 grosze, czyli jeszcze raz afera, Wasze imię i nazwisko i Wasze wspomnienia maturalne, albowiem dzisiaj startują matury. Pozdrawiamy serdecznie maturzystów, jeszcze dzisiaj będziemy to robili nie raz i nie dwa, a Benjamin Lechner Quintet razem z panem Maciejem Ubarą zaprezentują się w klubie Blue Note w najbliższą sobotę. Koszt wiadomości mówiłem? No to powtórzę, złotówka i 23 grosze, na pewno nie mówiłem Wam, którego godzina. 10 minut do godziny 7.

0: Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry, przygotowany na serwis informacyjny.
1: Tak jest.
0: Będą dobre informacje sportowe?
1: Będą.
0: Bardzo dobrze. A będzie także o gniazdach os?
1: Tak.
0: Dobrze, to zdechły osa po godzinie 7 poprosimy.
1: Marce Kujawa, zapraszam. Trzy punkty wracają do Poznania. Lech Poznań pokonał na wyjeździe Motor Lublin 1-0 w ramach 31. kolejki Ekstraklasy. Zwycięskiego gola w 40. minucie zdobył Leo Bengtsson. Zwycięstwo zostało okupione jednak kontuzją gwiazdy niebiesko-białych Aliego Golizadeha. Mecz odbył się na wymienionej murawie na stadionie w Lublinie, którą chwalił trener Lecha Poznań Nils Frederiksen.
2: Narzekamy dużo na stan boisk, ale dzisiaj murawa była w perfekcyjnym stanie. Powinno to tak wyglądać na każdym stadionie. Pozwala na podnoszenie poziomu całej ligi. Dzisiaj obie drużyny, i to kolejna pochwała dla gospodarzy, mogły i próbowały grać szybką piłkę.
1: Dumę Wielkopolski cały czas pozostaje liderem Ekstraklasy. Następny mecz Kolejarz rozegra w piątek. Jego rywalem będzie Arka Gdynia. Pierwszy gwizdek o 20.30 na stadionie przy Bułgarskiej.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Poznań uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody zaczęły się mszą świętą w poznańskiej farze, którą odprawił arcybiskup Zbigniew Zieliński. W samo południe na Placu Wolności odbyło się uroczyste odegranie hymnu państwowego, podniesienie flagi oraz odczytanie preambuły Konstytucji 3 maja. Całość dopełniła defilada wojskowa i przemarsz formacji mundurowych. Na poznaniaków czekały także prezentacje sprzętu policji czy wojska. MPK wystawiło również swój zabytkowy tabor. Rodziny mogły wziąć udział w tematycznej grze terenowej, którą zorganizowali harcerze z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Z okazji Święta Pracy Poznańskie razem zorganizował pod pręgierzem pikietę. Zebrani na Starym Rynku postulowali 32-godzinny tydzień pracy, 35 dni urlopu i zakaz zwalniania zaraz po powrocie z wolnego. Uczestnicy obchodów twierdzą, że pracownicy zasługują na to, by odpocząć i móc się zregenerować, a gospodarka od tego się nie załamie.
3: Eko informacje.
1: Trwa wiosna, a to oznacza, że takie owady jak szerszenie czy osy zaczynają zakładać swoje gniazda. Warto podkreślić, że odpowiedzialność za jego likwidację spoczywa na właścicielu nieruchomości, który powinien wezwać do tego odpowiednią firmę oferującą takie usługi, a nie straż pożarną.
4: Każde nieuzasadnione wezwanie służby może opóźnić pomoc tam, gdzie naprawdę waży się ludzkie życie. Usuwanie czy wzywanie straży pożarnej do usunięcia gniazda os w takich miejscach jak składziki, to miejsca czy sytuacje, w których niekoniecznie straż pożarna powinna zajmować się usuwaniem gniazd.
1: Mówił rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Martin Halasz. Straż przypomina, że dbanie o stan techniczny budynków może zapobiec zagnieżdżeniu się owadów. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wybiła godzina 7, ziom.

Dzień strażaka, dzień piekarza, dzień garncarza, dzień kominiarza, dzień hutnika, dzień powolności, dzień gwiezdnych wojen i święto wojskowej ochrony przeciwpożarowej. 4 dzień maja, poniedziałek, ale nade wszystko dzień maturzysty i maturzystki. Osób maturalnych, byśmy mogli powiedzieć. Albowiem dzisiaj startują matury. Także moi drodzy, przygotujcie się na to, że musicie być wyluzowani. To nie może być tak, że wy pójdziecie spięci pisać maturę. Nie, to jest najważniejsze. Być takim dosyć lekko wyluzowanym. Nie za mocno, bo wtedy mogą być problemy. Monika, Florian, Michał, January, Leonida, Tekla, Kasjan, Antonia, Paulin, Gotard, Damiana, Grzegorz i Damian. Te osoby dziś mają imieniny i te osoby powinny mieć już od razu zaliczone egzaminy maturalne, przynajmniej te dzisiejsze. A tymczasem obiecaliśmy, to tak będzie. Halo Zdechły, to słuchaj, co ty w czasie majówki zrobiłeś? Ale tak na serio, co zrobiłeś? Zakochałem się w twojej matce. Nieładnie. Więcej...

No i tak oto zdechły osam nam wyskoczył jako pierwszy po godzinie 7. Teraz już mamy 3,5 minuty po tejże godzinie i zerkamy sobie, drodzy słuchacze. No i to są właśnie te problemy teraz pierwszego świata, albowiem jeżeli ktoś jeszcze raz zmieni mi hasło do Głosu Wielkopolskiego, to wezmę i ubiję. I to jest informacja do wszystkich naszych kochanych aferowiczów, którzy siedzą przy komputerze po lewej stronie. W spikerce. Dobrze, rozpocznijmy ten przegląd i może nam się uda go doprowadzić do końca od bardzo ważnej informacji. Jednej z ważniejszych w ostatnich latach, można wręcz powiedzieć, jeżeli chodzi o prawa człowieka i o dziennikarzy w naszej części Europy. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego, bohater i człowiek niezłomny. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne, mówił Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut na pytanie Bartosza Wielińskiego, czy chcesz wrócić na Białoruś? Andrzej Poczobut odpowiedział: każdy ma rodzinę. Ludzie, których spotkałem w łagrach, też mają. Jeden nasz kresowy działacz pytał, dlaczego ta polskość jest taka trudna na tej szerokości geograficznej. Niestety, tak jest. Rozmowa to Bartosza Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem na... Oj, długa rozmowa. Od trzeciej do siódmej strony... od trzeciej do siódmej strony w Gazecie Wyborczej w dzisiejszym wydaniu. I naprawdę, to jest wielka radość, że Andrzej Poczobut, bez dwóch zdań, bohater... został uwolniony. I to dzięki wysiłkom zarówno polskich instytucji, europejskich, amerykańskich. Naprawdę brawa, brawa, brawa. I bardzo dużo o Andrzeju Poczobucie i o jego uwolnieniu w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej, rzecz jasna wydaniu ogólnopolskim. Zerkamy teraz do Rzeczpospolitej. Tutaj zupełnie inne tematy. Zacznijmy na przykład od tego, że smartfon zamiast drona, czyli 5 miliardów złotych na komunie. Nie, spokojnie, tyle nie musicie włożyć do koperty, ale tyle. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o łączne wydatki, bo tyle to właśnie 5 miliardów złotych rocznie Polacy wydają. Od organizacji przyjęć po same prezenty, obiady, koszt rzędu, uwaga, 2 do 3 miliarda złotych. 2-3 miliardy złotych wydajemy na obiady komunijne. 41% rodzin wydaje na nie od 5 do 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzą upominki. Najczęściej pieniądze, które wybiera już 57% gości. Pieniądz jest wybierany, bo to łatwy prezent. Nie wymaga zaangażowania ani czasu przeznaczonego na poszukiwanie podarunku. Eliminuje także ryzyko nietrafionego wyboru, tłumaczy Piotr Biela z Briu. Nie wiem. Dobrze. Gotówka, biżuteria, symbol religijny, rower, sprzęt rowerowy, odpowiednio 57, 22, 18 i 11,5%. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o prezenty. No, a że teraz czas komunijny się rozpoczął, to w Rzeczpospolitej na ten temat nieco przeczytacie. Jeżeli chodzi o podatki z kolei, no to również tutaj, na pierwszej stronie o tym, że po pierwszym miesiącu e-fakturowania na masową skalę widać wyraźnie katastrofy nie było, a setki tysięcy firm korzystają z systemu codziennie, ale niektóre wciąż mają problemy z jego wdrożeniem. To KSeF, czyli KSeF nie taki straszny. W Rzeczypospolitej również o tym, że inflacja w Polsce znowu rośnie. 3,2% wyniosła inflacja w kwietniu. Taka to informacja została podana przez Główny Urząd Statystyczny i to sporo wyżej od dotychczasowych prognoz. Jeżeli chodzi z kolei o Dziennik Gazetę Prawną, tutaj na jedynce o tym, że przedsiębiorcy nie chcą podatkowych zaskoczeń. No i Rada Prawno-Gospodarcza na pierwszej stronie o tym, że skutki prawa podatkowego powinny być oceniane nie tylko przed nowelizacją, ale także po pewnym okresie jej obowiązywania. Zaapelowali o to uczestnicy właśnie Rady Prawno-Gospodarczej, która zebrała się 28 kwietnia w redakcji Dziennika Gazety Prawnej. W tejże gazecie również o tym, że mężczyźni wolą nic nie zmieniać. Czy po tym, jak Trybunał... o to chodzi, myślałem, że jakieś inne rzeczy. Czy po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innym kraju, Polska powinna. No i właśnie, są informacje na temat tego, kto jest za tym, że powinniśmy uznawać możliwość małżeństw jednopłciowych. Niektórzy uważają, że umożliwić legalizację związku zawartego za granicą powinniśmy. Jak bardzo? Inni również, ile osób uważa, że nie, kategorycznie nie. I wybaczcie, przytoczyłbym wam te cyfry, te liczby, ale nie jestem w stanie, albowiem jest tak rozmazana ta
ta mapka myśli, że nie jestem w stanie niczego z niej rozczytać. Dziennik Gazeta Prawna, zapraszamy do lektury. Tu teraz zerkniemy sobie jeszcze do Głosu Wielkopolskiego, który chyba udało się nam ogarnąć. Nowa konstytucja, rada już jest. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji i zapowiedział debatę o zmianie ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk odpowiada: najpierw przestrzegajmy obecnie. Ale bang! Ale to czaicie, jak jest się na przykład w szkole i przychodzą uczniowie do nauczyciela, że chcemy zmienić regulamin, a w tym momencie nauczyciel tak siedzi: a przestrzegaliście starego? Bang! No i w tym momencie pytanie, czy Karol Nawrocki czuje się jak uczniak, czy raczej jak mentor i pionier, który będzie teraz budował nową konstytucję. Głos Wielkopolski tam również na jedynce o tym, że ponad 5000 widzów obejrzało niezwykle zacięty mecz żużlowców Hunters PSZ Poznań z Orłem Łódź. Dzięki pokorowej zagrywce w biegach nominowanych poznańskie Skorpiony uratowały remis 45-45. Także w Głosie Wielkopolskim o tym, że maturzyści, dzisiaj kolejny rocznik maturzystów będzie się mierzył z egzaminem dojrzałości. No i niestety o dramacie w schronisku Cywil. Odebrano 20 chorych psów. Kontrola, zamknięta brama i ciężkie zarzuty. Fundacja Mondokane mówi o wieloletnich zaniedbaniach, brakach w dokumentacji i psach, które wymagały pilnej pomocy. To Głos Wielkopolski. To chyba wszystko, co powinienem przedstawić naszym słuchaczom, prawda, Pluto? Tak mi się wydaje. 9,5 minuty do godziny 7. My jesteśmy po przeglądzie prasy. Mamy kawkę. Dziękuję bardzo, panie Mikołaju. Panie z prawdziwym Mikołajem przynosi takie najlepsze poniedziałkowe prezenty.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: Będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: my therapist told me that I should tell you the truth. And you're, but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off.
1: Thundercat, No More Lies na ficie Tame Impala, a my tymczasem zerkamy na listę aferowych nowości i okazuje się, że był bunt, a teraz jest nowy etap. Proszę się nie śmiać ze mnie, dobrze? To bardzo niemiłe jest, kiedy na 18,5 minuty po godzinie 7 w poniedziałek 4 dnia maja takie rzeczy się dzieją. Set Smiles, czyli ci, którzy w ubiegłym roku zdawali maturę, o ile dobrze pamiętam. No i teraz mają nowy etap, otworzyli w sumie to już nowy etap, singlem Lustro, który zapowiada drugi album zatytułowany. Ten album z kolei będzie Komercja. Komercja, komercja, to mnie właśnie irytuje. I można by było teraz pocisnąć wieloma punkowymi, a także hip-hopowymi utworami. Do tej pory zespół pokazywał, że interesuje go coś więcej niż szybki opis dorastania. Lustro zamiast patrzeć na świat zewnętrzny kieruje uwagę do środka. No i właśnie zobaczymy, jak z tym środkiem będzie, czy to środek i czy to będzie złoty środek do osiągnięcia kolejnych sukcesów, bo Set Smiles póki co to same sukcesy osiąga. No to właśnie oni na liście aferowych nowości. Lustro, zapraszamy w poniedziałek.

Nie no, pusto nie jest na naszej antenie, jakby co? Zapraszamy. Szymon Jarmuła, Mikołaj Franczak, Filip Abram, Tymon Łuszcz i Patrycja Szawica. Tak prezentuje się ekipa, która stworzyła muzykę do utworu Lustro od Set Smiles. Jakby co? To jest jeden z kawałków, który zagościł na liście aferowych nowości. Wy możecie się zaznajomić z nimi na naszej stronie www.afera.com.pl. 22 minuty po godzinie 7. I teraz my z kolei będziemy was prosili, żebyście zerkali na poznańskie ulice. No i dajcie nam znać. 618750213. Jak tak się robi na poznańskich ulicach, to ja nie wiem. Coś mi się wydaje, że dzisiaj powinno być luźniej, no bo wiadomo, szkoły nie chodzą dzisiaj. Maturzyści, no przecież maturzyści samochodami chyba do szkół nie dojeżdżają. Chociaż te czasy dzisiaj, o panie, dajcie wy mnie spokój. Żartuję. Jak możecie, to dojeżdżajcie, bylebyście nie korkowali jeszcze bardziej miasta. Na pewno pogoda także sprzyja temu, żeby dojeżdżać czy do pracy, czy do szkoły, czy na maturę, rowerem, albo pójść pieszo, jakkolwiek. W każdym razie, przypominam raz jeszcze, zadzwońcie do Pluta 618750213 i szerokości na trasie.

The Hives na naszej antenie. Tymczasem przypominamy o tym, że do wygrania zaproszenia na sobotni koncert, który odbędzie się w klubie Blue Note, Benjamin Lackner Quintet, a także Maciej Obara, czyli pięciu wyrazistych przedstawicieli jazzowej sceny na jednej scenie. Przedstawicieli sceny na jednej scenie, tak. 7148 pod tym numerem czekamy na wasze SMS-y, a w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i wspomnijcie nam swoją maturę. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Koncert w klubie Blue Note w najbliższą sobotę od godziny 18. Wtedy to otwierają bramy. My tymczasem otwieramy głośniki.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16, wtedy to temperatura wyniesie 25 stopni. Do godziny 8 mogą pojawić się w Poznaniu przelotne opady deszczu. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje i Kaponiera. Gęsto jest także na Alejach Niepodległości Krysiewicza i na skrzyżowaniu Garbarz Kazimierza Wielkiego. W związku z remontem przejazdu kolejowego linii 802 przez łącznik ulic Opolskiej 28 czerwca, przejazd ten będzie zamknięty dziś dla ruchu pojazdów i pieszych od godziny 9 do 17. Przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego numer 395 rusza również w ciągu ulic Jasna Rola i Strużyńskiego, co spowoduje, że ów przejazd będzie nieczynny od dziś do 25 maja. Dzisiaj z ruchu zostaje wyłączony także fragment ulicy Sowice pomiędzy Rośliną i Michałowo. Zaczynają się tam prace związane z ułożeniem nowej jezdni. W związku z remontem na ulicy Sowice trasę zmienia autobus linii 125. Będzie on kursował objazdem przez Agrestową, Jagodową i Roślinną. Na Jagodowej zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek na żądanie. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

kalendarium. Czwarty. To nie ja. To naprawdę nie byłem ja i także to nie był Pluto. To prrr. Handel. Juso 9001 na ficie cicho. Pamiętam, jak na juwenaliach miałem przyjemność zapowiadać kilka lat temu. Ależ to dobre granie. Czwarty dzień maja, czyli Międzynarodowy Dzień Strażaka. Ale my teraz nie o tym, jakie mamy święta, ale o tym, co też wydarzyło się w historii. No i w roku 1935 śmiertelnie chory marszałek Józef Piłsudski został na własną prośbę przewieziony z kwatery w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych do Belwederu, gdzie zmarł 12 dnia maja, dokładnie w 9 rocznicę rozpoczęcia zamachu majowego. Rozpoczęcia czy zakończenia? Rozpoczęcia chyba, tak mi się wydaje. Z kolei w roku 1981, bardzo ważna data, wtedy to miała miejsce premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. Nie mamy pana kalendarium i co nam pan zrobi? No to może tam... To było delikatne nawiązanie z mojej strony tylko. No ale to jest audycja na miarę naszych możliwości. I tego będziemy się trzymać. Z kolei w roku 1994 na antenie TVP1 ukazało się premierowe wydanie programu rozgrywkowego Śmiechu Warte. No i drodzy młodsi słuchacze, musicie wiedzieć, że to nie było łatwe. To był YouTube, zanim był YouTube. Ludzie wysyłali na kasetach VHS nagrania, jak niby przypadkiem nadepnęli na grabie i później robili tu jak mnie boli. Jak mnie boli, co ciebie boli, że Rychu Peja ma dziś szansę uczciwie zarobić? Może nie to, ale na pewno nie boli nas ta data, którą teraz wam przywołamy. Mike Dean, czyli basista zespołu Green Day, świętuje dzisiaj swoje kolejne...

0: Autopromocja.
1: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofils.
1: Poniedziałek, godzina 22.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Grimes, no Grimes, Grimes, zgadza się. 16 minut do godziny 8, to cały czas Radio Afera. My czasem tak sobie meandrujemy, a tutaj Green Day, a tutaj Grimes, a później kolejna z artystek, które można było usłyszeć podczas ostatniej edycji Next Festu, Natalia Marczuk, to ona, która to wywiad z nią do usłyszenia chyba na naszym Spotify'u, tak mi się wydaje. Patrzę teraz na Mikołaja, Mikołaj tak zrobił taką minę, że to ty się wkopałeś teraz na antenie, jeżeli się pomylił. W każdym razie sprawdzimy i wam powiemy, a wy z kolei teraz sprawdzać możecie najnowszy singiel od Natalii Marczuk na ficie Mateusz Gędek, Siódma Sosna. A gdzie pierwsza? A gdzie druga? A gdzie piąta? A gdzie szósta? I co będzie z ósmą? Co będzie z dziewiątą? I dlaczego tylko Sosna? Dlaczego nie Bóg? Dlaczego nie Jodła? Dlaczego nie Świerk? No, pani Natalio, no to czekamy na więcej w takim razie.

Hopie, hopie. Górnik ma puchar, górnik ma puchar. Nie mam pojęcia, jak to powinno się powiedzieć po śląsku. Przepraszam za to zawłaszczenie kulturowe. Górnik Zabrze. Po 38 latach od ostatniego mistrzostwa, 54 lata od ostatniego pucharu, znowu ma jakieś trofeum. Górnik Zabrze wygrywa z Rakowem Częstochowa 2-0. Roberto Massimo w 32 minucie i Maksym Chłani w 65 minucie. To ci zawodnicy, którzy zdobyli bramki dla Górnika i w ten oto sposób, no to wielkie brawa. Nie idzie nie lubić Górnika Zabrze, tym bardziej kiedy gra się z Rakowem Częstochowa, który ma takich zawodników jak pan Brunesz, tak? To on chyba wszedł tak w Podolskiego, że no, gdyby był zawodnikiem Legii Warszawa, to i tak by mu tę czerwoną kartkę anulowali. No, więc Raków Częstochowa, nie wiem, czy da się lubić ten klub. Nie wiem. No, przepraszam bardzo, wychodzi teraz ze mnie taki mały człowiek, ale tam jeszcze długo ten odium papszuna będzie nad Rakowem się unosić i no, nie potrafię spojrzeć przychylnie na ten klub, jeszcze tym bardziej po tym, co tam się dzieje cały czas. Jeszcze ten faul Brunesza faktycznie, a na dodatek pan Michał Świerczewski, który był pokazywany jako taki, wiecie, wzór takiego dobrego właściciela, cierpliwego i tak dalej, no to wziął i Łukasza Tomczyka wyrzucił, bo przegrał mu finał Pucharu Polski. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Kto wie, może Marek Papszun znowu wróci do Częstochowy. Chociaż ten już chyba Legię Warszawa utrzymał. Skandaliczna sytuacja w Ekstraklasie. No ale dobra. Gratulacje dla Górnika. Wracamy do Ekstraklasy. Tutaj 31 kolejka. No właśnie, częściowo zakończona, bo tutaj będzie sporo spotkań, które będą dopiero później rozgrywane. Dla nas najważniejsze jest to, że Lech Poznań wygrywa 1-0 na wyjeździe swoje spotkanie i dzięki temu umacnia się na pozycji lidera. Na drugim miejscu jest Górnik Zabrze. Ma punktów 49, czyli 6 mniej od Lecha Poznań. Mecz jeden mniej jednak również i przypomnijmy jednak, że Lech ma lepszy bilans bramek, także te 3 punkty to tak naprawdę jak 4 punkty. GKS Katowice na miejscu trzecim, punktów 47, na czwartym i piątym Jagiellonia Białystok, przepraszam bardzo, i Raków Częstochowa, punktów 46 i spotkań 30. Pierwszy Spadkowicz już znany, to znaczy był już znany wcześniej, ale teraz to już potwierdzone zostało. Termalika Nieciecza niestety, ale żegna się z Ekstraklasą. No, 3 kolejki przed końcem, nie mają już nawet matematycznych szans, żeby wyprzedzić 15, czyli znajdującą się na ostatnim miejscu dawającym utrzymanie w Ekstraklasie pozycję Lechię Gdańsk. W tym momencie w strefie spadkowej także Arka Gdynia i Widzew Łódź, przy czym Widzew Łódź ma meczów spotkań 31, Arka 30, także jeżeli Arka wygra swój kolejny ten mecz, który ma mniej, a który to będzie rozgrywać zaległy 13 maja o godzinie 18 z Górnikiem Zabrze, no to wtedy przeskoczy Widzew Łódź. Przypomnijmy, że jeszcze jeżeli chodzi o inne spotkania, Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Motor Lublin przegrywa z Lechem Poznań 0-1. GKS Katowice pogrążył Termalikę wygrywając 5-1. Zagłębie Lubin zremizowało z Krakowią 0-0. Pogoń Szczecin wygrywa z Wisłą Płock 3-0. No i Legia Warszawa wygrywa z Widzewem Łódź 1-0. Bramka w 97 minucie, doliczonych było 5. Bramka zdobyta po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, którego nie powinno być. Ja tam nic nie mówię. Ja naprawdę oczywiście, no, Marek Papszun i jego ekipa wyskoczyli z ławki, jakby zdobyli co najmniej Mistrzostwo Polskie albo Puchar Polski, a to po prostu większe szanse na utrzymanie się warszawskiego klubu. No przepraszam, no też wychodzi ze mnie mały człowiek, ale no nie potrafię, po prostu nie potrafię. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to tam już Wisła Kraków zmierza i to pewnym krokiem po awans, 62 punkty. Przypomnijmy, pierwsze dwie drużyny awansują bezpośrednio, ale teraz przejdźmy do świata tenisa. Po zmaganiach w Mutua Madrid Open Iga Świątek wraca w rankingu WTA na trzecią pozycję. Także inne polskie tenisistki zmieniły swoją pozycję. Łodzianka spadła, Magdalena Frank z 38 na 45 pozycję. Z kolei poznanianka Magda Linet awansowała z miejsca 57 na miejsce 55. Tak samo awansowała Maja Chwalińska, która jest obecnie 113 rakietą globu i to jej najwyższe miejsce w karierze. Przypomnijmy, że
Przepraszam, ale tutaj chyba mamy znowu za dużo kurzu troszeczkę w naszym studiu. Muszę porozmawiać z Hubertem. Hubert, jeżeli mnie słuchasz, to teraz proszę, coś by trzeba było zrobić. Arena Sabalenka na miejscu pierwszym, Jelena Rybakina na miejscu drugim, Iga Świątek, tak jak mówiliśmy, na miejscu trzecim. Zerknijmy sobie jeszcze do świata piłki nożnej. Inter Mediolan mistrzem Włoch, co oznacza, że Piotr Zieliński także mistrzem został. Przy pierwszym golu zresztą w spotkaniu z Parmą wygranym przez Inter 2-0 asystował właśnie Piotr Zieliński, który cieszy się ze Scudetto, czyli mistrzostwa Włoch po raz drugi. No i jeszcze świat hokeja, do którego rzadko zaglądamy. Nasi reprezentanci po dramatycznym spotkaniu przegrywają z Francuzami. No i niestety, no co zrobić? 20 rzut karny dał trójkolorowym zwycięstwo. To jest w ogóle niezła sprawa w tym hokeju. 20 rzutów karnych. No ale dobrze. Oczywiście to Mistrzostwa Świata, ale dywizji 1A. No i tyle by było, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego. A nie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. FC Barcelona po raz szósty z rzędu zagra w Lidze Mistrzów, w finale Ligi Mistrzyń. Pokonały Bayern Monachium 4-2. Jedną z bramek zdobyła Ewa Pajor. No i to wszystko na oczach 60 tysięcy kibiców. Dobra, koniec, lecimy, panie Mikołaju, bo ja tutaj zaraz jestem bardzo cieknący, pociągający i w ogóle... Nie wiedzieć dlaczego, nie wiem, jakbym spędził całą majówkę w Bali z zimną wodą, bo grzałem się na słońcu przez cały dzień. Ależ, aż mi teraz łezka pociekła na wspominkę majówki, ale bym sobie znowu zjadł taką kaszaneczkę, taką kiełbaskę. No ale cóż, poniedziałek.

0: Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Panie Marcelu, a pan to kiedy maturę zdawał?
1: 3 lata temu.
0: 3 lata temu. Jak poszło? Jak wspominasz?
1: A, dobrze, jestem dobrze? Zadowolony z wyników, tak.
0: Nie musiałeś poprawiać.
1: Nie.
0: Nie, nie, jak się oburzył. No dobrze, dobrze. W takim razie będzie coś o maturach, czy to
1: nie,
0: jeszcze nie ten moment?
1: Nie, nie, nie ten moment.
0: Bo to jest ostatni moment, żeby mogli nas w ogóle usłyszeć, jacyś maturzyści.
1: No, to usłyszą nas... oj, już nas nie usłyszą rzeczywiście.
0: No właśnie... To złóż im jakieś tam życzenia.
1: No, wszystkiego dobrego, powodzenia i dacie radę. To nic trudnego, naprawdę.
0: Dobrze. Maturzyści niech zostaną z nami, bo po serwisie informacyjnym jeszcze będziemy mieli kilka informacji dla nich, a tymczasem na serwis właśnie zapraszamy.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Grupa Strona Czynna domaga się nadania Maciejowi Szczerbowskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Poznania. Szczerbowski w tym roku otrzymał Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany pod tytułem The Girl Who Cried Pearls. Reżyser urodził się w Poznaniu, lecz w dzieciństwie wraz z rodzicami wyemigrował do Kanady, gdzie na co dzień pracuje. Artysta jednak nie zapomniał o swoim miejscu urodzenia.
2: Maciej Szczerbowski wielokrotnie odwiedzał Poznań, był gościem festiwalu Animator, tutaj prowadził panele, był jurorem konkursu, był taką osobą, która dla tego środowiska artystycznego lokalnego młodych twórców był inspiracją od wielu lat.
1: Mówił przedstawiciel Strony Czynnej Mateusz Jarczyński. Pod petycją z prośbą o nadanie tytułu honorowego obywatela podpisało się 50 reprezentantów środowiska artystycznego.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Władze Kórnika ogłosiły nabór na Białą Damę 2026 roku. Biała Dama to symboliczna postać, która będzie reprezentować miasto przez cały rok. Zwyciężczyni konkursu zostanie także gospodynią 31 kórnickich spotkań z Białą Damą. Kandydatka musi być pełnoletnia, mieszkać na terenie gminy Kórnik, znać co na niej jeden język obcy i orientować się w historii regionu. Zgłoszenia można wysłać do 15 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 13 czerwca. Zwyciężczyni otrzyma także roczny bilet PK, karnet do kórnickiej oazy oraz możliwość udziału w wydarzeniach i wyjazdach zagranicznych. Kolejne wydanie mapy rowerowej Poznania już dostępne. Dokument zawiera stare trasy, ale też i te nowe, oddane do użytku w minionych miesiącach. Mapa przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców na co dzień jeżdżących na rowerze, jak i dla tych, którzy na rower wskakują od czasu do czasu.
4: Mapę można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak 17 i w naszej biurze strefy płatnego parkowania na ulicy Głogowskiej 18. Jest ona również dostępna w Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku oraz w wielu punktach obsługi klienta Zarządu Transportu.
1: Mówiła rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. W nowej wersji uwzględniono m.in. trasy w obrębie mostów berdychowskich, odświeżono rewers mapy, na którym zawarto informacje o przepisach drogowych i dobrych praktykach na drodze.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Przetarg na Centrum Sportu w gminie Komorniki ogłoszony. W ramach projektu ma powstać budynek, w którym będzie się mieścić sala ze wspinaczką, fitness i strefa bowlingu. Oprócz tego wybudowane zostanie zaplecze dla klubu piłkarskiego wraz z szatniami i pokojami dla trenerów i sędziów. GOSiR pomieści też salkę konferencyjną i biuro ośrodka. Docelowo inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Niematura, chęć szczera. Nie dajcie się zbić. Po prostu wybiła godzina. 8.20.

Godzina 8 wybiła, mamy dzisiaj 4 dzień maja, czyli pierwszy dzień matur. No to ja sobie, zanim pozwolę się zwrócić do maturzystów, no to jeszcze przypomnę, że mamy dzisiaj dzień kominiarza, dzień garncarza, dzień piekarza, dzień hutnika, dzień strażaka, dzień Gwiezdnych Wojen i niech moc będzie z wami, albowiem to ostatni moment, kiedy, tak naprawdę jeden z ostatnich momentów, kiedy jeszcze maturzyści mogą nas usłyszeć, drodzy moi kochani, bo łamania pióra, czy tam długopisu i po prostu, żebyście bez stresu przyszli na salę, zobaczyli tematy i stwierdzili, ha! Wszystko potrafię, a nawet jak nic nie potraficie, to po prostu dobrze się bawcie w czasie tej matury i napiszcie na tyle, na ile uważacie. Także i teraz uwaga, z racji takowej, że sam jako nauczyciel nie wybaczyłbym sobie, gdybym teraz nie zwrócił się do moich uczniów z mojej szkoły, czyli ze szkoły baletowej, którzy dzisiaj mają tenże egzamin dojrzałości, ale wy już dawno ten egzamin dojrzałości zdaliście. Uwierzcie, a poza tym tych egzaminów będzie jeszcze sporo. Ten najważniejszy jednak macie za sobą. Jesteście dojrzałymi, dorosłymi ludźmi. Magdo, Matyldo, Julio, Tosiu, Natalio, Michalino, Igo, Amelio, Olu, Laryso, Polino, Pio, Zuzo, Jędrzeju, Ewel, Olu. Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego. No i żebyście sobie poradzili w trakcie tegoż dzisiejszego spotkania z językiem polskim. No, a później to już pójdzie z górki. Wiadomo, matma będzie dla was najłatwiejsza. A jak już mówimy o takich aspektach, to po pierwsze trzymam kciuki, wierzę w was i będzie dobrze. A jak będzie dobrze, to wiadomo. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it. Pomalutku można zacząć robić głośniej. Zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it. A tak w sumie to bawcie się tak, jak bawili się na studniówce. Nie mogłem zobaczyć, ale wiecie, o co chodzi. Technologic. Technologic. Technologic. Powodzenia. Technologic.

Swoją drogą, ci, którzy już maturę mają za sobą, to mogliby nam dać znać ewentualnie, jak to wypadało w ich przypadku, jak to było, jak to drzewi bywało w związku z maturami. Być może jeszcze jakieś historie zdążymy przedstawić naszym słuchaczom maturalnym, żeby ich tak, wiecie, pozytywnie nakręcić. Aferanek@afera.com.pl albo wiecie, tam te wszystkie są... Michał od Kości, z kolei już przejdźmy do tego punktu programu, który jest należnym tejże godzinie, którą mamy na zegarach, czyli no już prawie 6 minut po godzinie 8. I Michał od Kości prezentował album piosenki z filmów, których nie było. No i to podróż w głąb siebie z ostatnich 3 lat, jak pisze sam Michał. Jest to 10 utworów i my wybieramy utwór, który już powinniście znać, albowiem był on singlem zapowiadającym to wydawnictwo. Mam wszystko w tyle, już tylko killer. Może nie ta piosenka, ale faktycznie killer na antenie od Michała od Kości.

0: Nie mam żadnego rytmu. Nic nie dzieje.
1: Autopromocja.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23.00 w Radio Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

Dalej jazda do roboty. Nie robię. Tak to śpiewał kiedyś Kazik, a z kolei Krzysztof Zalewski ma utwór Roboty, który teraz na naszej antenie się już skończył. Za to zacznie się kolejna aferowa nowość. Żółte kwiaty to Mary i Max. O, charakterystyczny głos Marysi, nowoczesne produkcje Maxa, no i z tego żółte kwiaty.

Żółte kwiaty. Kiedyś były żółte kalendarze, dzisiaj są żółte kwiaty. Mamy 16 minut po godzinie 9. No i przypominamy, że dzisiaj matury. Swoją drogą, czy już coś tam obstawiacie? Co też dzisiaj będzie do wyboru dla maturzystów, jeżeli chodzi o pracę? My nie wiemy. Dowiemy się pewnie gdzieś tak... Za ile? Za 2 godziny będą pierwsze informacje? Pluto? Bo ty... No, matury, ile ty masz lat tak swoją drogą? Bo teraz zwrócę się do mojego kochanego realizatora. 22 lata od matury? To ja tyle nie mam. Dobrze, dwa lata, rozumiem, tak? 2 lata? Nie, no więcej. W 22, że 4 lata. No bo widzisz, to jest słuchanie bez zrozumienia w takiej sytuacji. Dobrze, drodzy słuchacze, zanim przejdziemy do kultury, bo i ta przecież już za niedługo zdominuje naszą antenę, to przypomnę wam, że mamy dla was zaproszenia na koncert Benjamin Lackner, przepraszam bardzo, Benjamin Lackner Quintet na ficie Maciej Obara. No i to spotkanie 5 wyrazistych osobowości jazzowych odbędzie się w klubie Blue Note już w najbliższą sobotę. Jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenia, ślijcie smsy 7148, afera, wasze imię i nazwisko. No i was poprosimy o jakieś wspomnienia związane z maturami, albo przed maturami, albo po maturach, albo w trakcie matur. W każdym razie mogą to być całkiem niezłe historie. Na przykład na swoją maturę ustną z polskiego prawie się spóźniłem, bo stwierdziłem, że na stopa jechać też jest dobrze. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, a na antenie już za momencik nieco więcej kultury. Przypomnę jeszcze tylko, że to nie tak, że my z Mikołajem nie jesteśmy kulturalni. Jesteśmy. Tylko zaraz kultura naprawdę opanuje naszą antenę.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Majówka, majówka i po majówce. Nie wiesz, co robić? Nazywam się Lucja Sutkowska i mam dla ciebie kilka kulturalnych propozycji.
0: Przynęta kulturalna.
2: W dzieciństwie żyjesz pośród natury. Kiedy dorastasz, twoje miejsce zaczyna być przecinane przez wielkie inwestycje, sznury autostrad, linie wysokiego napięcia biegnące bezpośrednio nad twoim ogrodem. Natura zaczyna ustępować, a dolina, którą pamiętasz, zostaje już tylko tam, w pamięci. O tym doświadczeniu intymnym, ale coraz częściej się powtarzającym, opowiadał Michał Kern, pionier i najważniejszy przedstawiciel sztuki krajobrazowej na Słowacji. Przez całe życie tworzył w swoich rodzinnych stronach, u ujścia Doliny Demianowskiej, wcześniej ograniczone przez reżim komunistyczny, teraz nareszcie możliwe do zobaczenia. Na wystawie Poszukiwanie równowagi obecne są wszystkie podejmowane przez artystę kierunki. Fotografia, rysunek, grafika, sztuka konceptualna, a nawet poezja wizualna. I ty możesz zobaczyć to wszystko w Galerii Miejskiej Arsenał dziś od godziny 11 do 19. Wystawa potrwa do 7 czerwca. Przychodzi baba do lekarza, a tam osoba lekarska. Tutaj kończy się ten żart, ale zaczyna nocne przekraczanie normy. Otwarty wieczór komediowy, czyli estradowy zryw w formule stand-upu. Przodownikami komedii, zarazem siepaczami norm, zostaną na tę noc Jacek Stramik oraz Bartosz Zalewski. Komitet zawiąże i poprowadzi Agata Ptak. A jeśli ty poczujesz wiatr w skrzydłach i postanowisz zostać orłem komedii, oddolna inicjatywa Open Mic'a będzie na ciebie oczekiwać. Zrzekam się prawdy żartu o babie, więc śmiało można korzystać. Wszystko to wydarzy się w jedynym miejscu, gdzie chciałbyś zobaczyć chłopa przebranego za babę. Lokum Stonewall, godzina 19.30. Muzyka dobywa się jakby z głębokiej studni. Pomiędzy biciem dzwonu i śpiewem ptaków elektronicznym echem niesie się gitara. Przeskakuje igła gramofonu, rysując organiczny krajobraz, który rozszerza się i kurczy pod palcami czterech obywateli, którzy wspólnie wchodzą na scenę. Dzisiejszego wieczoru grupa Sump łączy siły z Emilio Gordo, meksykańskim artystą dźwiękowym, perkusistą i kompozytorem działającym w Berlinie od 2012 roku, postacią międzynarodowej sceny awangardowej. A Sump to trójka artystów. Piotr Tkacz, odpowiadający na scenie za gramofon i enigmatycznie brzmiące przedmioty, Patryk Daszkiewicz od elektroniki oraz Paweł Doskocz na gitarze elektrycznej. Początek o godzinie 20 w Farbach.
3: Aferanek.

Matury maturami, ale korki korkami, drodzy słuchacze, i uważajcie, ci, którzy teraz gdzieś w okolicach stadionu się znajdują. O, proszę, latarka mi się włączyła na telefonie z tej okazji. To jest kaganek oświaty, który niosę. Dlaczego? No bo ponieważ tam powstały hale, w których egzaminy zdają uczniowie szkoły w chmurze. Będzie to ponad 3000 osób, sobie wyobraźcie. Także całkiem spore natężenie ruchu właśnie w tej okolicy miasta Poznania, czyli naszego cudownego miasta. Uważajcie na siebie. Jeżeli macie informacje, to oczywiście dajcie nam znać. 618750213. No maturzyści, którzy tam na stadion, to wiecie, to tak może nie samochodem, ale może tramwajem by warto było podjechać, albo w ogóle tam już być, bo jeżeli dopiero dojeżdżacie, to może się to okazać problematyczne, jeżeli chodzi o inne części naszego cudownego miasta, w którym dzisiaj tak cudowna pogoda się zapowiada, to nie ma. Nawet w okolicach stadionu wydaje mi się, że nie ma jakichś wielkich korków, przynajmniej jeżeli patrzę teraz na mapę Poznania. Nie, no jest pięknie, jest cudownie. No i tak będzie, tak już będzie do końca. Jestem o tym przekonany i wyniki maturalne także będą piękne. Piękne jak Ofelia. The Lumineers na antenie, 28 po 8.

0: A teraz zapraszamy na wybuch, wybuch kontrolowany i nam będzie o człowieku, który uczęszczał do pruskiego gimnazjum królewskiego w Grudziądzu, wtedy Graudenz. I to wcale nie mowa o Szymonie Litke, ale o pewnym Walterze. Może nie będziemy jednak uprzedzać faktów, niech się zrobi kabum.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna. A dziś opowiem o człowieku, który nie znosił przybliżeń. Przed nami Walter Nest. To historia o geniuszu, który był tak pewny swego, że ogłosił trzecią zasadę termodynamiki, a potem kupił sobie pierwszy samochód w Gentyzie, aby denerwować sąsiadów. Walter Nest nie był skromnym pustelnikiem. To był człowiek sukcesu, pewny siebie, błyskotliwy i niesamowicie bogaty. Ale pod tą maską krył się jeden z najpotężniejszych umysłów fizykochemii. Pod koniec XIX wieku świat chemii był zdominowany przez pytania o energię. Dlaczego reakcje zachodzą? Ile energii można z nich wycisnąć? Nest wziął na warsztat elektrochemię i stworzył coś, co do dziś spędza sens powiek studentom chemii, czyli równanie Nesta. Dzięki niemu mogliśmy wreszcie obliczyć potencjał ogniwa galwanicznego w dowolnych warunkach. Bez tego nie byłoby twojego smartfona, bo nie wiedzielibyśmy, jak zaprojektować baterię litowo-jonową. Połączył on chemię z matematyczną precyzją, której nikt wcześniej nie osiągnął. Ale wszystko zaczęło się w 1905 roku. Wtedy właśnie Nest sformułował twierdzenie cieplne Nesta, dziś znane jako trzecia zasada termodynamiki. Czyli udowodnił, że wraz ze zbliżaniem się do zera bezwzględnego, czyli 0 kelwinów, a na stopnie Celsjusza to będzie minus 273,15, entropia, czyli chaos, układu dąży do stałej wartości, czyli zera dla idealnego kryształu. To było jak ogłoszenie końca świata w skali mikro. Pokazał, że istnieją granice fizyczne, których nie da się przekroczyć, a natura w ekstremalnym zimnie staje się idealnie uporządkowana. To odkrycie było tym brakującym ogniwem, które pozwoliło chemikom obliczać stałe równowagi chemicznej wyłącznie na podstawie danych cieplnych. Właśnie za to osiągnięcie w 1920 roku odebrał zasłużoną Nagrodę Nobla. Choć Nest był chemikiem, jego praca nad ciepłem właściwym w niskich temperaturach stała się fundamentem dla rodzącej się wtedy mechaniki kwantowej. To on dostarczył dowodów doświadczalnych, które potwierdziły teorię Einsteina o ciałach stałych. Wyobraźcie sobie ich spotkanie. Nest elegancki, z cygarem, pewny siebie praktyk. I Einstein, rozczochrany teoretyk. Mimo różnych charakterów, Nest był jednym z nielicznych, którzy od razu zrozumieli potęgę kwantów. To on zorganizował pierwszy kongres Solvaya w 1911 roku, gdzie najpotężniejsze mózgi świata, czyli Skłodowska-Curie, Planck i Lorentz, spotkały się, aby ratować fizykę przed kryzysem. Niestety historia Nesta ma też swoje ciemne karty, ponieważ podczas I wojny światowej zaangażował się w pracę dla wojska. Pracował on nad gazami łzawiącymi oraz nowymi rodzajami materiałów pędnych. Jednak z drugiej strony wojna zabrała mu to, co najdroższe. Dwóch synów zginęło na froncie. Ta tragedia zmieniła go na zawsze. Choć po wojnie wrócił do wielkiej nauki, stał się bardziej cyniczny i wycofany. Kiedy naziści doszli do władzy, Nest gardził nimi otwarcie. Odmówił współpracy przy projektach militarnych i został zmuszony do przejścia na emeryturę. Na starość Nest osiadł się w swoim majątku i zajął się hodowlą karpi. Mówił przykornie, że hoduje ryby, bo to jedyne stworzenia, które nie tracą energii na utrzymywanie stałej temperatury ciała. Co było złośliwym żartem z jego własnej termodynamiki. Zmarł on w 1941 roku. Zostawił po sobie świat, w którym energia jest policzalna, a baterie działają według jego wzorów. Był dowodem na to, że naukowiec może być jednocześnie geniuszem, biznesmenem oraz buntownikiem. Dziś uczy nas, że precyzja to nie tylko nudne liczby, ale to potęga, która pozwala nam przewidywać przyszłość reakcji chemicznych i budować technologię przyszłości. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego.
2: sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
5: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
5: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
5: W każdy poniedziałek o 20.
8: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie.

Horses i Brodka, przepraszam, jakoś sam tutaj siebie złapałem na takim małym chochliku językowym. Tymczasem we Włoszech, w Livorno, okazuje się, że przybywa psów. No, to chyba dobrze. Ale mieszkańcy zaczęli się skarżyć, że zapach tego, co psy zostawiają, troszeczkę im przeszkadza. No to zapytacie, no hola, no ale przecież we Włoszech, w Livorno, tak samo jak w Poznaniu, jak i w każdym innym cywilizowanym mieście, najpewniej trzeba po swoich psiakach te odchody sprzątać. No jak najbardziej, ale władze miasta stwierdziły, no, że jest a. gorąco, zmiany klimatyczne i że ludziom przeszkadza nie tylko to, co psy zostawią, wiecie, takie namacalne, ale także to, co takie rozlewalne. No i stwierdzili, że w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców podkreślającymi dyskomfort spowodowany nieprzyjemnymi zapachami oraz problemami zdrowotnymi i higienicznymi wynikającymi z obecności płynnych odchodów zwierzęcych, ja cytuję tylko, w miejscach przeznaczonych do kontaktów towarzyskich, dorosłych i dzieci, teraz od 20 maja do 31 października właściciele psów będą musieli, uwaga, nie tylko chodzić z woreczkami, ale także z butelkami z wodą i spryskiwaczami, aby czyścić chodniki, ławki, a nawet koła zaparkowanych samochodów i skuterów. No i zakazane jest oddawanie moczu przez psy w pobliżu drzwi i okien, a w szczególności przy wejściach do sklepów, biur i domów. Biedne pieski. Przestrzenie publiczne są własnością wspólnotową, którą należy chronić, aby zapewnić odpowiedni poziom kultury, higieny i przyjazności dla mieszkańców miasta. Wszystko ma, te przepisy mają obowiązywać we wskazanym okresie właśnie ze względu na wysokie temperatury i słabe opady deszczu. No, jeżeli właściciele wyprowadzający psy na spacer nie będą stosować się do nowego zarządzania, to w takiej sytuacji mogą otrzymać mandat w wysokości od 25 do 500 euro. No, czyli już niedługo.

Jak zmiany klimatyczne będą dalej tak postępować, to wszyscy ze spryskiwaczami i będziemy czyścić, nie tylko po swoich pieskach zbierać, ale także wycierać. No a pieski nie będą już mogły znaczyć terenu. Zapanuje anarchia.

Wyobrażam sobie też te pieski, jak będą spoglądać na właścicieli swoich. Co one robią? Dlaczego powodują, że już nikt nie wie, kto jest... czyj teren jest czyim? Być może każdy będzie wyglądał jak Michał Wiśniewski, śpiewający Keine Grenzen. No bo bez znaczenia nie ma granic. To oczywiście w Livorno, ale kto wie, czy być może w najbliższym czasie również nie. I w innych miejscach, że trzeba będzie nie tylko sprzątać kubki, ale także trzeba będzie wycierać inne rzeczy po pieskach. To była wycieczka do Włoch, a my teraz wybieramy się do Runa. A Runo to ćma. A jak ćma, to wieczór. A jak wieczór, to taki poranek, tylko o innej porze dnia. Runo i ćma to lista aferowych nowości. Zerkniemy sobie teraz do niej. Ja przypomnę tylko jeszcze i przypomnę wam, że dzisiaj zapowiada nam się piękna i to niesamowita pogoda w stolicy Wielkopolski. 27 stopni. Będzie tak przyjemnie, tak cudownie, że nic tylko siadać i pisać maturę. Albo słuchać Radia Afera i słuchać aferowych nowości.

Runo i Ćma, lista aferowych nowości. Zerkamy my z kolei teraz do kalendarium. Po raz kolejny to zrobimy i zerkniemy do roku 1807. Wtedy to w pałacu w Kamieńcu w Prusach Wschodnich Napoleon Bonaparte i wysłannik Szacha, Fatha Ali Szacha, podpisali francusko-perski układ sojuszniczy. Proszę sobie wyobrazić, ponad 200 lat temu. Z kolei w roku 1848, w czasie drugiego powstania wielkopolskiego, trzeciego w sumie tak naprawdę powstania wielkopolskiego, doszło do zwycięstwa wojsk pruskich w bitwie o Bug, a w roku 1897 w Szczecinie zwodowano transatlantyk Kaiser Wilhelm der Große, czyli cesarz Wilhelm Wielki. Zerkniemy sobie jeszcze do roku 1990. Wtedy to hutę imienia Włodzimierza Lenina przemianowano na hutę imienia Tadeusza Sędzimira i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kalendarium z naszego kraju. Ja jeszcze zerknę, pozwolę sobie zerknąć do roku 1886, to na High Market Square w Chicago doszło do starcia pomiędzy strajkującymi robotnikami a funkcjonariuszami policji. Między funkcjonariuszy wpadła bomba, zabiła 7, raniła 59 spośród nich. Czterech z anarchistów, którzy zostali skazani przez sąd, powieszono. Jeden popełnił samobójstwo, trzech uniewinnił gubernator. No ale niektórzy twierdzą, że tak naprawdę to była prowokacja policji, między innymi dlatego tak twierdzono, ponieważ redakcja The Chicago Mail po rozruchach z 1 maja napisała: zróbcie ich osobiście odpowiedzialnymi za jakiekolwiek rozruchy. No a przypomnę, że to właśnie na pamiątkę tamtych wydarzeń mamy święto pracy 1 dnia maja. Zaglądamy do kalendarium muzycznego i do roku 1998. Nie będę ukrywał, dla mnie osobiście album niezwykle ważny. Ostateczny krach systemu korporacji, czyli cytat zresztą z Jello Biafry, z formacji Dead Kennedys, chociaż ten album, rzecz jasna, to dzieło zespołu Kult. Gdy nie ma dzieci, Lewy Czerwcowy, Grzesznik, Poznaj swój raj, ale także ten banger. Dziewczyna bez zęba na przedzie i przypominam sobie, jak chodziłem do podstawówki, to o godzinie 7 był rozkodowany Kanal Plus i przez kilka miesięcy leciał teledysk do tego utworu. Zresztą również bardzo gorąco polecam.

0: Nasz szef redakcji muzycznej Tymek przyszedł i powiedział, że za to zawsze lubił kult za Waltornię. No, Banan to był waltornista. Kiedyś w schronisku Samotnia spotykałem typa tak podobnego do Banana, że aż podszedłem i się zapytałem, czy pan Banan. A pan powiedział nie, ale jesteś kolejnym, który mnie o to pyta. Tymczasem my przychodzimy do dzisiejszego, kolejnego, już trzeciego serwisu informacyjnego. Z tego co wiem, to będzie o architekturze.
1: Tak, będzie architektura?
0: Mhm. Architektura jest przedmiotem maturalnym?
1: Nie.
0: A widzisz, ale trzeba budować swoją przyszłość.
1: No trzeba, ale widzisz, no nie ma takiego przedmiotu.
0: No i dlatego to później wygląda, jak wygląda u co niektórych. Tymek chwycił się za głowę. Wiadomo, on z budowaniem nie ma zbyt wiele do czynienia. 3 minuty do godziny 9. Czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Już dosłownie za kilkadziesiąt sekund tegoroczni maturzyści zaczną rozwiązywać arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym. W ten sposób zacznie się trwający kilka tygodni maraton maturalny. Abiturienci dzisiaj będą musieli się wykazać wiedzą z historii, literatury oraz kultury, a także umiejętnością napisania rozbudowanej wypowiedzi argumentacyjnej. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi około 450 tysięcy osób. Dla porównania w zeszłym roku było to 257 tysięcy.
2: Świat uczelni na 98,6.
1: Raport kobiety na Politechnikach 2026 już dostępny. Dokument ten to efekt kampanii Dziewczyny na Politechniki prowadzonej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Według danych raportu liczba studentek na polskich politechnikach spadła.
3: Ten udział studentek na uczelniach technicznych w 2024 roku jest niższy niż był rok temu, nieco niższy i niższy niż 6 lat temu, czyli w tym okresie, który obejmuje raport.
1: Mówiła adiunkt w zespole Data Science w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie Anna Knapińska. Więcej w tym temacie usłyszycie na naszej antenie dzisiaj po godzinie 20 w magazynie Reporterów. Naszymi gośćmi będą Elżbieta Wyraz z Fundacji Perspektywy oraz studentka Politechniki Poznańskiej Wiktoria Hołowacz. Audycję możecie również śledzić w serwisie YouTube. Maj upłynie w Poznaniu pod znakiem Kongresu Architektury Polskiej. Mamy już za sobą pierwsze wydarzenie, w której Jan Baptysta Quadro przeniósł się w czasie, by rozmawiać ze współczesną architekt. Jutro wydarzenie rozpoczyna się oficjalnie.
4: Debatę, otwieramy to debatą 5 maja, ale mamy jeszcze cykle spacerów po mieście, cykl seansów filmowych, czy warsztaty dla dzieci, grę miejską, familijną oraz wystawy plenerowe na Placu Kolegiackim.
1: Mówiła członek Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów i koordynator do spraw organizacji Kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu Karolina Groszek. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą przez cały maj. Poznańskie obchody kongresu odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Poznania.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Władze Poznania zapowiedziały 14. edycję Poznańskich Dni Rodziny. Cykl wydarzeń rozpocznie się 17 maja piknikiem i międzypokoleniową paradą. W ramach pikniku zostaną także przeprowadzone gry terenowe i integracyjne. W czasie inauguracji będzie można także zasięgnąć bezpłatnej porady lekarskiej. 20 maja na Uniwersytecie SWPS odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zdrowiu psychicznemu najmłodszych. 30 maja w Posumie czekać będą na mieszkańców bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Dni rodziny zakończą się 1 czerwca wydarzenie w Parku Stare Koryto Warty. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Hura, hura, Broniewski, sta, hura. No to matura.

Dobra, bo teraz tutaj szukam informacji i uwaga, znalazłem to, drodzy słuchacze. Rozpoczęła się właśnie matura. Powodzenia, drodzy maturzyści, już siedzicie, już tam... Teraz mnie nie słyszycie. Nikt z was nas teraz nie usłyszy przez jakiś czas. A ja znalazłem z kolei moją maturę z języka polskiego z roku 2007. To znaczy nie mój, ale znalazłem egzemplarz. To znaczy egzemplarz. No, znalazłem tematy maturalne z 2007. Uwaga. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej, analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwrócił uwagę na sytuację studentów i ich postawy. I to był temat, który zdaniem mojej polonistki, pani profesor Jolanty Juraszek, którą serdecznie pozdrawiam, powinienem był wybrać, bo ja nie napisałem jakoś tam wybitnie, niecałe 70%, jak ona mnie OPR, jaki mi dała. No bo drugi temat, który oczywiście wybrałem, analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreację matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworu. No ja oczywiście poszedłem w ten temat, a pani profesor do mnie, że dlaczego nie wziąłeś tego pierwszego, że jeszcze byś dostał punkty dodatkowe tam za historyczne odwołanie i tak dalej, ale później stwierdziła, a w sumie ty i tak piszesz pracę takie, co są dobre, ale kiepsko punktowane. No i to tak właśnie było. Także drodzy maturzyści, jeżeli jeszcze stoicie gdzieś tam w kolejce i macie Radio Afera jakimś cudem włączone, to trzymamy za was kciuki, a wy, drodzy rodzice, się już proszę nie denerwować. Tymczasem my już za momencik będziemy mieli dla was rozmowę. Nie dla maturzystów, ale dla tych, którzy chcieliby troszeczkę się dowiedzieć na temat tego, gdzie ekologia spotyka emocje i jak to jest z tym miastem, i jak to jest z tą zielenią. I w sumie to temat na czasie obecnie, albowiem mamy znowu zagwozdkę związaną z klinem zieleni, związaną z tym, co miasto chce zrobić na Golędzinie. Naszą gościnią będzie dr Aleksandra Dopierała z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS i my właśnie na temat konferencji tam, gdzie ekologia spotyka emocje, czyli nowy wymiar edukacji przyrodniczej, za momencik sobie porozmawiamy. Zostańcie razem z nami. To audycja poranna Radia Afera, czyli Aferanek, i my jeszcze przez najbliższą godzinę będziemy was nastrajać na bardzo dobre pomajówkowe czasy.

0: Przyroda miejska to interdyscyplinarne środowisko rozwojowe. To właśnie chcą przekazać organizatorzy konferencji tam, gdzie ekologia spotyka emocje, czyli nowy wymiar edukacji przyrodniczej, a sama konferencja 7 dnia maja i to właśnie o niej porozmawiamy z dr Aleksandrą Dopierałą z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS. Halo, halo, dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, mediewiści, czyli historycy średniowiecza wiedzą doskonale, że niegdyś powietrze miejskie czyniło wolnym, a dzisiaj powietrze miejskie, no właśnie, czyni przebodźcowanym?
1: Czasami czyni przebodźcowanym, czasami wpływa negatywnie na nasze zdrowie. I o tym wszystkim będziemy chcieli rozmawiać właśnie podczas naszej konferencji, organizowanej wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej, ze specjalistami z Uniwersytetu Przyrodniczego, z naszego Uniwersytetu SWPS i także z Aquanetu. Także będzie to spotkanie bardzo ciekawych gości, podczas której myślę, że w dość szeroki sposób próbujemy przyjrzeć się temu, jak obecne środowisko miejskie, ale też tereny zielone, które mamy do dyspozycji także chociażby w naszym mieście w Poznaniu, mogą sprzyjać dobremu zdrowiu, mogą sprzyjać naszemu dobrostanowi, także psychologicznemu.
0: Mówi pani, że będziecie starali się podejść bardzo szeroko. Widzę, że w programie konferencji goście z bardzo różnych dziedzin nauki. No i właśnie gdybyśmy mogli pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom sam program konferencji i kto o czym będzie starał się nas poinformować.
1: Zaczniemy od spotkania z profesorem Piotrem Tryjanowskim, który opowie nam na przykładzie ptaków czy stada owiec, o mechanizmach fizjologicznych, które stoją za tym, w jaki sposób my w ogóle reagujemy na obserwację przyrody, jak sama obserwacja przyrody wpływa na nasz dobrostan, na mechanizmy związane ze stresem, jak obniża poziom napięcia, czy powraca takie poczucie bezpieczeństwa. Także to będzie nasz taki mocny start w konferencji.
0: Czyli zielony kolor uspokaja.
1: Zielony kolor uspokaja, ale też to będzie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak nasze organizmy, takie biologiczne organizmy, reagują na kontakt z przyrodą, ze zwierzętami w parkach czy skwerach. Potem zobaczymy, w jaki sposób rośliny, czyli sam kolor taki zielony i jakby roślinność, która nas otacza, też wpływa na nasze zdrowie fizyczne i także sam dobrostan, czyli będziemy przyglądać się też temu zdrowiu psychologicznemu czy psychicznemu. I o tym opowie nam pani profesor Agnieszka Krzymińska-Brudka, czyli opowie nam o czymś, co tak magicznie nazywa się hortiterapią. Także jeśli tego państwo jeszcze nie słyszeliście, to serdecznie zapraszam na to wystąpienie pani profesor.
0: Z kolei następny punkt programu, tak sobie zerkam, odpowiedź na pytanie, jak łączymy ekologię z psychoedukacją w poznańskich szkołach i przedszkolach, czyli tak naprawdę to, w jaki sposób już ekologia i nieco inne myślenie o mieście i związku miasta z naturą weszło do nauki. Dobrze rozumiem ten kolejny punkt?
1: Dokładnie tak. Ten punkt też będzie opowiadał o projekcie, który prowadzimy w Poznaniu od 2 lat i w ramach tego programu pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej razem ze studentami z Koła Psychoedukacji Uniwersytetu SWPS chodzą do szkół i przedszkoli i prowadzą taką łączoną edukację dotyczącą przyrody i ekologii, ale także takiej właśnie psychoedukacji, czyli na przykład radzenia sobie z emocjami, rozpoznawanie tych emocji czy radzenia sobie z konfliktami. Jest to projekt, który teraz trwa już 2 lata i w ramach niego właśnie te osoby pracują z dzieciakami i opowiedzą nam o swoich doświadczeniach, o tym, w jaki sposób to robią, jak ta praca była planowana, ale także jak uczniowie czy przedszkolaki reagują na ten rodzaj połączenia ekologii z psychoedukacją.
0: Zanim przejdziemy do poznańskiej tajemnicy, czyli poznańskiej tajemnicy traszek, nie będę ukrywał, ale książka edukacyjna, która wzbudziła bardzo dużo zainteresowania nie tylko wśród moich kolegów redakcyjnych i koleżanek, ale także wśród słuchaczek i słuchaczy, i którego to zresztą jest pani autorką tekstu. Jeżeli chodzi o tę tematykę i o to dzieło, to chciałbym się zapytać, czy Poznań jest miastem, o którym możemy powiedzieć, że... Czy Poznań jest zielonym miastem, to po pierwsze, a po drugie, czy Poznań stawia faktycznie na zieleni, czy robi to w odpowiedni sposób?
1: Oj, to trudno mi powiedzieć, czy to jest rzeczywiście tak, że Poznań jest zielonym miastem. Myślę, że z pewnością mamy różne skwery, miejskie parki, użytki ekologiczne, których możemy śmiało korzystać i które są dostępne dla nas jako dla mieszkańców. Pewnie nie zawsze wszystkie nam znane nawet pewnie o części z nich nie wiemy, jakie tam rośliny rosną, czy jakie zwierzęta mieszkają. Dla mnie dużym zaskoczeniem było właśnie między innymi użytek ekologiczny traszki ratajskiej, o których miałam tą przyjemność, żeby napisać książkę. I dopiero przy okazji tego projektu, ponieważ sama mieszkam w drugiej części Poznania, po drugiej stronie, to było to bardzo ciekawe dla mnie, szalenie inspirujące miejsce. I myślę, że na terenie Poznania mamy sporo takich skwerów, parków, użytków ekologicznych, które możemy rozpoznawać jako dorośli, ale także razem z dzieciakami. I między innymi podczas konferencji będziecie mogli Państwo usłyszeć o takich ciekawych miejscach na terenie miasta, z których będzie można skorzystać właśnie też w taki łączony sposób, czyli ucząc się co nieco o roślinach, o zwierzętach tam mieszkających, ale także właśnie oddziałując na swój dobrostan.
0: Przechodząc już do samych traszek. Traszki, zagadki i emocje. 11:45. No i właśnie pani doktor. Ja na początku myślałem, że to będzie typowo właśnie zagadnienie związane z traszkami ratajskimi, przepraszam bardzo. Ale tak jak przeczytałem opis, to wydaje mi się, że również i ci, którzy w ogóle są zainteresowani tworzeniem wszelkiego rodzaju materiałów edukacyjnych związanych z ekologią, także znajdą informacje dla siebie. A traszki tutaj i traszki ratajskie są trochę tylko przyczynkiem do dyskusji.
1: Tak, dokładnie tak. Podczas wystąpienia chciałabym opowiedzieć więcej o tym, w jaki sposób możemy samodzielnie tworzyć takie materiały, jakie punkty są tam ważne, o co trzeba zadbać w materiałach dla dzieciaków, żeby po pierwsze one były ciekawe, ale też żeby miały taki efekt właśnie związany z psychoedukacją i żeby były takim punktem do rozmowy z dziećmi o tematach, które są dla nas i dla nich ważne, które czasami są niepokojące i które no, stają się po prostu naszą codziennością. I podczas tego wystąpienia będę mówiła o tych ważnych elementach, ale także uczestnicy naszej konferencji będą mogli otrzymać bezpłatny egzemplarz wydrukowanej książki, bo ona jest w taki bezpłatny sposób do ściągnięcia też z naszej strony internetowej. Natomiast mamy też cały pakiet wydrukowanych książeczek, które też sprzyjają takiej interakcji z dziećmi, także jeśli chcielibyście Państwo otrzymać taki egzemplarz, to bardzo serdecznie zapraszamy na miejsce.
0: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy taki zwrot w edukacji w stronę przyrody, jakby przypominamy sobie o tym, że człowiek to jednak nie jest taki superbohater, który funkcjonuje i może sobie dowolnie zmieniać przestrzeń, tylko że jesteśmy integralną częścią tegoż systemu, czy możemy mówić o takim zwrocie w stronę przyrody?
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że w mieście, które rozrasta się, które jest dość intensywne, myślę, że warto przypomnieć sobie o tej nierozerwalnej więzi między nami jako ludźmi, czy naszą kondycją psychofizyczną, a stanem całego ekosystemu. I o tym będzie też opowiadała nam pani profesor Joanna Śliwowska, która pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym, ale także na Uniwersytecie SWPS. I będzie opowiadała nam właśnie o tej więzi, o koncepcji jednego zdrowia i założeń ekopsychiatrii. Także serdecznie też zapraszam na to wystąpienie. Będziemy mogli też zobaczyć czy posłuchać o narzędziach, które mogą jakby wspierać naszą taką regulację emocjonalną czy radzenie sobie ze stresem, ale też właśnie jak takie połączenia ekosystemu, który jest wokół nas, roślinności, zwierząt, tej części zielonej, jakie to może być ważne dla naszego zdrowia, ale także w jaki sposób warto z tej części zielonej korzystać.
0: Właśnie, czy mamy jakieś takie ogólne, nazwałbym to zielonymi receptami, jakieś sposoby na to, w jaki sposób funkcjonować z przyrodą, w przyrodzie, żeby pozytywnie wpływało to na naszą kondycję psychofizyczną?
1: No to też będzie bardzo ciekawe, bo z jednej strony możemy mówić o takich zielonych receptach, a z drugiej warto, żebyśmy przyjrzeli się, co w takich naszych codziennych czynnościach może dobrze wpływać. I temu z takiego naukowego punktu widzenia będzie przyglądał się dr Mariusz Zięba, który będzie opowiadał nam o skuteczności takich interwencji psychologicznych, tych pozytywnych interwencji psychologicznych, które wykorzystują kontakt z naturą. I będzie przedstawiał wnioski z metaanaliz, z różnych badań, które były do tej pory prowadzone na świecie, żeby przyjrzeć się i wyciągnąć te najważniejsze elementy, czyli co sprawia, że to jest skuteczne, jaki jest mechanizm tej skuteczności, żebyśmy dzięki temu mogli właśnie wybierać takie oddziaływania, które rzeczywiście będą miały dobry na nas wpływ.
0: Pani doktor, już przychodząc, zbliżając się ku końcowi, przejdźmy jeszcze do ostatniej części spotkania, ostatniej części konferencji. Tam doktor Julia Wal z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytetu SWPS. Ale ja zadam pytanie, na które odpowiedź, co prawda, pani doktor Wal będzie udzielać odpowiedzi, ale zadam je teraz pani doktor. Czym jest ekopsychologia i ekoterapia?
1: To myślę, że to są pytania, na które powinna odpowiedzieć dr Wal, a nie ja tutaj słuchaczom. Także jeżeli zainteresowały Państwa te sformułowania, te określenia, to serdecznie zapraszam na to wystąpienie. Myślę sobie, że i ekopsychologia, ekoterapia, czyli w ogóle takie oddziaływania psychologiczne, które są połączone z naturą, jest to dość szeroki temat, który myślę będzie miał też duże znaczenie dla naszego dobrostanu. I rozumienie ich nie w taki skrótowy sposób, ale bardziej dogłębny może przyczyniać się lepiej temu, że samodzielnie będziemy w stanie wybierać dla siebie pewne aktywności, będziemy mogli wybierać odpowiednie miejsca też, tak żeby one miały taki wpływ na nasze samopoczucie i nasz dobrostan. W trakcie samej konferencji będzie jeszcze jedno bardzo ciekawe wydarzenie, a mianowicie pani Zofia Kuszutka-Taciak, która pracuje w Aquanecie, opowie nam więcej o takiej edukacji wodnej, bo my tutaj mówimy o przyrodzie, o ekologii, więcej mówiliśmy o roślinach i zwierzętach, ale chciałabym, żebyśmy też pamiętali o wodzie, która też jest elementem bajki Traszki Ratajskie i o tych oddziaływaniach z wodą, takiej edukacji dotyczącej właśnie obiegu wody, będzie opowiadała nam pani Zofia i przedstawi nam szczegóły akcji edukacyjnej Plus, który Aquanet prowadzi także na terenie Poznania.
0: Ani zwierząt, ani roślin, ani człowieka nie byłoby, gdyby nie woda, więc nie można absolutnie o niej zapominać. I pani,
1: dokładnie,
0: pani tak. Doktor, ale kogo tak naprawdę zapraszacie? Dla kogo jest przeznaczona ta konferencja? Bo z jednej strony mówiliśmy dużo o edukacji, czyli wydawałoby się, że dla dzieci, młodzieży, studentów, z drugiej strony jednak tematyka momentami wydaje się być dosyć zawiła i skomplikowana.
1: Tak, szczególnie zapraszamy osoby, które w ogóle zajmują się edukacją, czyli nauczycieli, przyrodników, psychologów, którzy pracują z dziećmi i z młodzieżą, ale także rodziców, którzy są zainteresowani takim jakby umiejętnym oddziaływaniem czy prowadzeniem swoich dzieci. Zapraszamy też osoby, które zajmują się samą przyrodą czy ekologią, ale także psychologią, żebyśmy mogli widzieć te połączenia obydwu dziedzin i budować takie ścieżki interdyscyplinarne też naszego działania jako naukowców, badaczy, czy osób, które profesjonalnie działają w tych dziedzinach, bo jak widać i jak wskazuje też tam program konferencji, te połączenia są niebagatelne i one mają duże znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania, więc byłoby cudownie, gdybyśmy mogli spotykać się przy takich okazjach, dyskutować i budować także zespoły interdyscyplinarne, które będą dalej poszerzały wiedzę w tym zakresie.
0: Tam, gdzie ekologia spotyka emocje, konferencja, która odbędzie się 7 maja, jakby co, to szczegóły znajdziecie na stronie swps.pl, tam także zapisy, a o samej konferencji, a także o tym, jak ważne jest pamiętanie o przyrodzie, także jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne i edukację, opowiadała pani doktor Aleksandra Dopierała z Wydziału Psychologii Prawa i Uniwersytetu SWPS. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.
0: 18 minut, a w sumie to już 19 minut po godzinie 9. Tutaj wciąż aferanek, który zawsze był, jest i będzie zielony.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

Tudor Cinema Club, What You Know, ten utwór na 26 minut po godzinie 9. Już skończyliśmy wam prezentować. Przypominamy wam, że matury już trwają. Jak to będzie wyglądać? Ach, trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, rzecz jasna. A wy, drodzy rodzice maturzystów, nie denerwujcie się. To jest najgorsze, co teraz moglibyście robić, to właśnie denerwować się, bo to już nic, nie ma co się denerwować na rzeczy, na które nie ma się wpływu. Mieliście 19 lat życia swoich pociech na to, żeby ich nauczyć, a teraz to już oni sami siedzą sami przed swoimi arkuszami, mają takie, dlaczego się nie uczyłem. Dobra, teraz koniec folgowania sobie, koniec żartowania, tylko przejdźmy do listy aferowych nowości. For example, John. For example, John. No i dobrze, to będzie temat być może do wykorzystania podczas środowej matury z języka angielskiego. Fucking Life, ten utwór... Przepraszam, ja tylko cytuję, ja tylko czytam nazwę kawałka.

0: That's chronophage.
1: Get out of my head!
0: And as we waste our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
5: Poniedziałek, godzina 21.
6: Afera!
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
8: Chcę powiedzieć je.
7: Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Aferanek.

Ależ to był raj. Justyna Chachuła i utwór Raj faktycznie. 17 minut do godziny 10. Zerkamy teraz na listę aferowych nowości. I teraz z raju obudzimy się w twoich rękach. W czyich? W twoich, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. A tak serio, to obudzimy się w rękach Madame Affaire, bo ponieważ to oni sprezentowali nam tenże singiel, który już za momencik będziemy mogli usłyszeć i na który możecie głosować także w aferzastej liście przebojów. Ja zerkam na naszą, na naszych szefów, czy faktycznie aferzasta, głosowanie na Madame Affaire w twoich rękach jak najbardziej. Nie, nie, nie, jeszcze nie. Nie, dobrze, przepraszam, przepraszam, wprowadziłem w błąd naszych słuchaczy. Wyszło na to, że się nie przygotowałem i że zrobiłem research ziemkiewiczowski. Już mają inne utwory na aferzasty, między innymi tylko twój, więc dlatego widocznie podjęta została decyzja, że ej, nie tym razem. Zapraszamy na stronę www.afera.com.pl/aferzasta, ale tam nie znajdzie się tego utworu, który znajdzie się teraz. Madame Affaire w twoich rękach to lista aferowych nowości. Posłuchajcie sami.

Madame Ferry w twoich rękach, lista aferowych nowości, a z kolei w najbliższą sobotę klub Blue Note zaprasza was wraz z osobą towarzyszącą na koncert Benjamin Lackner Quintet razem z Maciejem Obarą. No i te osobowości, naprawdę osobowości sceny jazzowej, wystąpią razem w klubie Blue Note w najbliższą sobotę. A jeżeli wy chcielibyście wraz z osobą towarzyszącą się wybrać właśnie, bo Blue Note zaprasza i Radio Afera zaprasza, to ślijcie SMS-y 7148 Afera, wasze imię i nazwisko, a także wasze wspomnienia maturalne, albowiem dzisiaj matury startują. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Na zgłoszenie czekam jeszcze przez niecałe 13 minut, albowiem tyle pozostało do godziny 10. No, taki to the news.

Uwaga, uwaga, wybieramy się do Puław. Rzadko wybieramy się do tego miasta. Nie wiem dlaczego, przecież to piękna miejscowość, ale tym razem faktycznie mamy powody. Albowiem 2 maja, kiedy to już od ponad 20 lat w naszym kraju obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej, w wielu miastach wywieszane są flagi państwowe i miejskie. Coś pięknego, cudownego, mamy piękną flagę, nie bójmy się wywieszać i chwalić swoimi barwami narodowymi. No i piękne jest to, że także są flagi miejskie, no bo wiadomo, że patriotyzm może być do ojczyzny, ale może być także patriotyzm lokalny, jeden i drugi jest niezwykle piękny. No i w Puławach właśnie wywieszono flagi państwowe i miejskie. Władze miasta zdecydowały o przystrojeniu głównych ulic barwami narodowymi, miejskimi, tylko że flaga Puław ma kolor, uwaga, srebrno-czerwono-złoto-błękitny. No i jest to nawiązanie do pogoni, historycznego symbolu Puław i okazało się, że w sieci zawrzało, drodzy słuchacze, albowiem wiele osób, które zobaczyło flagę Puław, czyli srebrno-czerwono-złoto-błękitną, powtórzę, srebrno-czerwono-złoto-błękitną, stwierdziło, że to jest skandal, że Puławy wywieszają flagę Ukrainy. Są także tacy, którzy stwierdzili, że jest to flaga symbolami środowiska LGBT. Oczywiście pełno nienawistnych komentarzy, które od razu nadają się do prokuratury i ja oczywiście bardzo polecam, żeby zgłaszać takie nienawistne komentarze. My tutaj powołujemy się na Dziennik Wschodni, który donosi o całej imbie, no ale także prezydent Puław się odniósł, Paweł Maj, który napisał, że jesteśmy dumni z naszych Puław, flagi i jej godła. Nieznajomość wyglądu swojej flagi nie usprawiedliwia niegodnych i obrzydliwych komentarzy pod jej adresem, także pod adresem innych narodowości czy poglądów. Niech terroryści i szeryfowie internetu zaprzestaną ataków na naszą flagę, niech ignoranci i wszystko wiedzący przed swym nieustannym osądem zapoznają się z barwami flagi swojego miasta. Zaprzestańcie niszczenia i dewastacji wszystkiego wokół. No bo najwięksi patrioci to ci, którzy tylko tak powiedzmy, że na pokaz potrafią, ale już ze znajomością to troszeczkę gorzej. A jak już mówimy o takich pseudopatriotach, to były premier Leszek Miller także się oburzył, ponieważ zauważył wywieszoną flagę Ukrainy na jednym z budynków we Wrocławiu. Okazało się, że została ona zawieszona na budynku Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu i Leszek Miller znowu kulą w płot. No cóż, panie premierze, prawdziwego patriotę poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna, a w pana przypadku to może już czas wywiesić flagę białą. Tymczasem na naszej antenie, na 7 minut przed godziną 10, Père Lachaise, Inna Polska, no i kawałek, który chyba idealnie oddaje ten klimat, który się pojawił przed chwileczką na antenie. Inna Polska jest możliwa i mamy taką nadzieję i inny świat także jest możliwy. No to Tymek, zapraszamy na antenę.

0: No i tak oto po raz ostatni widzimy się w studiu dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. No, no i cóż, panie Marcelu, czy w takim razie ścieżka rowerowa łącząca tereny nad Maltą i centrum to sukces?
1: No według władzy tak.
0: A według pana?
1: No, chyba też.
0: Chyba?
1: No, tak. Co mnie ścieżki rowerowe?
0: To było właśnie, to jest ten moment, kiedy ankieterowi mówisz zdecydowanie tak. Nie, tak? Raczej tak. Ty jesteś raczej tak. Władza jest tak. Zdecydowanie tak, ty jesteś raczej tak. Zdecydowanie za to przechodzimy do serwisu informacyjnego na 3 minuty przed godziną 10.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Już dziś ruszył nabór wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Każdy poznaniak może zgłosić 3 projekty. Budżet w nadchodzącej edycji został zwiększony o 2 miliony i wynosi 33,5 miliona złotych. Na projekty rejonowe zarezerwowano ponad 20 milionów, a na projekty miejskie niemal 13. Zgłoszone projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, którzy będą mogli wybrać 5 pomysłów. Etap zgłoszeń kończy się 29 maja. Samo głosowanie odbędzie się w październiku.
3: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
2: Majówka w akademickim sporcie przebiegła pod znakiem finałów akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce. Imprezę organizowały warszawskie uczelnie. Wśród mężczyzn triumfowali zawodnicy Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, którzy obronili tytuł. U pań zwyciężyły siatkarki Akademii Humanitas w Sosnowcu. W kategorii męskiej na wyższe miejsce z poznańskiej uczelni zajęli zawodnicy Uniwersytetu Ekonomicznego 4 Lokata, a u kobiet były to zawodniczki Politechniki Poznańskiej 7 miejsce.
4: My tak naprawdę pierwszy raz awansowaliśmy w ogóle na finały akademickie Mistrzostw Polski. Także my tu przyjechaliśmy się bawić tak naprawdę i to jest dla nas najważniejsze, bo atmosfera u nas jest wybitna. Robimy wszystko, żeby się dobrze bawić i wynik dla nas tak naprawdę jest drugorzędny, a to, że wygrywamy, to jest naprawdę super sprawa.
2: Mówiła siatkarka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Katarzyna Widerska. Drużyna tej uczelni zajęła 12 miejsce. Nagrodę dla najlepszych siatkarzy odebrali Klaudia Gajewska z Akademii Humanitas i Daniel Popyla z Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Trwają nasadzenia zieleni w dzielnicy Ogrody. Największe zmiany zajdą na Dąbrowskiego w obrębie skrzyżowania ze Szpitalną. Obszar tamtejszego utwardzonego placu zostanie rozebrany, a w jego miejsce pojawią się kasztanowce czerwone, 200 róż, hiacynty i narcyzy. W celu ochrony zieleni zostaną postawione słupki drewniane i metalowe, które ograniczą samochodom możliwość wjazdu. Całość prac ma zakończyć się w połowie maja. Ich koszt wynosi prawie 90 tysięcy złotych.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
2: Otwarto ścieżkę rowerową łączącą teren nad Maltą z centrum. Nowa trasa na wysokości mostu nad Kanałem Ulgi została włączona w istniejącą infrastrukturę u zbiegu ulic Rychlewskiego i Bertychowo. Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Baraniaka i Bertychowo przebudowano zachodni wlot oraz zmieniono umiejscowienie sygnalizacji świetlnych.
5: Sama inwestycja jest dla nas niezwykle istotna jako całość, bo tak ją traktujemy, czyli budowę mostów bertychowskich i łącznik rowerowy i pieszy z Maltą. A to jest taka kropka nad i, bo przecież celem mostów bertychowskich i ich budowy było nie tylko to, ale jeden z było właśnie połączenie z naszymi terenami rekreacyjnymi, z których jesteśmy dumni nad Maltą.
2: Mówił zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek. Droga rowerowa o szerokości 3 metrów została wykonana z nawierzchni bitumicznej po północnej stronie ulicy Bertychowo. W ramach inwestycji wymieniona została też nawierzchnia jezdni na tej ulicy na odcinku pomiędzy Jana Pawła II i ulicy Piotrowo wraz ze skrzyżowaniem. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek. Godzina 10.

Marcel Kujawa, Mikołaj Pluciński, Edgar. To był skład dzisiejszego poranka. Jeszcze Tymek nam się przypałętał, ale on po prostu siedzi i trochę psuje atmosferę. Żartujemy, żartujemy, nakręca nas pozytywnie, żebyśmy dobrej muzyki słuchali. Dziękujemy, piękny czwarty dzień maja. My czekamy teraz na informacje o egzaminie maturzystów. Sądzę, że co niektórzy mogli już wyjść, jak zobaczyli tematy i stwierdzili, a co ja będę się męczył. W każdym razie gdzieś po południu na pewno pierwsze informacje się pojawią. Jutro matma, o ile dobrze pamiętam. Tak, chyba jutro matma. Szukam zrozumienia u moich i wsparcia u moich kolegów redakcyjnych, ale coś mi się wydaje, że żaden z nich nie ma ochoty w żaden sposób mi pomóc. Dziękujemy pięknie, drodzy słuchacze. Nie szukaj w ogóle, Mikołaj, bo to nie ma sensu. Jutro też będę tutaj razem z wami od godziny 6:30. Zapraszam was serdecznie. Tak, będzie matematyka. Egzamin ósmoklasisty, chłopacy sprawdzają teraz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Siema, cześć, ale jeszcze czas na to, żeby zajrzeć do kalendarium. Siedem lat temu odszedł od nas MCA, czyli członek kultowego składu Beastie Boys. Beastie Boys, czyli jednego z najważniejszych zespołów w historii muzyki. Dziękujemy za wszystko, Adam. Do usłyszenia. Siema, cześć.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
1: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Kemot, B2B, Łęcki.
4: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
3: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
4: Wtorek, godzina 20.
3: Oczywiście, Radio Afera.
0: Autopromocja.

0: się mają.
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Majówka, majówka i po majówce. Nie wiesz, co robić? Nazywam się Lucja Sutkowska i mam dla ciebie kilka kulturalnych propozycji.
1: Przynęta kulturalna.
3: W dzieciństwie żyjesz pośród natury. Kiedy dorastasz, twoje miejsce zaczyna być przecinane przez wielkie inwestycje, sznury autostrad, linie wysokiego napięcia biegnące bezpośrednio nad twoim ogrodem. Natura zaczyna ustępować, a dolina, którą pamiętasz, zostaje już tylko tam, w pamięci. O tym doświadczeniu intymnym, ale coraz częściej się powtarzającym, opowiadał Michał Kern, pionier i najważniejszy przedstawiciel sztuki krajobrazowej na Słowacji. Przez całe życie tworzył w swoich rodzinnych stronach, u ujścia Doliny Demionowskiej, wcześniej ograniczonym przez reżim komunistyczny, teraz nareszcie możliwe do zobaczenia. Na wystawie Poszukiwanie równowagi obecne są wszystkie podejmowane przez artystę kierunki. Fotografia, rysunek, grafika, sztuka konceptualna, a nawet poezja wizualna. I ty możesz zobaczyć to wszystko w Galerii Miejskiej Arsenał dziś od godziny 11 do 19. Wystawa potrwa do 7 czerwca. Przychodzi baba do lekarza, a tam osoba lekarska. Tutaj kończy się ten żart, ale zaczyna nocne przekraczanie normy. Otwarty wieczór komediowy, czyli estradowy zryw w formule stand-upu. Przodownikami komedii, zarazem siepaczami norm, zostaną na tę noc Jacek Stramik oraz Bartosz Zalewski. Komitet zawiąże i poprowadzi Agata Ptak. A jeśli ty poczujesz wiatr w skrzydłach i postanowisz zostać orłem komedii, oddolna inicjatywa Open Mic'a będzie na ciebie oczekiwać. Zrzekam się prawdy żartu o babie, więc śmiało można korzystać. Wszystko to wydarzy się w jedynym miejscu, gdzie chciałbyś zobaczyć chłopa przebranego za babę. Lokum Stonewall, godzina 19.30. Muzyka dobywa się jakby z głębokiej studni. Pomiędzy biciem dzwonu i śpiewem ptaków elektronicznym echem niesie się gitara. Przeskakuje igła gramofonu, rysując organiczny krajobraz, który rozszerza się i kurczy pod palcami czterech obywateli, którzy wspólnie wchodzą na scenę. Dzisiejszego wieczoru grupa Sump włączy siły z Emilio Gordo, meksykańskim artystą dźwiękowym, perkusistą i kompozytorem działającym w Berlinie od 2012 roku, postacią międzynarodowej sceny awangardowej. A Sump to trójka artystów. Piotr Tkacz, odpowiadający na scenie za gramofon i enigmatycznie brzmiące przedmioty, Patryk Daszkiewicz od elektroniki oraz Paweł Doskocz na gitarze elektrycznej. Początek o godzinie 20 w Farbach.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
3: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofibs.
3: Poniedziałek, godzina 22.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niedochapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
5: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
6: Alter Mixer.

0: Upał, proszę pana. Upał. No upał.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Jak teraz jest upał, to chyba niedobrze. Wszystkie długopisy powinny spłonąć tak do 13, tak mi się wydaje.
0: No. Ale one już spłonęły, bo jest już po 13, no mamy
2: właśnie o tym
0: 15.
2: Mówię. No właśnie, a. Więc już teraz upał nie powinno być.
0: Nie, no jest upał dalej. 23 stopnie podobno są, ale do tego jest słońce.
2: A, ty o tym mówisz, o jakichś takich rzeczach jak pogoda. Ja o maturze mówię, że dzisiaj pierwszy dzień.
0: Dobra, nie strasz.
2: Czemu strasz? To bardzo przyjemny egzamin jest. Na studiach jest taki co pół roku i się sesja nazywa, także to spokojnie, matura to jest tylko wstęp. 4 dzień maja dzisiaj rzeczywiście mamy, to jest poniedziałek i w związku z tym pierwsza majowa hurtownia właśnie się rozpoczyna. 4 dzień maja, no świąt całkiem sporo.
0: Imieniny może najpierw.
2: A proszę.
0: Bo to ważniejsze. Moniki, Floriana, Michała, Antoniny, Grzegorza, Damiana, Pelagi, Teodora, Antoniny, Kasjana i Tekli. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
2: To ja o tych świętach być może parę zdań powiem. Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Światowy Dzień Powolności i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Takie możemy wymienić, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o inne kraje, to też coś mam. Mam Japoński Dzień Zieleni i Chiński Dzień Młodzieży, ale w Chinach, Chińskiej Republice Ludowej, to trzeba teraz ustalić, które to są Chiny.
0: Nie mam pojęcia. Można by było ustalić tę bardziej politycznie poprawną wersję, wydaje mi się, w tej kwestii.
2: Nie, no to są te duże Chiny kontynentalne.
0: A, te duże Chiny, tak. Dobrze, tak.
2: No, także wszystkim, całej młodzieży chińskiej wszystkiego najlepszego życzymy. Życzę Weronika Leduchowska za konsolety realistorskiej i życzymy też my, czyli...
0: Michał Rogoziński.
2: I Kalina Kończak. Będziemy z wami do godziny 16 w tej audycji, tu Hurtownia w Radiu Afera na 98,6. Ostatni dzień lata i kinowolność to pierwszy utwór w tej audycji. Będzie więcej.

0: kinie.
1: Te lekcje to chyba tak średnio teraz mam wrażenie, skoro są matury, prawda?
2: Jak są matury, to maturzyści nie mają lekcji, bo piszą matury i uczniowie szkół średnich chyba też nie mają lekcji, bo jakby byli w szkole, to maturzyści by mieli głośno, bo by inni uczniowie im przeszkadzali pisać matury.
1: No właśnie, więc ta wolność to się zgadza z lekcjami może niekoniecznie, ale wolny na przykład czwartkowy wieczór jak najbardziej wykorzystać można.
2: No to taki po maturach akurat. I można się na koncert wybrać. AC/DC i Shara Set zagrają pod Minogą, no właśnie tak jak już powiedziałeś, w czwartek.
1: Tak jest, mamy dla was wejściówkę podwójną na to wydarzenie. 7148 pod ten numer trzeba do nas napisać. To kosztuje złotówkę i 23. A w treści wpisać hasło afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
2: A pytamy wam, kim chcieliście być w dzieciństwie? No bo dzień strażaka dzisiaj mamy, to być może strażakiem, a być może kimś innym. My czekamy do 16.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Prosim hranolki.
4: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: żadnych ciemnych wieków tak naprawdę tutaj nie ma. Jesteśmy w Poznaniu, rozwijamy się i możemy się rozwijać tak, jak chcemy.
1: Bo mamy poznański budżet obywatelski, do którego można już składać wnioski. To od dzisiaj do prawie końca maja, bo do 29 maja. Także jeżeli jakiś pomysł macie na to, co w Poznaniu można zrobić, to właśnie tam trzeba się zgłosić.
0: No właśnie, bo teraz jest czas, żeby powiedzieć inaczej. Miasto mówi, Witkie, sprawdzam, nie? Bo łatwo powiedzieć, o, bo Jacek Jaśkowiak to betonuje całe miasto i nic innego nie robi. No to co ty byś zrobiła?
1: No zabetonowałabym miasto, a co?
0: No to już jest. To
1: chyba się od najlepszych.
0: Obywatelski budżet nie jest do tego potrzebny. Wystarczy po prostu poczekać, to się samo wydarzy.
1: Dobra. Jest jeszcze Cytadela, która jest całym parkiem. Są parki na Wildzie, są parki na Ratajach. Jeszcze jest bardzo dużo trawy, którą można zalać betonem.
0: Ja bym podszedł bardziej kreatywnie, coś innego. Nie wiem, na przykład takie roboty mogłyby chodzić po mieście. W Chinach już są takie rzeczy, że roboty chodzą. Na przykład, nie wiem, jedzenie dostarczają albo coś takiego.
1: No albo jeżdżą.
0: W Poznaniu też by mogły chodzić.
1: Ale na wysokości.
0: Czemu na wysokości?
1: No bo jak w Poznaniu nowocześnie ma być, a teraz miasto zmierza w taką nowoczesną stronę, to nowoczesne budynki są wysokie, nie? I wtedy te roboty chodziłyby po tych budynkach i byłyby roboty na wysokości.
0: No to może być i tak. I właściwie to już nawet nie będzie tak, i to niezależnie od budżetu obywatelskiego, tylko tak po prostu już jest. Tak jest na liście aferowych nowości.
1: Tam roboty na wysokości ze swoim nowym kawałkiem. Stabilność, ale stabilność 2.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Majówka, majówka i po majówce. Nie wiesz, co robić? Nazywam się Lucja Sutkowska i mam dla ciebie kilka kulturalnych propozycji.
0: Przynęta kulturalna.
2: W dzieciństwie żyjesz pośród natury. Kiedy dorastasz, twoje miejsce zaczyna być przecinane przez wielkie inwestycje, sznury autostrad, linie wysokiego napięcia biegnące bezpośrednio nad twoim ogrodem. Natura zaczyna ustępować, a dolina, którą pamiętasz, zostaje już tylko tam, w pamięci. O tym doświadczeniu intymnym, ale coraz częściej się powtarzającym, opowiadał Michał Kern, pionier i najważniejszy przedstawiciel sztuki krajobrazowej na Słowacji. Przez całe życie tworzył w swoich rodzinnych stronach, u ujścia Doliny Demianowskiej, wcześniej ograniczone przez reżim komunistyczny, teraz nareszcie możliwe do zobaczenia. Na wystawie Poszukiwanie równowagi obecne są wszystkie podejmowane przez artystę kierunki. Fotografia, rysunek, grafika, sztuka konceptualna, a nawet poezja wizualna. I ty możesz zobaczyć to wszystko w Galerii Miejskiej Arsenał dziś od godziny 11 do 19. Wystawa potrwa do 7 czerwca. Przychodzi baba do lekarza, a tam osoba lekarska. Tutaj kończy się ten żart, ale zaczyna nocne przekraczanie normy. Otwarty wieczór komediowy, czyli estradowy zryw w formule stand-upu. Przodownikami komedii, zarazem siepaczami norm, zostaną na tę noc Jacek Stramik oraz Bartosz Zalewski. Komitet zawiąże i poprowadzi Agata Ptak. A jeśli ty poczujesz wiatr w skrzydłach i postanowisz zostać orłem komedii, oddolna inicjatywa Open Mic'a będzie na ciebie oczekiwać. Zrzekam się prawdy żartu o babie, więc śmiało można korzystać. Wszystko to wydarzy się w jedynym miejscu, gdzie chciałbyś zobaczyć chłopa przebranego za babę. Lokum Stonewall, godzina 19.30. Muzyka dobywa się jakby z głębokiej studni. Pomiędzy biciem dzwonu i śpiewem ptaków elektronicznym echem niesie się gitara. Przeskakuje igła gramofonu, rysując organiczny krajobraz, który rozszerza się i kurczy pod palcami czterech obywateli, którzy wspólnie wchodzą na scenę. Dzisiejszego wieczoru grupa Sumpf łączy siły z Emilio Gordo, meksykańskim artystą dźwiękowym, perkusistą i kompozytorem działającym w Berlinie od 2012 roku, postacią międzynarodowej sceny awangardowej. A Sumpf to trójka artystów. Piotr Tkacz, odpowiadający na scenie za gramofon i enigmatycznie brzmiące przedmioty, Patryk Daszkiewicz od elektroniki oraz Paweł Doskocz na gitarze elektrycznej. Początek o godzinie 20 w Farbach.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: ja synaptyczne połączenie mogę zrobić z swoim mózgiem i wtedy mogę z niego wyczytać o mniej więcej tak, że jest 15:26, chociaż to w sumie z zegara też mogę, to chyba tak będzie łatwiej, ale wiem, że masz jakieś ciekawe daty.
1: Mam taką właśnie bzz.
0: Masz bzz?
1: Tak, chodzi o elektryfikację. W 1970 roku zelektryfikowano i oddano właśnie 4 maja linię kolejową Poznań-Wrocław, wyobraź sobie. Czyli można od tego czasu jechać już tak, wiesz, bez zasyfiania powietrza dieslem, ale za to na wjeździe do Leszna chyba dalej jest kontrola paszportowa.
0: Najprawdopodobniej tak. Jeżeli byście chcieli do Turku pojechać się przejechać tramwajem, to pewnie też was będą chcieli wylegitymować. Od 1890 roku, od 4 maja właśnie możecie tak zrobić, bo wtedy uruchomiono komunikację tramwajową właśnie w Turku.
1: Jednym?
0: Jest napisane komunikację tramwajową, to ja podejrzewam, że ten tramwaj mógł na początku być jeden, ale teraz to
1: ale
0: pewnie
1: więcej.
0: Ale
1: chodzi o jednego Turka, ja pytam o jednego Turka, a nie o jeden tramwaj.
0: To nie wiem, to by trzeba było Turków spytać, a ja tureckiego niestety nie umiem, ale za chwilę można wpisać w tłumacz i zapytać.
1: To się potem dowiemy. Ja jeszcze mam datę z roku 1981, wówczas swoją premierę miał taki film Stanisława Barei-Miś, nie wiem, czy kojarzysz.
0: Oczywiście, że kojarzę.
1: No to proszę bardzo, jak to tam leciało. Tak właśnie?
0: No tak mniej więcej leciało, ale to w 1951. Chociaż wtedy tak naprawdę jeszcze nie leciało, ale wtedy urodził się Mick Mars, który swoje 75. urodziny dzisiaj obchodzi. Gitarzysta Motley Crue, jakbyście nie wiedzieli. Tu Young to Fallen Love sobie posłuchamy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 24 stopnie obecnie na termometrach. Ta temperatura ma się do godziny 19 około utrzymać właśnie w tej okolicy. W nocy spadnie do 15 stopni, także to nadal nie będzie jakoś szczególnie zimno. Temperatury nie musimy się dzisiaj obawiać, wiatru też nie musimy się dzisiaj obawiać, no i chmur za bardzo się obawiać nie musimy, ale słońce już jak najbardziej. Ono do godziny 20:22 około na niebie ma dzisiaj być, bo wtedy zachód. Także okulary przeciwsłoneczne, woda i krem z filtrem mogą się przydać.
2: I najlepiej spacer albo rower, bo jeśli chodzi o komunikację taką własnym autem, to niekoniecznie to się będzie dzisiaj sprawdzało, zwłaszcza na północy Poznania, ulica Lechicka, ulica Lutycka, ale też jak popatrzymy sobie na równoległe trasy, to Aleje Solidarności w kierunku zachodnim, Serbska w kierunku wschodnim, to są drogi, które w tamtym rejonie stoją. Oczywiście stoi też chociażby ulica Jana Pawła II, oczywiście na Królowej Jadwigi, czy właściwie wszystkie dojazdy do węzła przy AWF-ie. Tutaj możecie postać trochę dłużej, podobnie ulica Hetmańska w kierunku do ronda Starołęka. Tutaj wygląda to kiepsko, jeśli chodzi natomiast o obwodnicę Poznania, to trasa S11 w kierunku na południe, czyli do węzła Poznań Zachód. Tam do właśnie do węzła Poznań Zachód trochę postać trzeba. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to takich bieżących problemów nie ma, natomiast pamiętajcie, że nie dojedziecie dzisiaj i przez kilkanaście najbliższych dni do pętli Połabska. To ze względu na pracę na tym odcinku, który do niej prowadzi. 618750213. Dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach się dzieje.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Hurtownia Radio Afera.

0: 25 minut do godziny 16. Tu hurtownia w Radio Afera. Przypominamy o tym, że mamy dla was konkurs. Mamy konkurs, mamy wejściówki na koncert. Taki bardzo wielonarodowościowy, bym powiedział. No bo tu jest tak, polsko-japoński jeden zespół i drugi włoski.
1: Acid Sitter i Shareset.
0: Tak jest. Ten pierwszy polsko-japoński. Tak, takie zestawy istnieją. No cóż, jeśli grany jest rok psychodeliczny, taki dosyć głośny, hałaśliwy, no to różne połączenia czasami z tego wychodzą. Zespół, myślę, że kto uważnie słucha Radia Afera, to kojarzy, a kto nie kojarzy, to za chwilę posłucha. A z kolei Shareset to indie rock prosto z włoskiej Modeny.
1: Także ta mieszanka tutaj jest całkiem ciekawa. Myślę, że to może być też mieszanka wybuchowa, ale to już wy się przekonacie, czy tam rzeczywiście taka wybuchowa dawka rocka będzie. W czwartek 7 maja, czyli już w ten czwartek, zagrają w klubie Pod Minogą. 7148 to jest numer, na który należy wysłać SMS-a, jeżeli wy chcielibyście zawalczyć o wejściówkę podwójną na to wydarzenie.
0: Pytamy was o to, kim chcielibyście być, czy chcieliście być w dzieciństwie, no bo mamy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, jeszcze Dzień Gwiezdnych Wojen, także wybór jest naprawdę gigantyczny z samych dzisiejszych świąt. Poprosimy was o taki wybór plus uzasadnienie, oprócz tego w treści hasła afera, imię i nazwisko. No i ta właśnie odpowiedź na pytanie, to jest to, czego od was oczekujemy w takim SMS-ie, który na 7148 nam wyślecie. No a jeszcze będziemy oczekiwać złotówki 23, bo to jest koszt takiego SMS-a.
1: I oczekujemy tego do godziny 16.
0: A to właśnie zapowiadany Acid Sitter i najnowszy singiel tego zespołu.
1: Killer Goes Attack.

0: są takie miłe, latające żyjątka, na przykład motylki, i wtedy jak tak ci usiądzie na palcu albo na czapce, to jest fajnie i sympatycznie.
1: Ojej, motylek.
0: O, jak uroczo. Ale są też takie inne kolorowe robaczki, które jak ci usiądą na czapce albo na palcu, to jest wtedy mniej sympatycznie.
1: O Boże, o nie.
0: Tak, to są dokładnie te latające osy.
1: Osy, tak. Osy z reguły są latające. Osy mogą być niebezpieczne, jeśli ktoś ma uczulenie, ale generalnie, no, myślę, że nawet jeśli nie macie uczulenia, to chyba mało kto chciałby mieszkać razem z osami, czy z gniazdem os na swoim balkonie, czy na swoim tarasie, czy w ogóle na swojej posesji.
0: No ale takie sytuacje jak najbardziej mogą się zdarzyć, szczególnie, że teraz mamy sezon letni, który się rozpoczyna. Jak jest ciepło, to wiadomo, że robaki wszelkiego typu wylatują. Wylatują też osy. Osy robią sobie gniazda, no i mogą zrobić, tak jak już powiedziałeś, gniazdo sobie na przykład pod waszym parapetem albo na waszym balkonie. Co należy wtedy zrobić? O tym mówi Martin Halasz, a więc rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jako strażacy przypominamy, że w większości przypadków ich usuwanie lub przenoszenie należy do właściciela, który odpowiada za bezpieczne użytkowanie nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W takich sytuacjach właściwym rozwiązaniem jest przede wszystkim kontakt z firmą specjalizującą się w tych sprawach.
1: No ale jednocześnie nie bez powodu pytamy strażaków, bo są też takie sytuacje, w których rzeczywiście to strażacy interweniują w sprawie gniazda os, w sprawie gniazda szerszeni. No to kiedy tak jest?
2: Jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, zwłaszcza gdy zagrożone są osoby starsze czy dzieci, albo gdy zdarzenie dotyczy obiektu publicznego, strażacy interweniują w takich sytuacjach, usuwając to zagrożenie po stwierdzeniu, że faktycznie na miejscu zdarzenia występuje takie zagrożenie.
0: Pytanie tylko, czy strażacy wtedy te osy zamienią na motylki, żeby było sympatycznie.
1: Chyba aż takich magicznych strażaków nie mają, to by trzeba było po jakichś czarodziejów dzwonić.
0: Albo na bąki można je zamienić, takie cuda na naszej antenie się dzieją.
1: No to prawda, Maciek Bąk teraz na naszej antenie, kolejny rok upłynął, no właśnie, bo niedługo, jeszcze takie 5-6 miesięcy tych os nie będzie, ale potem zleci zima i one znowu się pojawią, znowu będziemy o tym mówić.

0: Jeżeli chodzi o upływający czas, to czas Alego Golizadecha też upłynął, jeżeli chodzi o ten sezon Ekstraklasy.
1: No i chyba w ogóle, jeśli chodzi o jego historię w Lechu Poznań, 8 miesięcy przerwy, zerwane więzadło krzyżowe przednie, to jest wyrok właściwie, możemy też tak to nazwać, no ale to jest wynik badań, które piłkarz przeszedł, lider Lecha Poznań po kontuzji, której doznał w sobotnim meczu z Motorem Lublin, no i w związku z tym on już w tym sezonie nie zagra, nie zagra bardzo prawdopodobne, że w tym roku kalendarzowym, no i być może w ogóle nie zagra w Lechu, bo jego kontrakt upływa z końcem czerwca, on miał być podobno inaczej, rozmowy trwały, żeby go przedłużyć o rok, no pytanie jak to będzie w tej sytuacji, Maksymilian Dyśko ze Sport TVP.pl twierdzi już, że nie, że do niczego w takim układzie nie dojdzie, że to był ostatni występ Alego Golizadecha w Lechu Poznań, także no są też sytuacje niefajne na początek maja.
0: My Alemu życzymy oczywiście dużo zdrowia, a więcej o sporcie będziecie mogli usłyszeć w Radiu Afera po godzinie 18:00, to w audycji Sporting Club Afera, być może ten temat również będzie poruszony.
1: Będzie na 100%, będą też inne dyscypliny, będzie chociażby żużel, na który no, sporo się działo, też w sobotę.

0: 9 minut do godziny 16. Teraz trudna matematyka. Ile zostało do najbliższej matury? Bo właśnie z matematyki jest najbliższa matura.
1: O godzinie 9 się zaczyna jutro.
0: 8 plus 9, 17 godzin.
1: Dobrze, cieszę się, że ty zrobiłeś to za mnie.
0: No teraz jeszcze mogłem, ale jutro już, jeśli wypiszecie maturę, to już nie będę mógł tego zrobić za was, także to jest chyba najwyższy czas, żeby się nauczyć całkowania.
1: No ale jutro to tam poziom podstawowy, to nie ma żadnego całkowania, nie ma żadnych pochodnych, tam są proste rzeczy.
0: No, ale to jest ten trudniejszy, bo tam trzeba mieć 30%, żeby zdać, to też nie jest
1: takie rzeczywiście,
0: proste.
1: Bo na rozszerzonym to nie trzeba, żeby zdać mieć 30, tak, no fakt. Właśnie. Można mieć zero.
0: No właśnie, dzisiaj z kolei język polski i tylko język polski o godzinie 9. Dwa tematy były. Teraz już nie ma tak, że są konkretne lektury, też inaczej to jakoś.
1: No, tak, to tak
0: mniejsze emocje to budzi. A jutro jeszcze język kaszubski, jąkowski i łaciński, jakby ktoś z was chciał się porwać na coś ciekawego.
1: Tam, angielski najłatwiejszy.
0: No ale to nie jutro, to będzie w środę.
1: No to w środę, to prawda, rzeczywiście. To możecie i łemkowski, i angielski pisać.

0: Chciałem zostać zawodowym koszykarzem ligi NBA, napisał do nas Daniel. To oczywiście odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. Pytaliśmy was dzisiaj o to, kim chcieliście być w dzieciństwie.
1: To ja, Danielu, powiem ci lepszą informację, dlatego że ty zostaniesz uczestnikiem koncertu AC/DC Terry Sharaset. Oni w czwartek pod Minogą zagrają i nie tylko ty, bo kogoś jeszcze możesz ze sobą wziąć, ta wyjściówka podwójna.
0: Szczegóły już SMS-em do ciebie powędrowały, także można powiedzieć pozytywna klamra na koniec dzisiejszej hurtowni, przynajmniej dla Daniela. Pozostałym życzymy szczęścia w innych naszych konkursach.
1: Weronika Leduchowska, ja życzymy śledź za konsolety realizatorskiej.
0: A oprócz tego Kalina Kończak
1: i Michał Rogoziński.
0: Na razie, cześć.

0: 3 minuty zostały do godziny 16, to oznacza serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Wczoraj świętowaliśmy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji w całej Polsce organizowano obchody, defilady i koncerty patriotyczne. W Poznaniu oficjalne uroczystości odbywały się na Placu Wolności, a poprzedziła je msza w poznańskiej Farze. Obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, która podczas koncertu Muzyka bez granic zaprezentowała repertuar patriotyczny inspirowany muzyką krajów Unii Europejskiej. Innymi atrakcjami były pokazy służb i tramwajów zabytkowych. Nie mogło zabraknąć salwy honorowej i defilady pododdziałów oraz odczytania tekstu preambuły Konstytucji. Przemówienie wygłosił prezydent Jacek Jaśkowiak, który przypomniał o potrzebie rozwoju państwa i jednoczenia się w obliczu zagrożenia płynącego ze wschodu. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele władz miasta i województwa, służb mundurowych, duchowieństwa, a także liczni mieszkańcy. Rowerowy Poznań jest już rzeczywistością, dlatego infrastruktura potrzebuje odpowiedniego odwzorowania graficznego. Rozwiązaniem jest dostępna już najnowsza edycja mapy rowerowej miasta.
2: Na mapie znajdziemy oczywiście informacje na temat tego, w jaki sposób poruszać się po mieście. Mapa to tak naprawdę kompendium wiedzy dla tych wszystkich, którzy poruszają się po ulicach, takiej codziennej jeździe do pracy czy na zakupy, ale też znajdą tam przydatne informacje ci, którzy weekendowo korzystają z roweru.
1: Opowiada Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Istotnym elementem mapy są nowe szlaki.
2: Mapa oprócz miejskiej sieci tras pokazuje oczywiście nowe połączenia. Odświeżyliśmy jej rewers, tak aby informacje o przepisach, dobrych praktykach czy infrastrukturze rowerowej była jeszcze bardziej przejrzysta i czytelna.
1: Mapę można odebrać w siedzibie ZDM, biurze strefy płatnego parkowania, Centrum Informacji Turystycznej czy punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego, a także pobrać ją w wersji elektronicznej na stronie Zarządu Dróg Miejskich.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: W ten weekend Lech Poznań znów nie zawiódł. W sobotnim meczu z Motorem Lublin piłkarze Kolejorza odnieśli być może nieco skromne, ale za to znaczące zwycięstwo, pokonując rywali 1-0. Gola dla poznaniaków strzelił Leo Bengtsson. Niestety w trakcie rozgrywek doszło do poważnej kontuzji jednego z najskuteczniejszych piłkarzy, Aliego Golizadeha. Za niego na boisko wszedł Daniel Hekans.
4: Wpuściliśmy go po kontuzji Alego, bo wiemy, że Daniel jest szybki, a to przydatne przy licznych fazach przejściowych. Z drugiej strony mamy świadomość, że to nie jest zawodnik gotowy na 90 minut. Dlatego od razu założyliśmy, że później trzeba go będzie zdjąć z boiska.
1: Mówił trener Lecha Poznań Jels Frederiksen. Dzięki wygranej Kolejorz pozostaje na szczycie tabeli Ekstraklasy. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 20:30 przy Bułgarskiej, gdzie poznaniacy rozegrają mecz przyjaźni z drużyną Arki Gdynia.
3: A może na koncert?
1: Zaprasza Filharmonia Poznańska. W piątek 8 maja o godzinie 19 na deskach auli UAM wystąpi znany pianista i pedagog Poznańskiej Akademii Muzycznej, a także finalista Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z 2005 roku Jacek Kortus. Wystąpi razem z Orkiestrą Poznańskich Filharmoników pod dyrekcją maestro Antoniego Wita. Zabrzmią utwory Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego i Zygmunta Noskowskiego. Więcej informacji na temat repertuaru i biletów znajdziecie na stronie Filharmonii. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Mamy 4 maja, godzina 16. W związku z tym zapraszamy na...
3: Studencki Patrol na 98,6.
5: Jeśli chodzi o dzisiejszy Studencki Patrol, za realizację odpowiedzialna jest Weronika, a dokładnie mówiąc jest to Weronika Ledochowska, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do tego w repertuarze dzisiejszego Studenckiego Patrolu o godzinie 17:10 mamy przyjemność gościć pana profesora Piotra Ziółkowskiego z pracowni Biologii Genomu, czyli Wydział Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. A tematem naszej rozmowy będą aktualnie prowadzone badania w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Jeśli chodzi o mini audycje najbliższe, o godzinie 16:30 mini audycja pod tytułem Odrestaurowani, a o godzinie 17:30 będzie Ekonomia Szczęścia. Do tego oczywiście duża dawka informacji akademickich i duża dawka dobrej muzyki i konkurs, który ogłosimy dla Was już za moment. A tymczasem na naszej antenie Tame Impala, Let It Happen.

0: Zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią ogłaszam nasz dzisiejszy patrolowy konkurs, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna na koncert The Watch Place Genesis. Wydarzenie odbywa się w dwóch progach 8 maja i aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, a następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które polega na tym, żebyście wyobrazili sobie, że to właśnie wy gracie koncert i pytanie brzmi, jaka byłaby ostatnia rzecz, którą zrobilibyście w takiej scenerii przed wyjściem na scenę? Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

Już 12 maja odbywa się kolejny wykład z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Najbliższego wykładu tytułu to o języku prawa. 12 maja o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbywa się właśnie takie wydarzenie. Jeśli chodzi o prelegenta wydarzenia, jest to pani profesor dr habilitowana Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest wolny, co na pewno warto zaznaczyć. W związku z tym, jeśli nie macie planów, serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału. Szczegółowy opis wydarzenia znajdziecie jak zwykle na stronie internetowej UEM-u. A tymczasem kolejny utwór na naszej antenie. White Lung, Tomorrow.

Politechnika Poznańska zaprasza studentów do udziału w programie pod tytułem SEIKO, czyli rozwinięcie skrótu TRO Strategic Education Interdisciplinary Knowledge of Orhestion. Jest to możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia akademickiego, a także udziału w programie edukacyjnym, który jest realizowany we współpracy z University of Electrocommunication w Tokio. Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w takim programie, wszystkie szczegóły na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Jeśli chodzi o termin upływania zgłoszeń, do kiedy można się rejestrować na to przedsięwzięcie, termin upływa 8 maja bieżącego roku, więc macie jeszcze trochę czasu na sprawdzenie tego i przemyślenie, czy jest to coś dla was. Bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału i wracamy do muzyki, czyli kolejny utwór na naszej antenie.

Sztuczna inteligencja w zootechnice i weterynarii. Szanse i zagrożenia. Pod takim tytułem odbywa się webinarium na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wydarzenie ma miejsce już 6 maja o godzinie 17. Na wydarzenie warto na pewno także zaznaczyć, że obowiązuje rejestracja, a formuła wydarzenia to online, więc nie musicie nawet wychodzić z domu. Jeśli interesuje Was takie wydarzenie, możecie w nim wziąć udział z domu. Link do rejestracji znajdziecie oczywiście w artykule na stronie Uniwersytetu. Z naszej strony bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i wracamy do muzyki z kolejnym utworem, czyli Paulina Przybysz, Astro, z gościnnym udziałem Atutowego.

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza nas na wykład otwarty. Wydarzenie pod tytułem Magnetyzm. Od podejścia klasycznego do kwantowego. Dlaczego magnes przyciąga żelazo? Wydarzenie właśnie pod tym tytułem odbywa się 29 maja. Jest jeszcze sporo czasu, możecie już dzisiaj wpisać to wydarzenie w kalendarz. Godzina rozpoczęcia tego wydarzenia to od 10 do 11 potrwa całość. I na pewno warto także wspomnieć, że wykład zostanie poprowadzony przez panią dr Aleksandrę Napierałę Batygolowską. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału na stronie Uniwersytetu. Znajdziecie także, a dokładniej nawet na stronie Wydziału, znajdziecie także opis wydarzenia. Jeśli jeszcze się zastanawiacie, na pewno rozwieje to wasze wątpliwości. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił harmonogram rekrutacji na studia. Zapisy rozpoczynają się 1 czerwca. Wszystkie szczegółowe informacje na temat dokładnych repertuaru harmonogramu znajdziecie oczywiście na stronie internetowej, ale jeśli chodzi o takie najważniejsze wiadomości, to właśnie to, że 1 czerwca rozpoczyna się nabór. Rekrutacja odbywa się w pełni online, więc na pewno wszystko bardzo wygodnie będziecie mieli możliwość załatwić, a poszczegóły, tak jak wcześniej wspomniałem, odsyłamy na stronę internetową uczelni. A tymczasem wracamy do muzyki.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, dokładniej godzina 16:30, a to może oznaczać tylko jedno, czyli naszą mini audycję o tematyce motoryzacyjnej. Dokładnie mówiąc, mini audycja pod tytułem Odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Odrestaurowanych. Dzisiaj w studiu jestem wyjątkowo sam, ponieważ chciałem zrobić taki trochę krótszy, trochę luźniejszy odcinek, żeby opowiedzieć o tym, co się w naszym kole działo ostatnio, bo działo się całkiem sporo. Ruszyło się dużo prac, które przez ostatnich parę tygodni były odkładane z różnych powodów, szczególnie w sesji karoserii właśnie, więc myślę, że jestem najlepszą osobą, żeby o tym opowiedzieć. Przede wszystkim piaskarka, o której opowiadali chłopacy parę odcinków temu, po tym jak została złożona, została w końcu przez nas podłączona i jest już operacyjna. Już pierwsze elementy były w niej przygotowywane. Oprócz piaskarki już niedługo będziemy mogli pochwalić się naprawdę wielkimi newsami dotyczącymi procesu lakierowania karoserii, a w związku z lakierowaniem karoserii przy okazji dzięki zaoferowanej pomocy przez pana Wieczorka razem z jedną osobą z mojej sekcji, tutaj bardzo dziękuję Aleksowi za pomoc, zdjęliśmy z podwozia koła. Zjęliśmy z kół opony, no i felgi zostały wysłane na lakiernię. Tutaj decyzja została podjęta, że Karman będzie miał koła zrobione pod kolor samochodu, czerwone, opony z białymi paskami, gumę pianki, jak ktoś oglądał auta, to wie, oraz chromowane pokrywy śrub. Moim zdaniem najlepsza opcja, będzie, już widzę to oczami wyobraźni, że będzie wyglądał cudownie i naprawdę mam to w 100% na myśli, kiedy mówię, że już niedługo będziemy mogli się czymś wielkim naprawdę wam pochwalić. Mam nadzieję, że szybciej niż dalej. Oprócz kół również w końcu znowu ruszyły się prace z fotelami. Zostaną one rozebrane z poprzedniej tapicerki. Zostaną właśnie w nowo postawionej piaskarce, już działającej, przygotowane do polakierowania i pomalowane odpowiednim kolorem. Tapicerka jest w takim stanie jak teraz, już myślę, nie będziemy jej ruszać, ponieważ jest czysta, nie jest podarta, więc po prostu zostanie wsadzona z powrotem na stelaże, ale przeszkadzało nam, że były białe zamiast beżowe, ponieważ no jednak cała reszta elementów we wnętrzu samochodu jest beżowa, więc wypadało to poprawić, żeby na pewno było tak, jak chcemy. Z takich, myślę, informacji trochę mniej ode mnie, a bardziej z innych sekcji, warto wspomnieć, że skrzynia biegów jest już praktycznie gotowa. Silnik też, mam nadzieję, niedługo będzie, więc naprawdę wielkimi krokami zbliżamy się do zebrania tych wszystkich elementów składowych skończonych już jako indywidualne części i złożenia ich wszystkich w piękny, działający samochód. Ja się osobiście nie mogę doczekać. Naprawdę od początku studiów, tak jak tutaj już trzeci rok jestem, to brałem udział w różnych pracach przy tym samochodzie i jestem niesamowicie szczęśliwy, patrząc jak te prace zaczynają owocować i praktycznie można już powiedzieć, że jesteśmy ku końcowi. No a na samym końcu jeszcze chciałem dopowiedzieć, jako że tutaj jest delikatna zmiana czasu nagrywania tego odcinka co do audycji. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze miło spędzili majówkę, którą ja zaraz po nagraniu tego odcinka też zacznę już spędzać. No i to wszystko. Jeżeli będziemy cokolwiek więcej wiedzieli, to natychmiast oczywiście będą na ten temat posty na Facebooku. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia, mam nadzieję, jak najszybciej. Cześć!
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
5: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
6: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Zespół ambasadorski oraz Biuro Karier UAM-u ogłaszają konkurs pod tytułem Na UAM kariera ma swój początek, dziś pisze jej dalszy wątek. Konkurs polega na tym, aby stworzyć utwór, indywidualny własny utwór literacki. Może to być zarówno wiersz, jak i esej, opowiadanie, felieton czy wpis na bloga. Jeśli chodzi o wymagania, musi to być tematyka. Chodzi o to, aby utwór skupiał się na tematyce osobistej refleksji nad własną ścieżką zawodową, a także odwoływał się zarówno do samego Uniwersytetu UAM, jak i Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Objętość tego tekstu to ma być od 1 do 3 stron A4, format to PDF lub DOCS. I jeśli chodzi o czcionkę i wiele, wiele innych wymagań, znajdziecie je oczywiście na stronie UAM-u. Tam znajdziecie także wszystkie niezbędne informacje, ale najważniejszą na pewno jest to, że ostateczny termin nadsyłania prac to 20 maja bieżącego roku. W związku z tym macie jeszcze trochę czasu, żeby przygotować swoje teksty. Wszystkich osoby posiadające talent literacki zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. A na naszej antenie teraz Evil Red z utworem Insanity.

Przypominamy o naszym dzisiejszym konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert The Watch Plays Genesis, wydarzenie odbywające się w dwóch progach 8 maja. I aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które polega na tym, żebyście wyobrazili sobie, że to właśnie wy gracie koncert i pytanie brzmi, jaka byłaby ostatnia rzecz, jaką zrobicie przed wejściem na scenę. No, odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co łączy ogród dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także ogród botaniczny UAM, śpieszę z odpowiedzią. Te dwa ogrody łączy ekspozycja, która powstała z okazji jubileuszu stulecia, który oba ogrody obchodziły w ubiegłym roku. W związku z tym na Placu Kolegiackim w Poznaniu powstała ekspozycja, która przedstawia dorobek zarówno jednego, jak i drugiego ogrodu. Całą prezentację ekspozycji można zobaczyć do końca maja właśnie na Placu Kolegiackim. Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie rzecz jasna na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A tymczasem kolejny utwór na naszej antenie.

0: Waj, waj. 3 minuty do godziny 17. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Dziś rozpoczął się nabór wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Do 29 maja każda osoba mieszkająca w Poznaniu może zgłosić 3 projekty. W tym roku budżet wynosi 33,5 miliona złotych, czyli o ponad 2 miliony więcej niż w poprzedniej edycji. Na projekty rejonowe zarezerwowano ponad 20 milionów złotych, a na projekty miejskie niemal 13. W październiku odbędzie się głosowanie, podczas którego każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 5 głosów w 5 kategoriach. Więcej informacji znajdziecie na stronie pbo27.um.poznan.pl. MPK Poznań zamówiło 9 kolejnych autobusów wodorowych. Mają one zwiększyć obecną flotę składającą się ze 100 autobusów zeroemisyjnych. Szczegóły na temat nowych pojazdów przybliża Maciej Szkudlarek z MPK Poznań.
2: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodorów, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
1: Pierwsze pojazdy już dotarły do zajezdni.
2: Autobusy pojawią się na nich w najbliższym czasie po zakończeniu niezbędnych przygotowań. Warto dodać, że zakup o wartości około 30 milionów złotych został w 100% sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Ekologiczne autobusy stanowią 30% wszystkich pojazdów poznańskiej floty MPK.
3: O sporcie na 98,6.
1: Za nami finały akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce. Podczas weekendowych rozgrywek, które odbywały się w Warszawie, rywalizowały drużyny z całej Polski. W turnieju żeńskim najlepsze okazały się zawodniczki z Akademii Humanitas w Sosnowcu, a wśród panów tradycyjnie już triumfowali siatkarze z Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. W klasyfikacji końcowej nie zabrakło drużyn z Poznania. Siatkarki z Politechniki Poznańskiej zajęły 7, a z Uniwersytetu Przyrodniczego 12 miejsce. Wśród panów zawodnicy z Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego zajęli 4, a z Politechniki 8 miejsce. Poziom rozgrywek był wysoki.
4: Przyjechało dużo zawodników, którzy są naprawdę bardzo na wysokim poziomie, z pierwszej ligi, z dalszych lig również, także dziewczyny i chłopaki mają z kim grać.
1: Mówiła Dominika Srokosz z Komitetu Organizacyjnego Finałów. W tym roku pieczę nad turniejem objęły AZS AWF Warszawa i AZS Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Poznań brzmi muzyką.
1: Klasycznie i filmowo to hasło nadchodzącego koncertu, podczas którego prym wiodły będą saksofony. W najbliższą sobotę o godzinie 17 na deskach Auli Stuli Grosza w Poznańskiej Akademii Muzycznej zabrzmią utwory Wojciecha Kilara, Astora Piazzoli czy Ennia Morriconego. Wykonają je Poznańska Orkiestra Saksofonowa pod dyrekcją Katarzyny Chronowskiej, a także kwartet saksofonowy w składzie Wiktoria Ross, Wiktoria Piekarska, Zuzanna Matuszewska i Aleksandra Ryczka. Słowo o muzyce wygłoszą Marcin Kubiak i Wiktoria Ross. Obowiązują bezpłatne wejściówki, dostępne między innymi w Centrum Informacji Kulturalnej. Więcej informacji znajdziecie na stronie Akademii Muzycznej. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Nasze zegary właśnie wskazały godzinę 17, w związku z tym rozpoczynamy drugą godzinę audycji.
3: Studencki patron.
0: Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. W repertuarze drugiej godziny naszej audycji czeka nas tak. O godzinie 17.10, czyli już za niecałe 10 minut, mamy przyjemność gościć w naszym studiu pana Piotra Ziółkowskiego, który jest działaczem Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tematem naszej rozmowy będą badania, które są aktualnie prowadzone w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM. O godzinie 17.30 czeka nas mini audycja pod tytułem Ekonomia Szczęścia. Do tego oczywiście dużo muzyki, dużo informacji akademickich i przypomnimy o konkursie, który aktualnie trwa. Przypomnimy o nim już za moment, a tymczasem wracamy do muzyki, czyli kolejny utwór na naszej antenie. Lisy, co potrafię zrobić językiem?

0: Zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, przypominam o naszym dzisiejszym patrolowym konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na koncert The Watch Plays Genesis. Wydarzenie odbywa się w dwóch progach 8 maja i aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, a następnie swoje imię oraz nazwisko i oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które związane jest z tym, żebyście wyobrazili sobie, że gracie swój własny koncert, za chwilę macie wyjść na scenę i pytanie brzmi, jaka jest ostatnia rzecz, jaką zrobicie przed wyjściem na scenę? No, odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
4: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
3: i Marcina z zespołu Audiofils.
4: Poniedziałek, godzina 22. Jecha!
1: Autopromocja. Studencki patrol Radia Afera.

0: A voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
2: Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym Studenckim Patrolu mamy przyjemność gościć pana profesora Piotra Ziółkowskiego z Wydziału Biologii UEM-u. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam wszystkich serdecznie.
2: Tematem naszej rozmowy będą badania aktualnie prowadzone w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I właśnie dlatego chciałbym zapytać, czego dotyczyły ostatnie badania prowadzone w tym instytucie?
3: Oczywiście nasz instytut prowadzi bardzo wiele różnych badań, więc ja chciałem się raczej podzielić tymi badaniami, które są prowadzone ostatnio w naszej grupie, a dotyczą one zagadnienia rekombinacji mejotycznej, czyli takiej rekombinacji, która zachodzi podczas formowania gener, podczas formowania komórek rozrodczych. Występuje ona u wszystkich właściwie organizmów eukariotycznych, u wszystkich, u człowieka, u roślin, zwierząt, więc jest to kluczowy element, który wpływa potem na dziedziczenie cech i między innymi wpływa na to, dlaczego dzieci są często tak bardzo różne od swoich rodziców. To jest ten temat, którym się ostatnio zajmowaliśmy i mamy tutaj w tym temacie dość ciekawe ostatnio odkrycia związane z możliwościami kontroli tej rekombinacji mejotycznej. Nie wiem, czy mam to szerzej rozwinąć.
2: Zdecydowanie poproszę.
3: Dobrze. Otóż sprawa wygląda w taki sposób, że podczas tworzenia komórek rozrodczych informacja genetyczna, która jest odziedziczona od obu rodziców, musi być przetasowana. I inaczej po prostu potomstwo miałoby cechy tylko jednego z rodziców. Dlatego trzeba je przetestować, tą informację genetyczną, żeby właśnie była to mieszanina cech pochodzących od taty i od mamy. I to się dzieje właśnie podczas tworzenia gamet w takim procesie zwanym mejozą. Szczególnie będę wchodził w kolejne. W tym procesie co się dzieje, to co najciekawsze, że właśnie dzieje, to to, że chromosomy pochodzące od obu rodziców wiążą się w pary. I następnie następuje wymiana fragmentów pomiędzy tymi chromosomami. W związku z tym w konsekwencji powstaje taka mozaika materiału genetycznego i od mamy, i od taty, która później jest przekazywana do potomstwa, wpływając na to, jak to potomstwo będzie wyglądać. O ile u człowieka czy u zwierząt ten proces oczywiście jest bardzo interesujący z punktu widzenia genetyki, i także z punktu widzenia przystosowań do życia w środowisku, o tyle i tasowania informacji genetycznej, o tyle u roślin ma jeszcze dodatkowy taki aspekt, który jest bardzo ciekawy, a mianowicie to, że właśnie ta rekombinacja, to tasowanie materiału genetycznego jest kluczowym czynnikiem wykorzystywanym przez hodowców po to, żeby uzyskać lepsze odmiany, bardziej odporne, wykazujące wyższe plonowanie. I problem polega na tym, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie czynniki kontrolują, w którym miejscu na chromosomie dochodzi do rekombinacji, dojdzie do pęknięcia jednego chromosomu i drugiego i wymiany tych fragmentów. To jest taka właśnie rzecz, którą w moim zespole próbujemy od wielu w zasadzie lat poznać, ale ostatnio zastosowaliśmy taką nowoczesną technikę nazywaną techniką CRISPR-Cas9. To jest technika, za którą kilka lat temu przyznano Nagrodę Nobla. A my ją zmodyfikowaliśmy. Mianowicie zamiast w tej technice do konkretnego miejsca na chromosomie można wysłać, najczęściej wysyła się taki enzym, który jest w stanie przeciąć DNA po to, żeby dokonać na przykład jakiejś edycji, zmiany sekwencji nukleotydowej, sekwencji DNA. Natomiast my zmodyfikowaliśmy ten system w taki sposób, że nakierowujemy konkretne białka do chromosomu, przy czym te białka nie tną DNA, ale raczej dokonują pewnych modyfikacji chemicznych, najczęściej są to dołączenia różnych grup chemicznych do chromatyny, czyli do tych białek, które znajdują się w kompleksie z DNA. I my dzięki temu byśmy w stanie zmodyfikować tak chromatynę w konkretnych miejscach, w których rekombinacja może zachodzić, że zmieniamy częstość zachodzenia tej rekombinacji. Zmieniamy, jak często dochodzi w danym miejscu na chromosomie do rekombinacji. To jest istotne z tego punktu widzenia, że dzięki temu można będzie w przyszłości być może sterować, w którym miejscu zachodzi rekombinacja i dzięki temu hodowcy będą mogli w lepszym stopniu kontrolować, które geny pomiędzy różnymi odmianami chcą przenosić, bo będą mogli wysyłać i modyfikować, modyfikować aktywność tych miejsc rekombinacyjnych, miejsc, w których zachodzi rekombinacja. Tak więc to, to w wielkim skrócie wygląda ten nasz projekt.
2: To naprawdę niesamowite. Zastanawia mnie w tym wszystkim, na jakie cechy rośliny dzisiejsza nauka pozwala nam wpływać.
3: Właściwie od dłuższego czasu ten w przypadku hodowli roślin istnieje taki dość silny trend, żeby próbować przenieść do roślin uprawnych odporność na różne choroby, na stresy środowiskowe. Wiadomo, że klimat się zmienia, wszyscy to obserwujemy. Znacznie częściej występują susze, wysokie temperatury, także różnego rodzaju związane są z tym choroby, które się pojawiają, przenoszone na przykład z krajów, które gdzieś tam z Chin, z rejonów, gdzie kiedyś w naturze występowały, natomiast teraz zmiana klimatu powoduje, że one się rozprzestrzeniają również na Europę. I przez dziesiątki lat w zasadzie hodowla koncentrowała się na tym, żeby zwiększać plon. Żeby jak największa ilość plonu była produkowana przez dane rośliny. Natomiast kompletnie nie brano pod uwagę, że w hodowli istotne są również odporność na te warunki. I teraz w momencie, kiedy te warunki się zmieniają, my próbujemy właśnie, czy hodowcy próbują połączyć te dwie rzeczy, czyli plenność, wydajność produkcji, no nie wiem, zboża i tak dalej, ziarna, razem z odpornością na właśnie różnego rodzaju patogeny, na owady, na warunki środowiskowe, na stres. Te dwie rzeczy trzeba połączyć. I to normalnie się w tej chwili przeprowadza poprzez taką dość losową krzyżowanie roślin i potem trzeba tworzyć olbrzymie populacje roślin i ręcznie selekcjonować te linie, które wydają się najbardziej obiecujące. Oczywiście ten proces jest bardzo długotrwały i bardzo kosztowny. On trwa kilkanaście lat z reguły i może kosztować dziesiątki tysięcy, co mówię, setki tysięcy euro i więcej. Dlatego też możliwość precyzyjnej kontroli, w którym miejscu ta rekombinacja, ta wymiana informacji genetycznej między rodzicami będzie następowała, to byłby bardzo duży postęp naszej możliwości szybkiego uzyskiwania wysokoplennych i jednocześnie odpornych roślin uprawnych. To oczywiście może w perspektywie przyczynić się do poprawy naszej wydajności produkcji roślinnej. Ja wiemy, że food security, czyli właśnie to zabezpieczenie pożywienia, to jest jeden z takich nurtujących problemów współczesnego świata, tak? Również dotyczy Europy.
2: Zdecydowanie tak. Zastanawia mnie jeszcze, jakie są największe wyzwania przy tego typu badaniach?
3: Ma pan na myśli skalę tutaj właśnie taką, w jakiej my pracujemy, czy raczej w skali hodowli?
2: W skali rzecz jasna państwa działań, operacji badań, tak.
3: Tak, no w ostatnim czasie naprawdę ten postęp dotyczący technik molekularnych jest niesamowity. My jesteśmy w stanie znacznie więcej uzyskać, między innymi poprzez zastosowanie tych technik edycji genomu, o których już wspominałem, techniki CRISPR-Cas9, której możemy modyfikować konkretne miejsca na chromosomie, możemy wysyłać różnego rodzaju czynniki kontrolujące stan chromatyny czy różnego rodzaju białka do konkretnego miejsca na chromosomie, bardzo precyzyjnego i dobranego. To jest jeden z wielkich przełomów w naszych badaniach i możliwości ich zastosowania właśnie do postępu. Drugim takim aspektem, który w tej chwili stał się naprawdę dla nas bardzo ważny, to są techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania. Dawniej, na przykład powiem państwu, że właśnie kilka dni temu była kolejna rocznica odkrycia struktury DNA. To już było 70 parę lat temu, kiedy strukturę DNA rozwiązano. I dopiero 20 lat temu poznaliśmy sekwencję genomu człowieka. 23 lata temu dokładnie. Natomiast obecnie to badanie sekwencji genomu człowieka zajęło olbrzymiemu zespołowi, kilkuset naukowców nad tym pracowało przez kilka dobrych lat. tej chwili my takie rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w przeciągu dosłownie jednego, dwóch dni i jesteśmy w stanie sekwencować setki czy tysiące genomów jednocześnie, więc postęp technologiczny pozwala nam znacznie szybciej prowadzić badania i jest to naprawdę niesamowite. Patrząc z perspektywy, ja już pracuję w nauce od wielu lat, więc ten postęp jest nieprawdopodobny. Ale wciąż oczywiście występują wyzwania przed nami. Między innymi właśnie rekombinacja jest takim wyzwaniem, ponieważ dotyczy takiego bardzo unikalnego typu podziałów komórki, jaką jest mejoza. Ona nie występuje zbyt często, dlatego też sposób badania musi być zupełnie odmienny niż jeżeli po prostu ktoś chce poznać sekwencję genomu. Więc tutaj zupełnie inne metody muszą być stosowane i skalowane właśnie po to, żeby móc to badać z pewną siłą statystyczną, pozwalającą na wyciąganie konkretnych, wiążących wniosków.
2: Bardzo dziękuję panu profesorowi za odpowiedź, bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę, a przede wszystkim za podzielenie się z nami wiedzą i życzę owocnych wyników dalszych badań. Jeszcze raz dziękuję.
3: Bardzo dziękuję i również pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy, a na naszej antenie Antidotum z utworem Bez pośpiechu.

0: Mamy dzisiaj 4 maja, pierwszy dzień po weekendzie majowym. Jest godzina 17:30. W związku z tym myślę, że jest to idealny moment na naszą mini audycję pod tytułem Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 264, czyta Jacek Kaczmarski. Ja mam rację, a ty jesteś idiotą. Żołnierz, który nie zauważył końca wojny. W 1944 roku Hiro Onoda trafia wraz z innymi japońskimi żołnierzami na jedną z filipińskich wysp. Zadanie jest proste. Jeśli pojawią się alianci, sabotować, robić wypady, uprzykrzać życie. Problem w tym, że Onoda potraktował ten rozkaz bardzo serio. Tak serio, że wykonywał go aż do 1974 roku. Wysadzał budynki, atakował ludzi, żył w dżungli, żywiąc się bananami, kokosami i mięsem krów podkradanych lokalnym rolnikom. Czy wiedział, że wojna się skończyła? Trudno orzec. Jedno jest pewne, miał wiele okazji, żeby się o tym dowiedzieć. Filipińskie władze zostawiały mu informacje przy szczątkach krów, które zabijał. Zrzucano ulotki z samolotów. W lesie zostawiano aktualne gazety. Były nawet listy od jego rodziny z prośbą, żeby wrócił do domu. I nic. Onoda uznawał to wszystko za propagandę wroga. Co więc go przekonało? Dopiero jego dawny dowódca, odnaleziony po latach, prowadzący spokojnie księgarnię, przyjechał na wyspę Lubang i osobiście odwołał rozkaz. Dopiero wtedy Onoda złożył broń. Dlaczego ignorujemy fakty, które nam nie pasują? Ta historia reprezentuje ekstremum, ale mechanizm jest bardzo powszechny. Bo jak za chwilę pokażę, każdy z nas to taki trochę Hiro Onoda. Kiedy jesteśmy do czegoś przekonani, ignorujemy informacje, które temu przeczą. Z kolei szukamy i doceniamy te, które utwierdzają nas w tym, w co wierzymy. A co zresztą? Nic takiego. Odrzucamy, ignorujemy, podważamy. Psychologia ma na to nazwę efekt potwierdzenia. W jednym z klasycznych badań zapytano ludzi o ich stosunek do kary śmierci. Następnie dano im do przeczytania artykuły, jedne za jej stosowaniem, inne przeciw. Myślicie może, że przytoczone w artykułach argumenty, dane i wskaźniki coś zmieniły? To myślcie dalej. Nikt, dosłownie nikt nie zmienił zdania. Co więcej, większość badanych zagęściła swoje poglądy. Zwolennicy byli jeszcze bardziej za, przeciwnicy jeszcze bardziej przeciw. Obie strony czytały te same teksty, ale przetwarzały je zupełnie inaczej. To, co pasowało do ich przekonań, było rozsądne i dobrze udokumentowane. To, co im przeczyło, słabe, stronnicze i pełne błędów. I teraz ważna rzecz. To nie jest kwestia tego, że ludzie są niewyedukowani. Na przykład w USA stosunek do zmian klimatu nie zależy aż tak bardzo od poziomu wykształcenia. Ważniejsze są poglądy polityczne. Zwolennicy demokratów częściej uznają, że wina za zmiany klimatyczne spoczywa na człowieku. Republikanie nie tylko rzadziej wierzą w zmiany klimatyczne, ale też jeżeli już je dostrzegają, to nie dostrzegają w tym winy człowieka. Nie zaskoczyłem, prawda? Tego się spodziewaliście, ale przecież nie pisałbym o tych badaniach, gdyby nie było w nich czegoś, co jednak nie poszło tak, jak nakazuje zdrowy rozsądek. Okazało się bowiem, że im większa była wiedza naukowa u republikanów, tym mniej wierzyli w to, że zmiany klimatu są powodowane przez człowieka. Z kolei u wyborców demokratycznych było odwrotnie. Im większa wiedza, tym silniejsze przekonanie, że ludzie niszczą planetę. Wiem, ci, którzy nie lubią republikanów, zaraz wyciągną z tego wniosek, że to wyborcy Trumpa są jacyś dziwni. Prawda jest jednak taka, że szukanie potwierdzenia własnych poglądów jest wspólne dla nas wszystkich, bez względu na to, na kogo głosujemy. Dla mnie przerażające, bo pokazuje, jak naiwnym jest myślenie w rodzaju, gdyby tylko ludzie wiedzieli, gdyby rozumieli, to by myśleli, robili inaczej. Konkluzja z tych badań jest inna. Sama wiedza nie zawsze pomaga nam dostrzec rzeczywistości. Czasem pomaga nam tylko znaleźć argumenty, aby lepiej bronić własnych przekonań. Nasz mózg nie jest bezstronnym sędzią. Pośrednio badania, które cytowałem, pomagają nam docenić rolę edukacji szkolnej. Kiedy jesteśmy dziećmi, proces dołączania nowych informacji jest naturalnym elementem nabywania wiedzy. Kiedy jesteśmy starsi, odbywa się to inaczej. To trochę tak, jakbyśmy chcieli budować całkowicie nowy dom na fundamencie starego budynku. Im bardziej fundament jest nie do ruszenia, tym trudniej zaproponować nową bryłę. Paradoks pewności siebie. Dobrze ilustrują to badania, w których połączono dane behawioralne, czyli to, jak ludzie się zachowują, z modelami aktywności mózgu i pokazano, że wysoka pewność swojej decyzji wyraźnie zmienia sposób, w jaki przetwarzamy nowe informacje po jej podjęciu. Im bardziej jesteśmy przekonani, że mamy rację, tym bardziej nasz mózg ustawia się tak, żeby wzmacniać informacje zgodne z naszym wyborem. To właśnie moment, w którym rodzi się efekt potwierdzenia. Co ważne, ten mechanizm zaobserwowano w bardzo prostych zadaniach percepcyjnych, takich, które nie mają emocjonalnego ani ideologicznego ciężaru. Wysoka pewność zniekształca samo przetwarzanie nowych informacji. Mózg zaczyna ważyć dowody nierówno. Bardziej ufa tym, które potwierdzają wcześniejszą decyzję, a ignoruje te, które jej przeczą. To już klasyczny efekt potwierdzenia. Co więcej, badania aktywności mózgu z użyciem EEG i algorytmów uczenia maszynowego pokazały, że ten efekt ma swoje wyraźne odbicie neuronalne. Dosłownie widać, że pewność siebie zmienia sposób, w jaki mózg zbiera i integruje nowe informacje, jakby filtrował rzeczywistość przez pryzmat wcześniejszego wyboru. Jednocześnie wyniki podważają popularne przekonanie, że efekt potwierdzenia wynika z potrzeby większej pewności. Często myślimy, że ktoś czuje się niepewny, więc potrzebuje jakoś doładować koksem swoje argumenty. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Najsilniej pojawia się wtedy, gdy pewność już jest wysoka. To trochę jak zamknięcie drzwi na klucz, mimo że nikt nie próbuje wejść. Co z tym zrobić? Dobra wiadomość jest taka, że możemy nad tym pracować. Pomaga metapoznanie, czyli świadomość tego, jak myślimy i jak bardzo jesteśmy pewni swoich racji. Bo problem nie zaczyna się od tego, co myślimy. Zaczyna się od tego, jak bardzo jesteśmy pewni, że mamy rację i co robimy z informacjami, które pojawiają się później. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Studencki patrol na 98,6.

Lewis. Wydarzenie odbywa się 8 maja w dwóch progach i aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Chciałbym, żebyście wyobrazili sobie, że za chwilę macie grać koncert i wyjść na scenę i w ogóle. I pytanie, jaka będzie ostatnia rzecz, którą zrobicie przed wyjściem na scenę? No, odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Czekamy na wasze kreatywne odpowiedzi, a tymczasem kolejny utwór na naszej antenie, czyli Manchester Orchestra The Gold.

Mickiewicza w Poznaniu trwa 17. edycja badania jakości kształcenia. Czyli chodzi o to, że na UM-ie aktualnie trwają ankiety, które mogą wypełniać studenci i studenci w tych ankietach mają możliwość podzielenia się swoją opinią z wrażeń na temat studiowania. Ankiety można wypełniać do 10 maja bieżącego roku, w związku z tym jeszcze niecały tydzień pozostaje na to. Warto na pewno wspomnieć, że wydział, który wypełni najwięcej ankiet, uzyskają największą liczbę wypełnionych ankiet, będzie otrzyma nagrodę finansową. Jeśli chodzi o nagrodę, zostanie ona wręczona i o tym, na jaki cel zostanie przeznaczona, zadecyduje właśnie społeczność zwycięskiej jednostki. W związku z tym wszystkich studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy nie wypełnili jeszcze ankiety, bardzo serdecznie zapraszamy do wypełnienia, zachęcamy do wypełnienia ankiety. Szczegóły znajdziecie oczywiście w artykule na stronie AUM-u. Bardzo zapraszamy i do tego kolejny utwór na naszej antenie na ten moment, czyli Real Estate, Water Underground.

Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a na pewno warto, bo myślę, że naszych słuchaczy zainteresuje fakt, że dyrektorzy Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Rada Doktorów zapraszają na studentów na spotkanie, które odbędzie się 13 maja o godzinie 16, a tematem tego spotkania będzie rekrutacja oraz warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEP. Wydarzenie odbywa się właśnie 13 maja o godzinie 16 bieżącego roku na platformie Teams, co na pewno warto zaznaczyć. Jeśli chodzi o program, zostaną właśnie przedstawione zasady rekrutacji, ogólne warunki kształcenia, a także będzie przewidziany czas na pytania kandydatów. Jeśli rozważacie rozpoczęcie swojej kariery studenckiej właśnie jako doktorzy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Studencki Patrol dzisiaj dobiega końca. Na ten moment za realizację audycji odpowiedzialny był Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Już za niecałe 6 minut rozpocznie się Sporting Club Afera. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18, a na ten moment z naszej strony to wszystko. Bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie audycji i mówimy na razie, do usłyszenia i cześć.

0: 3 minuty do godziny 18. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Coroczny raport kobiety na Politechnikach 2026 jest już dostępny. Miesięcznik Perspektywy wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Państwowym Instytutem Badawczym opublikowali dane, które wskazują na nieznaczny spadek ilości studentek na uczelniach technicznych. Wzrasta natomiast ilość kobiet studiujących kierunki informatyczne. Mimo wieloletnich kampanii, między innymi Dziewczyny na Politechniki i Dziewczyny do Ścisłych, wydziały techniczne nadal są zdominowane przez mężczyzn.
2: Rzeczywiście są takie kierunki z tych obszaru nowych technologii, które są najbardziej zmaskulinizowane i tam te udziały mężczyzn są bardzo często przekraczające 90-95% nawet. To są takie kierunki jak automatyka i elektrotechnika, informatyczne zastosowania elektroniki.
1: Wyjaśnia adiunktka w zespole Data Science w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie Anna Knapińska. Więcej na ten temat usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszymi gośćmi będą Elżbieta Wyraz z Fundacji Perspektywy oraz studentka Politechniki Poznańskiej Wiktoria Hołowacz. Audycję możecie również śledzić na kanale radiowym w serwisie YouTube. Na narożniku ulic Buczka i Lelewela zapadła się jezdnia. Taką informację otrzymał od czytelnika portal epoznań.pl. Mieszkaniec zabezpieczył dziurę, która znajduje się tuż obok studzienki kanalizacyjnej, tak, aby była widoczna dla kierowców do czasu interwencji służb. Wszystkie niebezpieczne uszkodzenia dróg, a także awarie oświetlenia czy sygnalizacji świetlnej należy zgłaszać na odpowiednie infolinie Zarządu Dróg Miejskich, mailowo lub poprzez aplikację Smart City Poznań. Szczegóły znajdziecie na stronie zdm.poznan.pl/awaria.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, tak uważano od lat. Wiele osób nie wyobraża sobie gospodarstwa domowego bez wiernego czworonoga. Nie każdy natomiast ma wystarczającą wiedzę i wyobraźnię, by się zwierzęciem odpowiednio zaopiekować. Najważniejsze potrzeby psa to te fizjologiczne, jak jedzenie, picie, sen i prokreacja, ale nie tylko.
4: Jest ruch i eksploracja. I to nie chodzi o to, żeby pies biegał przy rowerze, albo na smyczy był przywiązany do pasa człowieka i truchtał z tym człowiekiem, tylko ten pies ma eksplorować sam podejmować decyzje, gdzie węszy, jak węszy.
1: Tłumaczyła w studenckim patrolu psycholożka, socjolożka i biegła sądowa z zakresu dobrostanu zwierząt profesor Hanna Mamzer z UAM. Wbrew pozorom, dotyk nie zawsze jest dla piesków przyjemny.
4: Psy na pewno nie lubią klepania po głowie, dotykania poduszek łap, więc te wszystkie takie czynności związane z higieną, jak myjemy psom łapy, jak przychodzą do mieszkania, one z punktu widzenia psa są dyskomfortowe.
1: Opiekun psa może spełnić własną potrzebę dotyku poprzez głaskanie w miejscach, które psy lubią, między łopatkami, u nasady ogona, po grzbiecie i końcówkach uszu.
3: Festiwalowa rozpiska na 98,6.
1: W najbliższy weekend Poznań zabrzmi muzyką churalną. 9 maja rozpoczyna się 17. Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat, który od 28 lat gromadzi w stolicy Wielkopolski najlepsze uniwersyteckie chóry, zespoły wokalne, a ostatnio także instrumentalne czy taneczne z całego świata. W tym roku do Poznania zawitają chóry ze Szczecina i Kielc, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Węgier i Macedonii Północnej. Festiwal zainaugurują warsztaty tematyczne oraz koncert muzyki folkowej i jazzowej pod hasłem Pięć Stron Świata, który odbędzie się w niedzielę 10 maja o godzinie 18 na deskach auli UAM. W przyszłym tygodniu na melomanów czeka szereg koncertów w Poznaniu, Kaliszu i Murowanej Goślinie. Organizatorami wydarzenia są Chór Kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru UAM i sam Uniwersytet. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wolny. Więcej informacji znajdziecie na stronie cantat.amu.edu.pl. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20.
8: Etna. czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
9: Poniedziałek, godzina 21.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
10: Radio Afera 98,6 MHz.
11: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
12: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
13: Pierwszy majowy poniedziałek. Pozdrawiamy wszystkich alergików, bo teraz w maju, no, mają ciężko. Ja tutaj za mikrofonem Filip Szymkowiak, razem ze mną
14: Mikołaj Nilc.
13: I realizuje nas Mateusz Szlas. A teraz Dead From Above zespołu Virgin, a my wracamy za momencik.

0: sobotę odbywały się dwa ważne wydarzenia dla fanów piłki nożnej. Pierwszym był finał Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze zwyciężył nad Rakowem Częstochowa 2-0, a drugim mecz Ekstraklasy, dokładniej to 31. kolejki, w której Lech Poznań pokonał Motor Lublin 1-0. Lublin, nie Lubin, bo to może się wciąż kibicom mylić. No i Lech zbliża się do upragnionego mistrzostwa. 3 kolejki do końca, ale może najpierw o przebiegu meczu.
1: No to spotkanie było wbrew pozorom, w sumie tak jak wskazuje wynik, bardzo trudne, no bo tak jak w zeszłym tygodniu Lech mierzył się z Legią i to była gładka wygrana, tak tutaj nie przyszło zwycięstwo zbyt łatwo, natomiast Kolejosz potrafił zachować taki pragmatyzm i być skutecznym, szczególnie też w obliczu kontuzji Alego, goli zadecha, który zszedł w 19 minucie, źle upadł na nogę, no i musiał być zniszczony na noszach, to spora strata.
0: Jak donosi sam klub, dokładnie poinformował o tym o godzinie 15, potem cała lawina informacyjna ruszyła. Aligoli zadech ma zerwane więzadła krzyżowe w lewym kolanie, albo w prawym, w którymś z kolan na pewno. Znamiennym będzie obrazek, w którym no już po meczu idzie w stronę kibiców, tylko podpiera się o Płamena Andrzejewa i Radka Murawskiego. Radka Murawskiego, który też świeżo dopiero co wrócił z kontuzji, także wie, czym jest ta rekonwalescencja. Trzeba też zaznaczyć, że sam Aligoli Zadech miał na stole ofertę przedłużenia kontraktu. Jego obecny wygasa pod koniec czerwca tego roku, ale poprosił o kilka dni na namysł i wszystko wynika na to, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony z perskim księciem, jak już go ochrzcili kibice. Co do samego meczu, za goli Zadecha wszedł Daniel Hoka. Chwilę później, no 20 minut później, przy 40 minucie Leo Bengtsson wyprowadził Lecha na to jednobramkowe prowadzenie, no i druga połowa to już było kolokwialne męczenie buły, można powiedzieć. Trudno oglądało się ten mecz, tak jak wspomniałeś, i tak jak wspomniał sam Niels Frederiksen, że na własne życzenie klub zafundował sobie nerwową końcówkę.
2: 1-0, everything can happen in the end, that's how it is. I think we should have been able to decide it before. Possibilities to score more than one goal, but okay, if you don't do that, then of course in the end everything can change. I think we defended quite well, I have to say. I would like us to be more effective offensively.
0: Tutaj Niels Frederiksen, o ile wyłapałem dobrze, powiedział, że w ofensywie powinno to wyglądać zdecydowanie lepiej i w to w ofensywie powinni zawodnicy dołożyć więcej jakości.
1: Tak, no i to było widoczne, te problemy z jakością w ofensywie, no bo sporo okazji przecież Lech zmarnował, które sobie wykreował Antoni Kozubal. Mam taką przed oczami sytuację z końcówki pierwszej połowy, to już mogło być 2-0, gdzie tam właściwie strzelał gdzieś z 11 metra, no ale tam celności trochę zabrakło, no i to Tratnik wybronił. W końcowych minutach też pudłowali Jagiełło czy Ismail. Natomiast ten mecz wyglądał tak, jak zapowiadał trener Frederiksen przed tym spotkaniem, że to będzie taka walka o kontrolę. No jednak mimo, że tych okazji się trochę namnożyło, no to jednak nie zapominajmy, że Lech to dysponuje w tym obecnie w tym sezonie chyba najlepszą ofensywą w tej lidze i to nie będzie jakieś ryzykowne stwierdzenie. Mimo to trener Frederiksen chwalił Motor za organizację i cechy sportowe.
3: Narzekamy dużo na stan boisk, ale dzisiaj murawa była w perfekcyjnym stanie. Powinno to tak wyglądać na każdym stadionie. To pozwala na podnoszenie poziomu całej ligi. Dzisiaj obie drużyny, i to kolejna pochwała dla gospodarzy, mogły i próbowały grać szybką piłkę.
0: Trenerem Motoru Lublin jest Mateusz Stolarski, czyli trener nowego pokolenia, można powiedzieć trener komputerowiec, który daje dużo swobody swoim zawodnikom, dużo tej możliwości grania piłką. I właśnie to jest trudne dla Motoru Lublin, żeby przeciwstawić się na przykład takiemu fizycznemu środkowi pola, który wystąpił w Lechu Poznań. Wyszedł w nim m.in. Timothy Uma, który gra od pierwszej minuty drugi mecz z rzędu, bo z Legią również trener Frederiksen zdecydował się na taki ruch, a i inny ruch, czyli zmiana, jakiej dokonał po Alim goli zadechu, czyli wprowadzenie Daniela Hokansa. To jest coś, o czym też Niels Frederiksen powiedział, bo później w meczu Daniel Daniel Hokans zszedł z boiska.
3: Spuściliśmy go po kontuzji Alego, bo wiemy, że Daniel jest szybki, a to przydatne przy licznych fazach przejściowych. Z drugiej strony mamy świadomość, że to nie jest zawodnik gotowy na 90 minut, dlatego od razu założyliśmy, że później trzeba go będzie zdjąć z boiska.
1: No i ładnie to wyjaśnił Duńczyk. Sam się dziwiłem, jak widziałem, że Daniel Hokans taką wędkę dostał, no ale faktycznie zespół nie chce ryzykować pewnie tymi kontuzjami, no bo chociaż nie ma jakiejś szczególnej zasady, Ali przypadkowo upadł i doznał kolejnego urazu już w tym sezonie zespołu kolejorza. Natomiast jeszcze o tych murawach, no bo trener Frederiksen wcześniej mówił o tym, chwalił tę murawę, którą przygotował Motor Lublin, no bo mówiło się wcześniej o tym, że to spotkanie może być nawet oddane walkowerem przez Motor, z tego względu, że prezes Jakubas, nie pamiętam imienia teraz, Motoru, zbuntował się, można powiedzieć, i stwierdził swego czasu, że Motor... No bo tam taka sytuacja, że miasto zarządza tym obiektem i stwierdził,
0: tak,
1: że
0: taki background jest potrzebny.
1: Nie, dopóki ten obiekt nie będzie przygotowany dobrze, no to Motor nie będzie grać. Natomiast udało
0: Zbigniew
1: się.
0: Jakubas postawił wszystko na jedną kartę, tak samo jak Lech Poznań teoretycznie musi postawić wszystko na jedną kartę, wystawiać najsilniejszy możliwy skład, bo do końca zostały tylko trzy kolejki, czyli na rozkładzie jest Radom jak Radom i zakończenie Wisłą Płock, a najbliższy mecz w piątek o 20:30 przy bułgarskiej Lech podejmie Arkę Gdynia. Obecnie ma po 31 meczach ma 55 punktów na koncie, czyli 6 przewagi nad Górnikiem Zabrze, który właśnie przez ten Puchar Polski ma zaległą jedną kolejkę, a tutaj przychodzi zespół Bezsenna, która wydała takie polecenie, jakie wydał Niels Frederiksen Danielowi Hokansowi, czyli singiel Tylko biegnij.

0: przed chwilą o Lechu, teraz właściwie nie zmienimy tematu, bo znowu będziemy gadać o Lechu, tylko że tym UAM, który w 19 kolejce Orlen Ekstraligi w meczu piątkowym pokonał, nie, zremisował, chciałoby się, natomiast to był tak dobry mecz, że no, to o tym zaraz, zremisował 3-3 ze Śląskiem Wrocław. No i właśnie, sam już wynik na to wskazuje, że to było wielkie meczycho, a to jak wyglądało to spotkanie, to już w ogóle.
1: Wygrać ten mecz było blisko, no bo ostatnia bramka, no może o tym zaraz. W 13 minucie na 1-0 wyszedł Śląsk Wrocław, bo o tym nie powiedzieliśmy, że ten mecz 19 kolejki zakończył się remisem 3-3. Lech Poznań UAM na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Wracając do 13 minuty, dobry pressing gospodyń, przejęcie piłki na połowie Lecha Poznań poskutkował strzałem, który obroniła Jagoda Sapor, ale odbiła tak niefortunnie, że na pustą bramkę dobiła z 5 metrów Katarzyna Białoszewska, wyprowadzając Śląsk Wrocław na prowadzenie 1-0, które ta sama zawodniczka podwyższyła w 31 minucie 2-0. Błąd w obronie Lechitek idealnie ustawił w zasadzie piłkę na strzał Katarzynie Białoszewskiej, no i ta uderzyła z pierwszej piłki, pokonując bezradną Jagodę Sapor. Niestety ciekawostka na temat Katarzyny Białoszewskiej jest taka, że w 2023 roku jako jedna z liderek ówczesnego kobiecego zespołu Śląska Wrocław na zasadzie transferu przeniosła się do hiszpańskiego Sportingu de la Huela, czyli pierwszy narodowy, międzynarodowy transfer w historii sekcji piłki nożnej kobiecej Śląska Wrocław odbył się 3 lata temu, a obecnie, z tego co wiemy, Śląsk Wrocław, czyli sekcja kobieca, jest na skraju załamania w tym sensie, że miasto, no bo Śląsk Wrocław jest klubem miejskim, miasto nie chce już dotować, po prostu nie chce utrzymywać sekcji kobiecej, co odbiło się na przykład u Alicji Związek, która jest wychowanką Śląska Wrocław i w mediach ruszyła z taką, no, z protestami, żeby ta piłka kobieca we Wrocławiu się rozwijała. Do przerwy było 2-0, a po przerwie?
0: A po przerwie piłki w końcu zaczęły wpadać po stronie zespołu Lecha UAM, no bo te okazje były, ale brakowało skuteczności przed przerwą. No i potem bramki zdobywały kolejno Blanka Borowa po kapitalnym, genialnym strzale sprzed pola karnego. Potem wyrównała po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Maja Kuleczka. No i na prowadzenie, więc taką remontadę zrobiły Lechitki w 73 minucie, to gol Małgorzaty Rogus, która bezpośrednio trafiła tuż przy lewym słupku z rzutu wolnego, więc to było takie creme de la creme tego spotkania. Natomiast radość Lechitkom z tego comebacku odebrała już w dopiero w szóstej doliczonej minucie czasu gry zawodniczka śląska Katarzyna Białoszewska, która wygrała pojedynek główkowy zarówno z obrończynią, jak i z Jagodą Sapor, więc ostatecznie tylko podział punktów.
1: Tym samym Katarzyna Białoszewska skompletowała hat-tricka, czyli to ona była pogromcą Lecha Poznań UAM. Zawsze to są ciekawe sytuacje, kiedy napastnik bądź napastniczka głową wygrywa pojedynek z bramkarzem bądź bramkarką w momencie, w którym no, bramkarka ma do dyspozycji ręce. To jest bardzo ciężkie, skoczyć wyżej i głową skierować piłkę do bramki. Reasumując, po tym remisie Lech Poznań UAM zajmuje 8 miejsce z 22 punktami, natomiast Śląsk Wrocław miał 26 punktów po tym remisie i jest na 6 miejscu w tabeli. Kolejny mecz odbędzie się 9 maja, czyli to jest sobota, o godzinie 12. Lech Poznań UAM podejmie UKS SMS Łódź na własnym boisku, na własnym, czyli w Plewiskach. A co jeszcze dalej w piłce nożnej, bo mamy tutaj zieloną część Poznania.
0: Dokładnie, zielona część Poznania, która wygrała w meczu w Krakowie z Hutnikiem Kraków 1-0 w meczu wczorajszym, no i meczu drugiej ligi, która już też właściwie powoli dobiega końca, 30 kolejka, więc wszystko się powoli rozstrzyga. No i co? Bardzo wyrównane spotkanie, trochę jak to ten mecz Lecha.
1: Dokładnie tak. Tutaj warciarze z Hutnikiem walczyli do ostatnich minut tak naprawdę, bo Warta pragnie bezpośredniego awansu do pierwszej ligi, natomiast Hutnik bardzo nie chciałby spaść do trzeciej ligi, a ten sam Hutnik jest napchany całkiem niezłymi nazwiskami. Jest Daniel Hojo-Kowalski, który jako 15-latek zadebiutował w Wiśle Kraków w Ekstraklasie. Jest Wilde Donald Guerrier, znany kibicom Wisły Kraków z 2015 roku bodajże. To jest akurat Haitańczyk. No jest też Awantura Obasse, czyli taka długa saga na temat Adama Basse, czyli napastnika wykupionego ze Śląska Wrocław przez Raków Częstochowa. Obecnie jest właśnie do Hutnika wypożyczony. Co do samej bramki, w 33 minucie Sebastian Stelbiecki przejął piłkę w środku pola, podprowadził ją pod pole karne rywala i na wolną pozycję w polu karnym wypuścił Filipa Walusia, który balansem ciała zwiódł bramkarza, który poleciał w drugi róg bramki, a ten strzelił gola po ziemi do zupełnie w innym kierunku i to był jedyny gol w tym spotkaniu. Co do tabeli, no już wspomniałem, tak plus minus. 58 punktów po 30 meczach ma Warta Poznań, 39 Hutnik Kraków, a następny mecz?
0: A następny mecz Warta zagra w niedzielę również ze Sandecją Nowy Sącz. To spotkanie zagra u siebie. No i cóż, no kolejne bardzo ważne spotkanie w tym wyścigu o pierwszą ligę. Sandecja drużyna z 5 miejsca, 48 punktów po 30 meczach, więc też liczy się w walce o awans, tylko bardziej w barażach. I chyba możemy już przejść do kolejnej piosenki. Tym razem Justyna Jary i Elegancka Kapela, ballada o Halinie, Maju i Milionie Dolarów.

0: Przechodzimy do czarnego sportu, czyli do żużla, a dokładniej do PSŻ-tu Poznań, który zremisował po sensacyjnym zwycięstwie w środku tygodnia. Zremisował teraz z Orłem Łódź 45-45. Ten mecz przyniósł zawodnikom i kibicom radość, ale nie do końca zadowolenie. PSŻ, tak jak mówiłem, w sobotnim domowym spotkaniu czwartej kolejki Metal Klasy drugiej Ekstraligi żużlowej zremisował swój mecz. Jeden punkt do tabeli udało się wywalczyć dzięki kapitalnej postawie duetu Ryan Douglas, Kacper Pluda. Ryan Douglas to jest w zasadzie jednoosobowa armia PSŻ-tu Poznań w tym sezonie. Nie zmienia to faktu, że brak zwycięstwa Skorpionów to negatywne zaskoczenie dla kibiców zgromadzonych przy Warmińskiej. Nowy stadion kibiców gościł, ale zawodnicy trochę gorzej. We wtorek PSŻ pokonał 51-39 głównego na papierze, w zasadzie rywala o walce o pierwszą czwórkę, czyli Stal Rzeszów. Łodzianie, znaczy Orzeł, był zbudowany z zawodników mających sporo do udowodnienia. Jest co póki co pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu. Łodzianie w tym sezonie wcześniej nie przegrali, notując dwa zwycięstwa i remis, choć jeden z triumfów podobnie zostanie zweryfikowany przez władze ligi na kolejny remis. Niemniej, mając półfinałowe ambicje, żółto-czarni z takimi rywalami powinni sobie zdecydowanie radzić.
1: Powinni, a tymczasem przez większość meczu trzeba było ich po prostu gonić. Orzeł wyszedł na prowadzenie już po drugim wyścigu, w którym Antoni Mencel i Kamil Witkowski ulegli niżej notowanej parze Krzysztof Lewandowski, Kacper Halkiewicz. Co prawda, Witkowski wspólnie z Bartoszem Smektkałą podwójnie wygrali bieg czwarty, na chwilę wyprowadzając Skorpiony na prowadzenie, ale goście odpowiedzieli chwilę później i ponownie odskoczyli. Żużlowcy PSŻ-tu, którzy wcześniej ścigali się na Gołaju w zimny, wtorkowy wieczór, w słoneczne sobotnie popołudnie wyglądali na kompletnie zagubionych. Pewniakiem nie był nawet Ryan Douglas, który każdy mecz rozpoczął od dwóch drugich miejsc. Pewne przełamanie przyniosła dopiero trzecia seria, w której to gospodarze każdorazowo dojeżdżali do mety na pierwszej lokacie. Menedżer Jacek Kannenberg przyznaje, tor nie do końca był atutem drużyny.
2: Z toromistrzem ustaliliśmy, żeby właśnie to, co było po siódmym biegu, żeby cały czas do końca już powtarzać, żeby w taki sposób po prostu polał wodę. Oczywiście wiadomo, że na zawodach jest też komisarz toru, więc jak gdyby musimy to zrobić w uzgodnieniu z nim. Staraliśmy się zrobić wszystko zgodnie z procedurą, tak jak na zawodach wtorkowych. Oczywiście patrząc też po czasach w tym meczu, to one bardzo znacząco nie odbiegały od tego, co było we wtorek, ale jednak no chociażby to, że była inna temperatura, to na pewno też motocykle i to zachowywały się inaczej.
0: Tym, który najbardziej efektownie przełamał się w trzeciej serii, był Kacper Pludra. Jak wspomniałem na samym początku, zawodnik, który w dwóch pierwszych startach zdobył zaledwie jeden punkt, w biegu dziesiątym wygrał, pokonując niełapalnego do tej pory lidera Orła, czyli Olivera Berntsona. W jedenastej jeździe Pludra znów wygrał, a trzecie miejsce Dmitriego Berge pozwoliło Skorpionom doprowadzić do remisu. Sam zainteresowany przyznaje, że potrzebował czasu, aby odpowiednio się spasować.
3: Początek spotkania nie był łatwy, gdzieś po dwóch biegach zmieniłem motocykl na ten sam, na którym jechałem we wtorek w meczu tutaj z Rzeszowem, no i później już nic nie zmieniałem. Motocykl był dobrze tutaj spasowany z tym torem, także jedynie mogę teraz mieć do siebie pretensje, że nie zacząłem od tego motocykla.
1: To, co nadrabiał Pludra, tracili jednak inni. Z remisu 33-33 szybko zrobiło się 35-43. Bieg 12 podwójnie przegrała para Niels, Christian Iversen, Antoni Mencel, a 13 Ryan Douglas i Bartosz Smetkała. Oni jednak notowali przynajmniej przebłyski. Najgorzej prezentowali się dwaj nowi obcokrajowcy w Italii, Eryka Jóźwiaka i Jacka Kannenberga. Dimitri Berge pokonał rywali tylko na otwarcie, pozostałe punkty zbierając na nieukończonych przez nich biegach. Niels Christian Iversen raz wyprzedził juniora Orła, a dwukrotnie kolegów z pary. Odpowiednio 6 i 3 punkty na ich koncie to jeden kłopot. Drugi to aspekt stricte techniczny. Obaj zawodnicy są po poważnych kontuzjach, które wyraźnie nadal siedzą im w głowach. Skutkiem tego jest odpuszczenie gazu w stykowych sytuacjach. Problem zauważa też menedżer Kannenberg.
2: Tak naprawdę na szybko po meczu nie chcę wyciągać daleko idących wniosków. No widziałem tylko, że Nils Ręcz jest wściekły ze swojej dyspozycji. No i też mu się wcale nie dziwię, no bo tak naprawdę nie pojechał dobrych zawodów. Jeżeli chodzi o Dimiego, to rzeczywiście ten pierwszy bieg wydawało się, że wszystko jest w porządku. Już ostatni mecz z Rzeszowem też druga część wyglądała dużo lepiej, a później gdzieś to wszystko zgasło.
0: Niewykluczone, że klub z Poznania wyciągnie konsekwencje wobec swoich stranierii. Na rynku wciąż wolnych jest kilku zagranicznych zawodników przystających poziomem do drugiej ekstraligi. To chociażby Słoweniec Matej Żagar, Australijczyk Josh Pickering czy Duńczyk Kenneth Bier i Nikolaj Klint. Wszyscy w ubiegłym sezonie z niezłym skutkiem ścigali się na tym szczeblu rozgrywkowym, a teraz nie znaleźli zatrudnienia. Przyglądają im się chociażby ROW Rybnik czy Stal Rzeszów. Wszystko pewnie rozegra się o warunki kontraktów. Niewykluczone, że za chwilę do tego grona dołączy jeszcze PSŻ Poznań, do grona zainteresowanych. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Jeśli chodzi o mecz, szybką i sprawną decyzję Skorpionów podjął z kolei, jeśli chodzi o obsadę biegów nominowanych. Przystanie 35 do 45. Tylko dwa podwójne zwycięstwa dawały perspektywę uratowania przynajmniej remisu. PSŻ postawił na swojego lidera na przestrzeni całego sezonu, czyli Ryana Douglasa, i najskuteczniejszego w drugiej części meczu Kacpra Pludrę. Obaj w 14 wyścigu pojechali z rezerwy taktycznej, a następnie w 15 już jako awizowani zawodnicy. Dla drugiego z wymienionych taki ciężar położony na jego barkach w meczu ligowym był czymś dotąd niespotykanym.
3: Częściej w rozgrywkach Ekstraligi U24 się tak zdarzało, aczkolwiek no, w lidze na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja. Wiedziałem też, jaki jest wynik, no i skupiłem się na tym tylko, żeby dobrze wystartować. Wiedziałem, że jak będę miał dobry start, to już wszystko jest możliwe.
1: Plan został zrealizowany w 100%. Ryan Douglas wygrał oba wyścigi, a Kacper Pludra dojeżdżał za jego plecami. Tym samym udało się obronić jeden meczowy punkt. Po zawodach Pludra dziękował koledze nie tylko za wspólną jazdę, ale też za fakt, że Douglas zgodził się dostosować do partnera.
3: Też wiedział, jaka jest sytuacja, że musimy dwa razy 5-1 przyjechać. No i ja od razu powiedziałem, że te wewnętrzne pola dla mnie będą lepsze, bo wcześniej z nich jechałem, było fajnie. No i Ryan oddał mi te pola bez jakichś większych dyskusji. Powiedział, że on da radę z tego trzeciego i czwartego. No i udałam się.
0: I choć powrót z dalekiej podróży rzecz jasna wywołał ogromne emocje na trybunach, to fakt jest taki, że PSŻ stracił punkt na własnym torze z niżej notowanym rywalem. Daleki od ekscytacji jest więc Jacek Kannenberg. Menadżer Skorpionów wie, że zespół utrudnił sobie życie w walce o pierwszą czołówkę. Podkreśla jednak, że to nadal nie jest tragedia.
2: Równie dobrze możemy pojechać do Łodzi i też wynik może się kręcić koło remisu i w ostatnim biegu na przykład możemy go przechylić na swoją stronę i przywieźć jeszcze wygraną i bonusowy, więc jak gdyby no tutaj się całkowicie nie załamujemy, ale z samego suchego wyniku no nie jestem zadowolony, natomiast z tego już jak uzyskaliśmy i w jaki sposób zdobyliśmy ten jeden punkt, to jak najbardziej.
1: Jeden punkt pozwolił PSŻ-towi awansować na piąte miejsce w tabeli drugiej Ekstraligi. Zespół musi jednak szukać zdobyczy na wyjazdach. Najbliższa szansa w tą niedzielę. Żółto-czarni zmierzą się wtedy z przedostatnim w rozgrywkach ROW-em Rybnik. Tymczasem The Smile.

0: wracamy z troszkę mniej, powiedzmy, takimi na wysokim szczeblu rozgrywkami, natomiast dalej bardzo ważnymi i bardzo prestiżowymi, no bo Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce, które odbyły się w Warszawie, właśnie się skończyły. No i znamy zwycięzcę w turnieju męskim. Po raz kolejny tytułu nie oddali zawodnicy Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, a wśród kobiet triumfowały zawodniczki Akademii Humanitas w Sosnowcu. No a jak tam poszło poznańskim zespołom?
1: Jeśli chodzi o poznańskie zespoły, no to Politechnika w meczach w siatkówce kobiet zajęła siódme miejsce, wygrała właśnie w meczu o siódme miejsce z AWFIS-em Gdańsk 2-0. Dosyć pewne zwycięstwo, 25-19 i 25-21. Natomiast mecz o miejsce 11, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przegrał z UJD Częstochowa, w związku z czym to miejsce zajął 12. I tutaj Dominika Srokosz z Komitetu Organizacyjnego Finałów powiedziała nam, że ogólnie poziom na tych zawodach był wysoki, to znaczy, że dobrze poradziły sobie zarówno jeden, jak i drugi zespół poznański.
2: Przyjechało dużo zawodników, którzy są naprawdę bardzo na wysokim poziomie, z pierwszej ligi, z dalszych lig również, także dziewczyny i chłopaki mają z kim grać.
0: Jak tak myślę o Akademickich Mistrzostwach Polski, to no przy mojej pierwszej styczności jeszcze, kiedy nie wiedziałem do końca, z czym to się je, to myślałem, że są takie rozgrywki, z całym szacunkiem dla wszystkich zawodników, którzy tam brali udział, troszkę takie luźne, natomiast troszkę się myliłem potem, jak już miałem okazję pogadać na niektórych audycjach o tych ampach, czy nawet być i komentować mecze w futsalu, czy w koszykówce. No i w sumie atmosfera jest wspaniała podczas tych rozgrywek akademickich, a poziom często, tak jak zresztą już mówiła Dominika Srokosz, jest wysoki, występują zawodnicy z różnych ciekawych zespołów. No i Dominika Srokosz również mówiła o tym, że podczas ampów po prostu warto grać.
2: Studenci przede wszystkim mogą wygrać na każdym meczu nagrodę MVP, dlatego mamy przygotowane nagrody dla najlepszej siódemki każdego turnieju, i męskiego, i damskiego. No i do tego oczywiście staramy się przygotowywać wieczorne atrakcje.
1: I to wszystko są powody, o których Katarzyna Widerska, czyli siatkarka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powiedziała, że AMP to świetna przygoda i właśnie dla tych nagród warto grać.
3: My tak naprawdę pierwszy raz awansowaliśmy w ogóle na finały Akademickie Mistrzostw Polskiej, także my tu przyjechaliśmy się bawić tak naprawdę i to jest dla nas najważniejsze, bo atmosfera u nas jest wybitna, robimy wszystko, żeby się dobrze bawić, i wynik dla nas tak naprawdę jest drugorzędny, a to, że wygrywamy, to jest naprawdę...

miejsce, przegrała 0-2 z UG Gdańsk. Dlatego jeszcze raz przypomnijmy, to jest 4. i 8. Miejsce. Odbywały się również eliminacje do finałów Mistrzostw Ampów w piłce ręcznej. No i tutaj w klasyfikacji końcowej Politechnika Poznań znów zajmuje 4. miejsce, co daje awans na finały Ampów, na które nie zakwalifikował się UAM Poznań, który te miejsce zajął 11., czyli przedostatnie, wyprzedzając jedynie AMW Gdynia. Teraz zespół Cher z... teraz zespół Go z utworem Cher.

0: No i teraz witamy tutaj u nas w studio kierownika drużyny Floorball Team Poznań, pana Antończuka.
1: Witam serdecznie.
0: I porozmawiamy sobie trochę o tym, co się działo na hali u Marynki, mniej więcej, ale dokładniej to mecz o brąz był rozgrywany w innym miejscu, prawda?
1: Akurat jeżeli chodzi o superfinał, to mieliśmy okazję grać w Świeciu, natomiast ten pierwszy mecz półfinałowy to był ostatni nasz mecz domowy, który rozgrywaliśmy na naszej domowej hali, czyli na Elo imienia Marii Magdaleny, czyli tak zwanej Marynce.
0: Tutaj już,
1: tak ją nazywamy.
0: Tutaj już pan przed audycją trochę wspomniał, że jest zmieniona ta hala, jest takie show zrobione po amerykańsku, ale czy show było również na boisku?
1: Show było na boisku, również w meczu półfinałowym. Te półfinały pokazały nam, że jesteśmy

0: W stanie walczyć o te medale, że wracamy do swojej najlepszej formy. No i wcale za bardzo nie ustępowaliśmy Olimpii Łochów w tych meczach półfinałowych. Dzięki temu też mieliśmy pewność co do tego, że w meczu o trzecie miejsce, czyli w meczu w superfinale, na pewno będziemy walczyć z całych sił o ten medal.
1: Można powiedzieć, że ten finał sezonu w playoffach, no to faktycznie wystrzeliście z formą, no bo trzecie miejsce, a właściwie samo znalezienie w playoffach nie było takie oczywiste.
0: Tak, no musieliśmy walczyć podczas sezonu zasadniczego o to, żeby się w tej czwórce dostać. Dzięki tym zdobyczom, również jesiennym, tym, że zbieraliśmy te punkty, ostatecznie w sezonie zasadniczym zajęliśmy czwarte miejsce, a na koniec po meczu o brąz miejsce trzecie. No i też warto zaznaczyć, że to już drugi sezon, gdzie pod rząd jesteśmy w najlepszej czwórce w Polsce, więc jak na zespół, który ma 3 lata, no to dwa razy miejsce w superfinale, więc całkiem nieźle.
2: Właśnie też tak o tą kadrę chciałem zapytać, czy ona się od czasu powstania drużyny rozwija, idzie w dobrym kierunku, to znaczy przybywa nowych zawodników, albo ci obecni rozwijają się właśnie tak, że już w kolejnych latach mogą nawet myśleć o walce o najwyższe cele.
0: Tak, gdybyśmy sobie zobaczyli, kto zaczynał, kto gra teraz, to te zmiany w tych nazwiskach można sobie tutaj zobaczyć. Oczywiście wszyscy mamy duży progres, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób gramy. Część osób natomiast zakończyła swoją karierę z unihokejem, a również doszli do nas wspaniali nasi juniorzy, którzy cały czas ten swój poziom podwyższają, no i coraz bardziej naciskają na tych starszych zawodników, jeżeli chodzi o grę w kadrze meczowej.
1: Ten progres jest widoczny, no właśnie rok temu, powiedzmy takie czwarte miejsce, no poza podium w tych superfinałach, natomiast teraz już brąz. No i ciekawi mnie, czymś różni się floorball z tego sezonu do tego poprzedniego, to są jakieś różnice?
0: Ja myślę, że jesteśmy o sezon starsi. Myślę, że my graliśmy dojrzalszy unihokej w tym sezonie. Więcej rzeczy było takich poukładanych. Natomiast to cały czas jest młody zespół, można powiedzieć również organizacyjnie. No i w kolejnych sezonach na pewno będziemy walczyć o jak najwyższe cele.
2: Czy taki wynik właśnie z Olimpią Łochów tutaj u was na boisku skończył się wygraną Olimpii 9-3, ale tak jak patrzę, to często pierwsze kwarty, tercje są po wyniku 0-0. Czy bardzo trudno jest zacząć wejść w mecz właśnie unihokeja i to później się rozkręca, czy to tylko taka przypadłość waszej drużyny?
0: Ja myślę, czy tutaj kwestia patrzenia na wynik unihokejowy, to czy tam akurat w tym drugim półfinale było 9-3, natomiast warto patrzeć na to, jaki był przebieg tego. No i w tym przebiegu, jeżeli chcemy, jest ten wynik zbliżony, zespół, który przegrywa, no rzuca, że tak powiem, wszystkie możliwości na to, żeby ten mecz spróbować wygrać, czyli na przykład ściąga bramkarza, albo gra bardziej ofensywnie, no stara się jakieś inne schematy zagrać, no i wtedy albo to odpali, że tak powiem, i jest remis, albo jest wygrana, jest zmiana tego wyniku, no albo przeciwnik strzela więcej goli, stąd takie wyniki mogą się pojawić. Ale już wynik 0-0 w pierwszej tercji, czy wynik gdzieś tam zbliżony w drugiej tercji, no pokazuje to, że jest walka podczas tego meczu, a nie jest to gładkie 5-0 w pierwszej tercji na przykład.
1: Jeśli chodzi o takich poszczególnych zawodników, jestem ciekaw, czy ktoś lub kilku z nich jakoś szczególnie zaskoczyło formą.
0: Kto zaskoczył formą w tym sezonie? No ciężko mi chyba pokazać taką jedną osobę. Wydaje mi się, że każdy zawodnik wzniósł się również w tym meczu o brąz z Szarotką na wyżyny swoich umiejętności. Bardzo dobry mecz i gole, czy Oskara Szaka, czy Szymona Wiśniewskiego, czy Łukasza Pietrakowskiego, bardzo naszego juniora. No to są takie rzeczy, że każdy pokazał i każdy dołożył tą swoją cegiełkę do tego brązowego medalu.
2: I jeśli chodzi o taki mecz, który pan najbardziej zapamiętał z tego minionego sezonu, utrudnię trochę, żeby to nie był mecz o brąz, tylko mecz z tej fazy zasadniczej. Wiadomo, trudno jest...
0: Myślę, że nie będzie mecz o brąz, może też nie faza zasadnicza, ale tu bym powiedział o tym meczu, który przegraliśmy 2-3, czyli mecz półfinałowy, który odbył się u nas na Arynce. Po pierwsze, wspaniałe show, tutaj ukłony dla Rafała Węgla, Węglarza. Chciałbym powiedzieć również, że wspaniała walka naszych zawodników, jakby odwrócenie tego, co pokazywaliśmy wcześniej, i naprawdę walka o każdy centymetr tego boiska. No, wynik być może nie był dla nas korzystny, no ale każdy zobaczył, że ten Poznań to jednak nie jest taki chłopiec do bicia i jednak, że do końca o te medale się będziemy bić w tym sezonie.
2: A jeśli chodzi też o drużyny, które są z wami inne w stawce, to czy wy jesteście najmłodsi?
0: Nie powiedziałbym tak. Myślę, że u nas jest taka grupa bardzo doświadczonych zawodników. Potem jest, powiedzmy, bym powiedział, że kilka lat takiej przerwy i bardzo duża grupa młodych juniorów, co nas bardzo, bardzo cieszy, bo jakby cały klub to UKS Salezjanie Poznań i mamy u nas prawie 200 zawodników od kategorii, nawet od zawodników od 3 lat do 35-36 lat, w związku z czym cała tutaj rozpiętość tych naszych zawodników w różnych kategoriach i naprawdę wiele, wiele medali zarówno naszych juniorów, jak i seniorskiego zespołu Floorball Team Poznań.
2: Bo tutaj, jeśli o młodzież chodzi, to warto wspomnieć, że w przyszłym tygodniu, w 14 dokładnie maja, czyli w czwartek, ruszają finały AMP Ampów w Unihokeju. One się odbywają w Zielonej Górze i występ również zaliczy Politechnika Poznań, która jest w grupie D z Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Gdańskim. Jak pan mniej więcej ocenia ich występ?
0: W ogóle kwestia Politechniki Poznańskiej, no to jest fajna kwestia, bo w ogóle jest awans tego półfinału, więc to już jest duży sukces Politechniki Poznańskiej. Więc już są w gronie najlepszych 16 zespołów w Polsce, więc to jest na pewno duży sukces. No i wydaje mi się, że będą się bili o to, żeby się do tej ósemki dostać. Tam też mamy, jeżeli chodzi o klub, dwóch swoich przedstawicieli, więc pozdrawiamy serdecznie Szymona i Wojtka. No i liczymy na dobre miejsce na Ampach.
2: Mikołaju, czy masz jeszcze coś do dodania?
1: Ja takie jeszcze otwarte pytanie na sam koniec. W tym sezonie trzecie miejsce, to w takim razie w kolejnym sezonie drugie miejsce?
0: Ja bym daleko tutaj nie wychodził. Myślę, że jeżeli powtórzymy medal w przyszłym sezonie, to również będzie wielki, wielki sukces naszego zespołu.
2: Tutaj już musimy zakończyć nasz Sporting Klub Afera. Z nami był Igor Antończuk, czyli kierownik Floorball Team Poznań. Realizował nas Mateusz Szlas, a za mikrofonami
1: Mikołaj Dils
2: i Filip Szymkowiak. Teraz Liana La Havas z piosenką Green and Gold.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19, czas na serwis informacyjny.
3: Anna Grzyb, zapraszam. Kwitną kasztany, a więc przyszedł czas na egzaminy dojrzałości. Dzisiaj odbył się pierwszy z nich, czyli pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak co roku, największe zainteresowanie wzbudzają tematy wypracowań. Dziś absolwenci szkół średnich mogli omówić wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, bądź zastanowić się nad istotą postrzegania człowieka przez innych ludzi. Jutro czas na kolejny z obowiązkowych egzaminów, czyli matematyka podstawowa, a dzień później matura z języka nowożytnego. Według harmonogramu zakończenie części pisemnej matur przypada na 21 maja. Trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów. W związku z organizacją matury dla uczniów szkoły w chmurze na stadionie przy Bułgarskiej na kierowców czekają zmiany. Od dzisiaj do 15 maja możliwość parkowania na ulicy Ptasiej wzdłuż parkingu D została wstrzymana. Jest to spowodowane postawieniem hal egzaminacyjnych na tym terenie. Dodatkowo w dniach najpopularniejszych egzaminów, czyli od dzisiaj do 7 maja, a także od 11 do 13 maja, w okolicy obiektu należy spodziewać się szczególnych utrudnień w godzinach od 6 do 9 rano. Do egzaminów na stadionie Lecha przystąpi ponad 3000 osób. Oprócz Poznania, Szkoła w Chmurze organizuje egzaminy w Warszawie i w Kutnie.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
3: Oszuści znów podszywają się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe pod pretekstem przystąpienia do programu emerytalnego. Utrata pieniędzy to nie jedyna konsekwencja.
5: Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera.
3: Mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka i tłumaczy, że nie jest to typowe działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
3: ZUS nie oferuje odpłatnej pomocy telefonicznej. W przypadku wątpliwości co do dzwoniącej osoby należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.
4: Na antenę wchodzi kultura.
3: W ubiegły czwartek do Rady Miasta wpłynęła petycja w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Poznania Maciejowi Szczerbowskiemu, laureatowi Amerykańskiej Akademii Filmowej za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Złożył ją przedstawiciel strony czynnej, czyli nieformalnej poznańskiej grupy aktywistycznej. Petycję podpisało ponad 50 osób z poznańskiego oraz ogólnopolskiego środowiska artystycznego i kulturalnego. Inicjatywa ma jeszcze jeden cel.
6: Drugim elementem petycji jest także to, żeby Rada Miasta wystąpiła do Ministerstwa Kultury o nadanie również medalu zasłużonego kulturze Maciejowi Szczerbowskiemu.
3: Mówił przedstawiciel strony czynnej Mateusz Jarczyński. Maciej Szczerbowski będzie gościem tegorocznej edycji Festiwalu Filmów Animowanych Animator. I to już wszystko w tym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszamy jutro od godziny 6.57.
4: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja.
7: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
8: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
3: Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
8: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Aferytm, czyli przegląd nowości w Radiu Afera. Również będzie kalendarium, będzie też jakiś konkurs. Zostańcie z nami. Zaczynamy od nowego utworu Young Lina, czyli szwedzkiego rapera, który wydał album, wydał swój singiel Storm, w sumie to dwa single, Storm 1 and Storm 2, wszystko razem z teledyskiem. Trochę tak dziwnie mówić o teledyskach w radiu, ale jest to coś, co realnie przełożyło się do tego, że ten utwór dzisiaj tutaj poleci, ponieważ powstał do tego bardzo ciekawy teledysk z bardzo ciekawą choreografią, gdzie raper stoi, cała inscenizacja tego teledysku polega na tym, że mamy szkołę, mamy uczniów i właśnie w części drugiej raper stoi wokół uczniów i ci uczniowie wokół niego tańczą. Naprawdę piękna rzecz i dzięki temu ten utwór bardzo dobrze mi zapadł w głowie, więc posłuchajmy sobie Storm 2, a wy odpalajcie w tym czasie teledysk i oglądajcie, dlatego posłuchajmy. Like an empty fire.

To był Young Lean i Storm 2, czyli najnowszy singiel tego szwedzkiego rapera, który ukazał się razem ze świetnym teledyskiem, dlatego odsyłam was bardzo serdecznie. Naprawdę ciekawa jest ta jakby ten taniec, który się ukazuje na tym teledysku, bo tak jakby bardzo taki energiczny i fajnie tak wizualnie mi się po prostu podoba. Nie jestem też ekspertem, więc nie będę się tak wypowiadał może górnolotnie, ale polecam wam zobaczyć z takiego może bardziej laickiego punktu widzenia. A my przechodzimy do konkursów, które wcześniej wspominałem. Dzisiaj mamy dwa konkursy. Pierwszy konkurs do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Benjamina Lacknera i Macieja Obara w Blue Note w sobotę. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na... Wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie. No i jakby czekam na SMS-y do godziny 20. Kosz SMS-a to złodówka i 23 grosze razem z VAT. I mamy również konkurs długoterminowy. Do wygrania są 3 różne gadżety z festiwalu Next Fest. Aby wygrać taki gadżet, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera.next, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, czy po odsłuchaniu podcastów któryś artysta czymś cię zaskoczył. Koszt to złotówka i 23 grosze razem z VAT i na SMS-y czekamy do godziny 10. 8 maja podczas audycji Aferanek. A my przechodzimy teraz do kolejnego singla, czyli Duval, Timofi i Martin, No One Plays the Game.

To był najnowszy singiel Duvala Timofiego, który ukazał się razem z Martynem na ficie pod tytułem No One Plays the Game. Bardzo ciekawy singiel i czekam na więcej, ponieważ od pewnego czasu jestem cichym fanem tego artysty i jakby bardzo łatwo mi się zatopić w jego brzmieniach i całej twórczości, bo to nie tylko muzyka. A my przechodzimy tym zdaniem właśnie do stałego punktu programu i do czegoś niezwiązanego z Duvalem.

0: przygodnia.
1: Michał od Kości wydaje swój debiutancki singiel, który zaszczyci nas dzisiejszą płytą tygodnia i jest to album, który zwie się Piosenki z filmów, których nie było. Kim jest Michał od Kości? Przeczytam wam fragmenty jego opisu, który znalazłem w internecie, ponieważ jest on bardzo dobrze dobrany słownie. Piosenkoklepiec o śląskich korzeniach. Z pasji bałaganiarz i zbieracz odgłosów. Ten zbieracz odgłosów myślę, że bardzo ciekawie oddaje to, czym ta muzyka jest, bo tak czytając o tej płycie, słuchając jeszcze jej, nie znając tego twórcy, spodziewałem się czegoś bardziej może oczywistego, a właśnie ten zbieracz odgłosów tutaj mocno jest zauważalny. Dodatkowo jeszcze Michał o sobie pisze, że jest też wieczornym kolekcjonerem zdań, co świadczy, że dla niego słowo również się waży i ciekawe dźwięki również są ważne, co oznacza, że jest to na pewno ciekawa pozycja do odsłuchania w dzisiejszej audycji. My mamy godzinę 19:15, więc posłuchajmy Michał od Kości i Piątki.

i nikt nie słucha. Dobroci serca, mądrości ducha, dobroci serca, mądrości ducha.

To był Michał od Kości i Piątki, czyli Płyta Tygodnia w Radiu Afera. A teraz przechodzimy trochę mniej płynnie może, ale do polskiej muzyki shoegaze'owej, ponieważ narodził się nowy projekt pod tytułem Red Red Sun. Jest to projekt, który urodził się, jak piszą o sobie, z czerwonego słońca i bałtyckiego morza. Jest to projekt, którego członkowie pochodzą z Trójmiasta i grają właśnie taką shoegaze'owo-dreampopową muzykę. Wydali swój debiutancki singiel pod tytułem Designed Drive i posłuchajmy sobie tego najnowszego singla, co mają dla nas do zaprezentowania. Mogę wspomnieć, że w sumie członkowie zespołów składają się z pewnej mieszanki różnych innych trójmiejskich zespołów, więc nie są to świeżi gracze, jeżeli chodzi o granie w ogóle, ale świeżi gracze, jeżeli chodzi o ten projekt, więc nic, tylko się wsłuchać i zobaczyć.

To był Red Red Sun i Designed Drive. Taki skończony trochę jakby w niedoczasie. Tak mnie aż to zainteresowało, czy przypadkiem ja to... Tak, przypadkiem chyba różne problemy techniczne sprawiły, że utwór się trochę uciął. Ale no już przeciwności losu bywają czasem nierozłączne audycją i musicie, tyle nam dzisiaj musi wystarczyć i my tym słowem musimy przejść do kolejnego utworu, który będzie Blue Dinner, kolejny shoegaze, ale trochę bardziej z wschodu i jest to zespół, który już niedługo wydaje, już wydał swój album pod tytułem Disc 2 i posłuchajmy sobie z tego albumu najnowszego singla See Any Man.

To był Blue Dinner i Sea Anemone, a my przechodzimy do bardziej jazzowych klimatów, ponieważ po pierwsze mamy koncert, do wygrania jest podwójna wejściówka na sobotni koncert Benjamina Lacknera i Macieja Obara w Blue Note. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie. Na SMS-a czekamy do godziny 20. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. No i jeszcze raz powtórzę, 7148, afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, numer telefonu 7148, koszt wysłania to złotówka i 23 grosze razem z VAT. My tym akcentem konkursowym przechodzimy do naszej kolejnej premiery. Będzie to Nostalgia 77. Jest to producent z Wielkiej Brytanii, który przez 10 lat obecności na rynku muzycznym i prowadzenia swojego własnego labela Impossible Arc wydaje kolejny materiał pod tytułem When the Lights Go. Jest to album taki około jazzowy i posłuchajmy sobie kawałka, który otwiera tą płytę pod tytułem You Were in My Dream Last Night.

You were in my dream last night. Tak jak mówiłem, jest to takie bardziej moim zdaniem około jazzowe i takie bym powiedział troszkę takie indie popowe, ale przyjemne granie i my w takich około klimatach zostaniemy, ponieważ będzie najnowszy album kolektywu DJ-skiego Jazz Libertos z Francji razem z DJ-em Dax Shadowem, którzy tworzą właśnie taką muzykę hip-hopową, jazz-rapową i nagrali właśnie wspólny album, a my posłuchamy sobie utworu z tego wspólnego albumu Eternity in a Kiss.

Jess Libertos i ich najnowszy singiel, znaczy w sumie kawałek z albumu najnowszego Eternity in a Kiss. Bardzo ciekawy utwór. A my zostajemy teraz w jazzowych klimatach i będzie tutaj sekcja polskiego nowoczesnego jazzu. Zaczniemy ją z zespołem Sneaky Jazzus, którzy wydają swój kolejny singiel pod tytułem Mufasa. Jak zwykle dostarczają nam pełnej muzyki, pełnej emocji i ciekawych brzmień, więc posłuchajmy teraz, a zaraz będzie coś jeszcze bardziej, byśmy powiedzieli, z klasycznego repertuaru muzycznego, jeżeli chodzi o polski jazz i może nawet aferytm poniedziałkowy, więc zostańcie z nami.

Nicky Jesus i Mufasa, czyli najnowszy singiel tego zespołu, a ja idę dalej z no właśnie naszymi jazzowymi polskimi singlami, ponieważ będzie teraz Błoto i Oa i on. Ion Dean Doroblanti. Jest to nowa współpraca zespołu Błoto. Błoto generalnie tworzy bardzo wiele albumów i utworów. Dodatkowo jest to zespół, który plus jeden członek, już mamy zespół EAPS, który też tworzy bardzo wiele utworów i w ogóle są to bardzo aktywni muzycy i co jakiś czas próbują eksperymentować z innymi twórcami z innych krajów. Tak samo jak było właśnie w albumie Jaubi i EAPS In Search to Better Tomorrow, z czego co pamiętam, tak się ten album nazywał. Bardzo ciekawe było to połączenie tego duetu palestyńskiego, a może zespołu razem właśnie z polskim Błotem. Nadał on trochę takiej świeżości w tej muzyce i sytuacja się powtarza tym razem z właśnie EAPS minus jeden członek, czyli Błoto, i razem z rumuńskim twórcą. Jest to, może przybliżę wam postać tego Iona Dean Dorobantiego, ponieważ myślę, że jest mniej nam znany. Jest to bardzo znany DJ w Rumunii, który jest założycielem legendarnej podobno tam wytwórni Future Nuggets oraz labelu P Balance, która stara się odkrywać i kreować nurty sceny rumuńskiej psychodelii oraz takiej muzyki, która jest inspirowana rumuńskim folkiem. Sam się w tym mocno specjalizuje i odnawia rumuńską muzykę weselną, nadając jej trochę bardziej psychodelicznego kształtu i analogowego sznytu. Gatunek ten zwiom manele i jakby tym razem postanowił połączyć siły razem z Błotem, dlatego posłuchajmy sobie singla Comfort.

Błoto i komfort razem z Ion Dean Dorobanti. A my teraz przechodzimy do trochę bardziej klimatu disco-funk, ponieważ Nugenea wydała najnowszy album pod tytułem People of the Moon. Posłuchajmy sobie utwora z tego albumu Oneon razem z Tomem Miszem.

To był New Gene, a na sam koniec audycji będzie najnowsza reedycja albumu Piero Umilani oraz Chetta Bakera do filmu, albumu, który powstał jako ścieżka dźwiękowa do filmu Smoke. Ale zanim to właśnie chciałbym w sumie powiedzieć, bo pewnie Chetta Bakera pewnie część z was kojarzy, Piero Umilani może też, ale ostatnio się wgłębiłem trochę bardziej w historię tego twórcy i wszyscy go kojarzymy głównie z muzyki od Mopetów. Posłuchajmy chwilę. Każdy kiedyś to chociaż słyszał. I właśnie ta muzyka z Mopetów wszystkim jest znana, ale nikt nie zna, w sumie myślę, że mało osób kojarzy pierwotną historię tej muzyki, ponieważ Piero Umilani był swego rodzaju eksperymentalistą i pewnym przewrotowcem. Tworzył muzykę trochę jazzową, inspirował się muzyką popularną, elektroniczną i tak dalej. I głównie jego muzyka była źródłem dla filmów klasy B. I na przykład właśnie Manamanam powstało w celach filmowych, nie Mopetów, tylko w celach filmu erotycznego, który pokazywał skandale erotyczne w Szwecji i był takim bardzo spektakularnym, może to jest złe słowo, skandalizującym filmem. I mnóstwo właśnie są tracków Piero Umilani powstało właśnie w celach takich spektakularnych filmów i skandalizujących filmów. A potem stały się legendami różnych innych soundtracków i różnych sampli, ponieważ został on później bardzo szeroko używany przez różnych DJ do samplowania dla muzyki hip-hopowej i tak dalej. Ostatnio właśnie udało się wytwórni zrobić reedycję muzyki do filmu Smoke, która właśnie ukazała się również na portalach streamingowych, elektronicznie i tak dalej, gdzie wcześniej nie była dostępna. Więc posłuchajmy sobie właśnie od Piero Umilaniego i Chetta Bakera Neapolitan Fantasy. To już jest koniec naszego dzisiejszego programu. Dzięki, że słuchaliście. Do usłyszenia już niebawem. To był Mateusz Karłowski, realizował mnie Szymon Dopierała. Do zwycięzcy konkursu wyślę SMS-a. Dzięki za słuchanie i na razie.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
4: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
8: Wybiła godzina 20:00 w poniedziałek, a więc zapraszamy na magazyn reporterów Radia Afera. Witamy zarówno słuchaczy, jak i widzów oglądających nas na kanale YouTube. Dobry wieczór, a o 20:10 pierwsza rozmowa. Będzie ona o sportowym sercu Poznania. Czy Golęcin jest ofiarą własnego sukcesu? Z jednej strony urokliwa rusałka, ścieżki spacerowe i zachodni klin zieleni. Z drugiej profesjonalizacja obiektów posiru i kolejne płoty, które zamykają teren dla zwykłych mieszkańców. Radni z poznańskiego Sołacza i lokalni społecznicy mówią dość. W sieci zbierają podpisy pod petycją przeciwko chaosowi planistycznemu. Alarmują, że miasto odrzuca ich uwagi, a nowa, potężna infrastruktura sportowa po prostu rozjedzie i zabetonuje ten unikalny, rekreacyjny teren. Czy da się pogodzić sport wyczynowy z rekreacją mieszkańców i czy my w Poznaniu w ogóle umiemy jeszcze mądrze planować przestrzeń, nie prowokując przy tym sąsiedzkich wojen? O tym porozmawiam z dzisiejszym gościem, który na przestrzeń miasta patrzy fachowym okiem. Moim gościem będzie Wojciech Krawczuk, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po 20:30 porozmawiamy o raporcie Kobiety na Politechnikach 2026, który pokazuje, że choć od lat walczymy ze stereotypami, sytuacja na polskich uczelniach technicznych jest pełna kontrastów. Szkolnictwo wyższe w Polsce wciąż boryka się z problemem niezróżnicowania na kierunkach pod względem płci. Czy to kwestia preferencji, czy może wciąż nieprzebitego szklanego sufitu? O tym porozmawiam z moimi gościniami. Pierwszą z nich będzie Elżbieta Wyraz z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, organizacji, która od 19 lat konsekwentnie zachęca dziewczyny do wyboru właśnie kierunków ścisłych. A drugą z nich będzie Wiktoria Hołowacz, czyli studentka inżynierii biomedycznej na Politechnice Poznańskiej. Sprawdzimy, dlaczego udział kobiet na uczelniach technicznych spadł w ostatnich latach do poziomu prawie 32% i czy receptą na ten stan rzeczy są kierunki, które pokazują realną pomoc drugiemu człowiekowi. Za realizację audio odpowiada Szymon Dopierała, za realizację wideo Paweł Zjeżdżałka, Mateusz Markiewicz przygotował program, a poprowadzę go ja, Mikołaj Pogorzyński. Zapraszamy na magazyn reporterów Radia Afera.

0: Zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie, a zawodnicy rozpoczęli już treningi na ulepszonym torze. To inwestycja, na której skorzystają sportowcy z różnych dyscyplin. Jedną z nich jest żużel, gdyż przeprowadzono prace korygujące spadki na torze wraz z budową nowych band. Zmiany poprawiły standard toru i jego atrakcyjność pod względem możliwości organizowania dużych imprez. Nie wszystkim jednak rozbudowa sportowa Golęcina się podoba. Radni osiedlowi stworzyli petycję w tym temacie. O tym więcej w naszym materiale.
1: Tor jeszcze teraz potrzebuje trochę czasu, żeby to się wszystko wymieszało i żeby ta nawierzchnia była taka, jak być powinna, ale to jest zrozumiałe, bo na każdym innym torze w Polsce pierwszy trening to jest całkiem też inny tor, dopiero na drugi dzień, jak już to jest wymieszane, a najlepiej to się robi po prostu motocyklami, tymi oponami, to jest najlepsze po prostu przygotowanie toru po zimowym okresie.
2: O pierwszych wrażeniach po jeździe na torze mówi zawodnik PSŻ-tu Poznań Bartosz Smektała. Skorpiony są już po dwóch meczach u siebie w drugiej ekstralidze na inaugurację areny. Na Golęcinie pokonali we wtorek Stal Rzeszów 51-39. W sobotę natomiast udało się zremisować 45-45 z Orłem Łódź.
3: Spełniamy wymogi licencyjne Polskiego Związku Motorowego i możemy w Metal Class drugiej ekstralidze ścigać się już tak legalnie, bez żadnych warunków. Jakub Kozaczek, prezes klubu. To dla nas bardzo dobra wiadomość, gdyż łuki mają większy spadek, a co za tym idzie, na pewno będzie więcej mijanek, większa atrakcyjność widowisk. No i co za tym idzie, więcej kibiców. Dwa miesiące temu, mimo że jestem niepoprawnym optymistą, troszeczkę zwątpiłem, aczkolwiek nikomu tego nie mówiłem i zawsze mówię, że da się i dało się.
4: Jest to teraz profesjonalny tor z profesjonalnymi bandami, spadkami, z odwodnieniem, z oświetleniem.
2: Dodaje wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
4: Inwestycja nie była prosta, ale tutaj też wielkie ukłony dla wykonawcy, dla PIM-u, dla klubu, bo pracę zaczęliśmy tak naprawdę w listopadzie, a dzisiaj już możemy powiedzieć po przecież bardzo trudnej zimie, że inwestycja się zakończyła, ale tak jak powiedziałem, no, i oświetlenie, i całe odwodnienie, i tak naprawdę zmianę tych spadków na torze, nowe bandy, a przy okazji jeszcze przecież inwestycja w murawę boiska wewnątrz toru, zarówno do piłki nożnej, jak i do futbolu amerykańskiego, więc zakres szeroki, który też w trakcie inwestycji jeszcze poszerzaliśmy.
1: Nie do końca jest jeszcze ten tor wymieszany, ale to jest normalne, bo to na każdym torze jest tak na pierwszym treningu po zimie, więc mamy przed sobą kilka sesji treningowych, i to na pewno na bieżąco będziemy analizować, co się dzieje z tym torem i jak on się zachowuje.
3: Jeżeli chcielibyśmy awansować do speedu Ekstraligi, to musimy mieć zadoszoną trybunę i poprawioną pierwszą trybunę, a tak obiekt spełnia wymogi.
2: Zastępca prezydenta odniósł się również do petycji radnych osiedla Sołacz przeciwko, cytując, chaosowi urbanistycznemu w centrum stolicy Wielkopolski.
4: My się absolutnie w ten głos wsłuchujemy. Dla nas Golęcin jest jednym z najlepszych obiektów sportowych czy całych centrów sportowych w Polsce. I absolutnie nie cofniemy się z drogi rozwoju, bo to jest niezwykle istotne dla naszego poznańskiego sportu. Oczywiście układ komunikacyjny jest zawsze wyzwaniem, ale też o tym myślimy i będą podejmowane działania, by ta sytuacja była jak najlepsza po prostu. Oczywiście też to nie jest tak przecież, że my projektujemy wyłącznie budowę hali lekkoatletycznej bez zaplecza parkingowego czy bez właśnie przemyślanego układu drogowego i tego, jak odwiedzający hale mają się poruszać, jak wjeżdżać na obiekt. Więc to wszystko też będzie przemyślane i chciałbym uspokoić mieszkańców, ale też bardzo wyraźnie powiedzieć, że no pewne kwestie musimy tutaj ważyć i dla nas rozwój Golęcina jako obiektu sportowego, jako centrum sportowego będzie priorytetem.
0: Jak słyszeliśmy, na Golęcinie zmodernizowano stadion żużlowy. Coraz większa sportowa zabudowa tego osiedla nie podoba się jednak osiedlowym radnym. O petycji przeciwko chaosowi planistycznemu, między innymi o tym porozmawiam z prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Wojciech Krawczuk będzie moim gościem. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu rektorze.
0: Kiedy patrzy Pan na ten obszar z perspektywy architekta, widzi Pan tam rzeczywiście chaos czy rozwój może też?
5: Trudno nazwać tą przestrzeń chaosem, dlatego że jest ona w większości oparta o koncepcję, która została zrealizowana zarówno po wojnie, jak i w latach późniejszych. I w zasadzie tylko te współczesne działania pokazują, że nie wszystko jest jakby ujęte w tej pierwotnej koncepcji. Pojawiły się nowe oczekiwania, szczególnie osób, które zarządzają tym terenem i one w pewien sposób wyłamują się tej ogólnej koncepcji, która jest w pewien sposób czytelna w tej przestrzeni.
0: No, z petycji radnych Sołacza bije jeden taki główny żal. Profesjonalizacja sportu na Golęcinie zabija według nich reakcję zwykłych poznaniaków. Kolejne obiekty po Siru oznaczają nowe płoty i odcinanie dróg nad Rusałką. Czy da się pogodzić architekturę sportu wyczynowego, która z natury wymaga zamknięcia biletowania i kontroli dostępu, z ideą otwartego parkowego obszaru dla mieszkańców?
5: Ja bym może na chwileczkę spojrzał na to, gdzie ulokowane jest to całe założenie, ten kompleks sportowy. Mówimy o zachodnim klinie zieleni, który jest pewnym ciągiem zieleni i wody, w tym akurat obszarze ukrytej wody, o czym też głośno ostatnio w mediach i w głosie społecznym. Natomiast jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli będziemy ten sport traktowali właśnie w sposób komercyjny, nie będzie on służył do końca rekreacji, tylko będzie czysto funkcją sportową, no możemy w pewien sposób zabić tą ideę klinu zieleni. Oczywiście nie mówię tego jako jakiś przeciwnik, wróg sportu. Jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy rozwijali wśród mieszkańców również sport. Natomiast wyobrażam sobie, że to będzie się działo w pewnym uszanowaniu tego miejsca, w którym jesteśmy. Stąd wprowadzanie wszelkiego rodzaju płotów, wydzieleń, postawienie na skomunikowanie kołowe tego obiektu. No jest trochę w niezgodzie z tym, w jakiej my znaleźliśmy się przestrzeni.
0: No właśnie, ta petycja jednak wprost mówi o tym chaosie i zwolennicy jej upierają się właśnie przy tym, że miasto raczej w tym obszarze przynajmniej jest planowane punktowo, od inwestycji do inwestycji. Czy faktycznie tak jest?
5: Tak, w ostatnich latach trochę możemy zauważyć pojawiające się obiekty trochę na takiej zasadzie loteryjnego stawiania obiektów na terenie tego całego założenia. Dostrzegamy brak spójnej wizji, bo to, że powstają teraz zapisy projektu planu miejscowego, nie znaczy, że one w pełen sposób wyczerpują ideę przestrzenną. One zapisują w zasadzie informacje o obiektach istniejących, które są znane miastu. Miasto jako właściciel tego terenu, mając te możliwości, powinno skorzystać chociażby z tego dorobku, jaki tutaj Stowarzyszenie Architektów Polskich wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Izbą Architektów wywołaliśmy konkurs studencki 2 lata temu. Podczas budmy nastąpiło jego rozstrzygnięcie i zapisy tych prac, które się pojawiły, były pewnym wskaźnikiem, jak o tej przestrzeni można rozmawiać, jak o niej dyskutować. Czujemy trochę zawód, że nie poszło to dalej w dyskusji tej publicznej, że miasto nie skorzystało z tych zapisów i nie znalazło te prace odzwierciedlenia w planie miejscowym, w zapisach planu miejscowego. A przede wszystkim w tym, że nie zagwarantowano możliwości uwolnienia, jak my to mówimy, Bogdanki, czyli odkrycia wody płynącej, która dzisiaj kolektorem jest puszczona przez ten teren, i zabezpieczenia odpowiednich terenów, żeby w przyszłości, kiedy znajdą się warunki finansowe przede wszystkim, będzie można tą rzekę przywrócić tej części miasta.
0: No właśnie, to ujęcie Bogdanki jest chyba jednym z najważniejszych. Czy coś jeszcze można wynieść z tego konkursu dla studentów?
5: Wiele tych prac w sposób bardzo analityczny podeszło do tego terenu. To znaczy ta infrastruktura błękitno-zielona, która jest wpisana w naturę tego założenia, jakim jest klin zieleni, tego założenia profesora Wodliczko i profesora Czarneckiego, poprzez takie punktowe działania, pewne stawianie kubatur, utwardzeń, wygrodzeń, to na co dzisiaj zwracamy uwagę, powoduje, że ten klin, który miał w celu poprowadzenie tego ciągu przyrodniczego, środowiskowego z zewnątrz miasta do jego serca, poprzez takie działanie zostaje w pewien sposób wycinany. Jednym z takich łączników jest właśnie kręgosłup tego założenia, czyli rzeka Bogdanka, która od jeziora Rusałka do Stawów Sołackich jest ukryta pod ziemią. Widzimy pewną możliwość zwrócenia uwagi na to, że tą wodę można niejako wydobyć z podziemi i ją pokazać. I ta woda, ta płynąca woda może być też pewnego rodzaju zbiornikiem wód powierzchniowych, To wynikało też z tych prac konkursowych, z tych analiz, że retencja, która na tych terenach się może odbywać poprzez to, że mamy bardzo dużo utwardzeń, czy musimy na przykład odprowadzić wodę z obiektów sportowych, ze stadionu, z toru żużlowego, tą wodę możemy zagospodarowywać w sposób naturalny, właśnie wprowadzając ją do tego cieku otwartego. To była jedna kolejna z tych analiz, jak również analizy komunikacyjne, czyli jak ten teren skomunikować. Mamy użytkowników pieszych, rowerzystów, ale także przyjeżdżających samochodami. I teraz obserwujemy chociażby w trakcie takich wydarzeń, jak teraz rozpoczęcie sezonu żużlowego, że oprócz samego tego terenu, również najbliższe otoczenie w jakiś sposób jest obarczone tą dużą ilością przyjeżdżających gości na te wydarzenia. Czy Sołacz, czy Golęcin. To te dzielnice przez pewien czas odczuwają tutaj dyskomfort w związku z tymi wydarzeniami masowymi.
0: Czy wiemy, ile by mogła kosztować taka inwestycja przykładowa?
5: Takich analiz nie prowadziliśmy. Wiem, że Rada Osiedla Sołacz przygotowała projekt, był chyba składany do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jakieś szacunki zostały przyjęte kilka lat temu. Wymagałoby to przede wszystkim, jak mówimy o tym chaosie przestrzennym, wymagałoby przygotowania jakiejś całościowej koncepcji, która by ujęła zarówno te potrzeby użytkownika tego terenu, posiru, oczekiwania miasta, jak również te sprawy, na które tutaj wskazują mieszkańcy i społecznicy. I taka kompletna koncepcja urbanistyczna, architektoniczna mogłaby posłużyć jako materiał do przygotowania szacunkowych kosztorysów, które po opracowaniu takiego dokumentu bylibyśmy trochę bliżsi tym informacjom, ile faktycznie mogłoby to kosztować takie przyszłościowe rozwiązania dla tego terenu.
0: Póki co są to szacunki. Taki ucinany klin traci na wartości, klin zieleni oczywiście. Jestem ciekaw, jak cienka jest granica między modernizacją potrzebnego miastu, stadionu, czy budową kortów, a bezpowrotną utratą klina zieleni.
5: Ja myślę, że wszelkie działania, jeżeli będą prowadzone w pewnej zgodzie z oczekiwaniami różnych odbiorców, bo czasami oczywiście są to sprzeczne ze sobą potrzeby, trzeba po prostu wypracować pewnego rodzaju kompromisy. Ta przestrzeń może działać zarówno jako przestrzeń rekreacji, jak i przestrzeń sportu w połączeniu właśnie z tą naturą. Tego typu przykłady znane są w innych miastach na świecie. Myślę, że po prostu troszkę więcej otwartej głowy, wsłuchania się w to, o czym mówią tutaj mieszkańcy już którąś dekadę, może spowodować, że miasto troszkę inaczej do tego podejdzie problemu i efekt będzie zadowalający dla wszystkich użytkowników.
0: No tak, bo ten spór, można powiedzieć, że trwa już kilkanaście lat. Wspomniał pan o przykładach takich, czym może pan podać nam jakiś właśnie przykład, czy to z polskiego ogródka, czy z europejskiego?
5: No takim wzorcowym przykładem jest tutaj Bydgoszcz i to, w jaki sposób to miasto podeszło do terenów nad Brdą, wykorzystując to, że rzeka płynie w mieście. No ale też ostatnie przykłady, chociażby, nie wiem, Warszawa czy Konin, który mam w pamięci, gdzie te promenady nad rzekami powodują, że miasta nie odwracają się, tylko zbliżają się do rzek i wykorzystują ten potencjał naturalny.
0: Czyli jest z czego też brać przykład. Rada Osiedla Sołacz i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza ze smutkiem informują, że ich uwagi do planu zostały przez miejskich planistów zignorowane, co zresztą wywołało właśnie tę petycję. Czy jako architekt, który często stoi pośrodku między inwestorem, miastem a mieszkańcami, uważa pan, że procedury uchwalania planów miejscowych w Poznaniu są zbyt autorytarne?
5: Mamy w zasadzie każdy z planów miejscowych, jego procedura jest na tyle transparentna, że jest konsultowana z mieszkańcami i wiele uwag wpływa do tych planów. Także jako członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej też mogę powiedzieć, że my wiele zgłaszamy prezydentowi wiele uwag, opiniujemy te plany. Oczywiście, no, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcielibyśmy, żeby tych uwag jak najwięcej było przyjmowanych i przez prezydenta i potem zatwierdzanych w drodze uchwały przez radnych. Natomiast no, myślę, że to jest jeszcze narzędzie, którego się trochę uczymy jako społeczeństwo i w przyszłości wydaje mi się, że będzie to dużo lepiej funkcjonowało niż no, teraz to obserwuję.
0: No właśnie, w przyszłości. A czy pan uważa, że w ogóle teraz w Polsce umiemy planować przestrzeń wspólnie z mieszkańcami?
5: Tak jak powiedziałem, my się tego procesu uczymy. Przede wszystkim osoby, które są po drugiej stronie, które są odbiorcami tego, co jest wynikiem tych planów miejscowych, czyli mieszkańcy, użytkownicy, turyści, oni muszą dostrzec potencjał tych narzędzi. To, że ich obecność, ich udział, ich możliwość zgłaszania uwag jest tutaj jak najbardziej potrzebna. Nie zawsze wizje, które nam prezentują urzędnicy, będą tymi, które będą wyczerpywały nasze oczekiwania i nasze potrzeby, więc musimy po prostu jako mieszkańcy być bardziej aktywni i w pewien sposób ustosunkowywać się do tych pomysłów i zgłaszać swoje uwagi.
0: Czy na ten moment ma pan jakiś może złoty środek do przekazania też nam wszystkim?
5: Ja myślę, że sama procedura w pewnych momentach może być trudna dla osób, które na co dzień się tym nie zajmują, więc takim zwornikiem pomiędzy tym, co proponują urzędnicy, a tym, co widzą mieszkańcy, mogą być różnego rodzaju debaty, konkursy, gdzie poprzez pewne zwizualizowanie tych możliwości, które dla danego terenu widziałby projektant czy urzędnik, mogło być dobrym narzędziem do tej właśnie takiej pogłębionej dyskusji.
0: Ja rozumiem, że ten konkurs zamknięty studencki jest jeszcze jakoś brany w ogóle pod uwagę?
5: To jest narzędzie studialne. My z założenia przygotowaliśmy warunki konkursu po to, żeby uzyskać pewnego rodzaju spektrum możliwości dla tego terenu. Nie wiem, czy on wyczerpuje w pełni, ale możliwości tego terenu, ale w większości te prace wskazywały na to, że to uwolnienie Bogdanki jest możliwe. Jej przeprowadzenie w różnych, na różnych trasach tego terenu, bo oczywiście pewnego rodzaju ograniczenia już dzisiaj mamy, chociażby w postaci realizowania tych punktowych obiektów. Natomiast jest to materiał, z którego w każdej chwili można skorzystać. On został przekazany urzędnikom, Miejska Pracownia Urbanistyczna. Wiem, że z tego materiału korzystała, analizowała go. W prezentacjach dotyczących właśnie procedowanego planu miejscowego te materiały zostały gdzieś tam uwzględnione. Natomiast ten efekt finalny, czyli zaznaczenie przebiegu jakiegoś orientacyjnego rzeki w planie miejscowym, jest tylko dopuszczony. On nie jest w żaden sposób gwarantowany. A myślę, że to jest dzisiaj naszą największą tutaj intencją, żeby zabezpieczyć te tereny na przyszłość, tak jak już mówiłem, żeby nie służyły zabudowaniu, żeby w przyszłości móc odtworzyć tę rzekę.
0: Tak, to sformułowanie właśnie dopuszczone jest często powtarzane w tym temacie. W temacie Golęcina też nie sposób wspomnieć, rozmawiając o sporcie, tam o parkingu, który chyba nie jest satysfakcjonujący na ten moment.
5: No niestety tu mamy tą sytuację, że chcąc uprawiać sport, musimy na ten sport przyjechać, tak? Nie można przyjść, nie można przyjechać rowerem, tylko musimy być najczęściej przywiezieni. Obserwujemy tam takie sytuacje, że osoby trenujące, chociażby na tym boisku treningowym, są przywożone albo sami przyjeżdżają tymi samochodami i oczywiście jest to pewnego rodzaju problem, bo te samochody parkują pod tym kolokwialnym wejściem głównym. Natomiast właściwe zorganizowanie tej przestrzeni moim zdaniem powinno wykluczać możliwość wprowadzania tam układu kołowego tylko dla samochodów uprzywilejowanych, dla służb, ewentualnie dla obsługi tych obiektów sportowych. Natomiast sami użytkownicy no, powinni po prostu parkować gdzieś satelitarnie i dochodzić do tych obiektów.
0: Co mogłoby być problemem przy możliwości większych imprez, które też są gdzieś rozpatrywane w przyszłości?
5: Tak, ale jest też, była kiedyś brana pod uwagę, nie wiem dlaczego od tego odstąpiono, jest też możliwość zjazdu na te tereny od strony Niestachowskiej. Oczywiście w jakiś sposób trzeba by to zgrać z układem obecnie komunikacyjnym, żeby w jakiś sposób nie spowodować pogorszenia tego, co się dzieje dzisiaj na Niestachowskiej. Jak również od strony Wojska Polskiego wiem, że są zapewniane rezerwowane tereny pod parkingi, także myślę, że po prostu satelitarnie można ten teren w jakiś sposób obsłużyć parkingami.
0: O obecnej sytuacji na Oględzinie rozmawiałem z prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Wojciech Krawczuk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Wybory edukacyjne młodych ludzi wciąż pozostają pod wpływem utrwalonych wzorców społecznych i stereotypów dotyczących ról zawodowych. Opublikowany 30 kwietnia raport Perspektyw i Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego Kobiety na Politechnikach 2026 dowodzi, że szkolnictwo wyższe w Polsce wciąż boryka się z problemem niezróżnicowania na kierunkach pod względem płci. Więcej na ten temat usłyszycie w naszym materiale. Joanna Kęsicka.
1: 30 kwietnia miał swoją premierę raport o tytule Kobiety na Politechnikach 2026. Publikowany co roku raport jest elementem kampanii Dziewczyny na Politechniki, Dziewczyny do Ścisłych. Fundacja Edukacyjna Perspektywy wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym opracowuje dane o kobietach na kierunku z obszaru STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics.
2: To trudno powiedzieć, że było to badanie, bo my po prostu zbieramy dane i my mamy czyste statystyki. W związku z tym to, jakie to są kobiety i dlaczego one zdecydowały się na to, to już jest jakby poza naszymi analizami, przynajmniej na ten moment. Anna Knapińska, adiunktka w zespole Data Science w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym. Dwa kluczowe wnioski to są takie, że po pierwsze ten udział studentek na uczelniach technicznych w 2024 roku jest niższy niż był rok temu, nieco niższy i niższy niż 6 lat temu, czyli w tym okresie, który obejmuje raport. Druga rzecz, udziały kobiet na kierunkach z obszaru informatyki powoli, ale jednak rosną. Rośnie również liczba kobiet i ta liczba kobiet na tych kierunkach informatycznych rośnie szybciej niż liczba mężczyzn.
1: Jak można zatem zinterpretować takie dane, które pokazują, że studentek na uczelniach technicznych jest mniej?
2: Te kierunki z obszaru informatyki są też uruchamiane przez coraz większą liczbę uczelni i to są również uniwersytety i inne rodzaje uczelni. Więc być może jest też tak, że politechniki przestały mieć pewien monopol na kierunki techniczne. W związku z tym, że technologie są dzisiaj wszędzie i powstaje coraz więcej tych kierunków, no to być może po prostu ten spadek z kolei kobiet na uczelniach technicznych wynika z tego, że one wybierają kierunki techniczne, ale na innych uczelniach.
1: Raport to czysta statystyka, a zebrane dane to podstawowe dane demograficzne, takie jak płeć. To właśnie z tego powodu raport ujawnia prostą zależność. Na uczelniach technicznych nadal istnieją kierunki, na których studiują wyłącznie lub prawie wyłącznie mężczyźni oraz takie, na których studiują prawie wyłącznie kobiety.
2: Wydaje mi się, że to jest stała tendencja, to znaczy rzeczywiście są takie kierunki z tych obszaru nowych technologii, które są najbardziej zmaskulinizowane i tam te udziały mężczyzn są bardzo często przekraczające 90-95% nawet. I to są takie kierunki jak automatyka i elektrotechnika, informatyczne zastosowania elektroniki, tego typu kierunki, które tak trochę stereotypowo kojarzą się z właśnie taką twardą inżynierią. Natomiast kierunki to są właśnie informatyka społeczna, bioinformatyka i różne kierunki również związane z analizą danych, dużymi zbiorami danych, czyli big data. One również cieszą się sporym zainteresowaniem kobiet.
1: Zaglądamy zatem jeszcze do danych o Politechnice Poznańskiej. W roku 2024 udział studentek na uczelni wynosił 29,76%. Na kierunkach z obszaru nowych technologii było ich 13,84%, a na kierunkach informatycznych studentek było o około procent więcej. Kobiety na Politechnice Poznańskiej przodują pod względem ilości w trzech dyscyplinach. W dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki kobiet było aż 95,1%, zatem mężczyzn niecałe 5%. Pozostałe dwie dyscypliny, architektura i urbanistyka, nauki chemiczne. Mężczyźni natomiast najchętniej wybrali automatykę, elektronikę, elektrotechnikę i technologie kosmiczne ze zdecydowaną przewagą ilościową 91,3%. Uznaje się, że o zbalansowaniu płci można mówić wtedy, gdy proporcje kobiet lub mężczyzn mieszczą się w przedziale od 40 do 60%. Na Politechnice Poznańskiej tak wypadają nauki o zarządzaniu i jakości. Dlaczego warto wzmacniać zróżnicowanie? Zgodnie z wynikami badań, zróżnicowanie płci wśród studentów, a później na rynku pracy wpływa pozytywnie na wydajność zespołów oraz potencjał innowacyjny firm technologicznych. Dla Radia Afera materiał przygotowała Joanna Kęsicka.
0: O raporcie Kobiety na Politechnikach 2026 porozmawiam z moimi rozmówczyniami. Pierwszą z nich tutaj na miejscu jest studentka inżynierii biomedycznej na Politechnice Poznańskiej, Wiktoria Hołowacz.
3: Dobry wieczór.
0: Cześć. A drugą moją rozmówczynią jest Elżbieta Wyraz z Fundacji Edukacyjna Perspektywy. Dobry wieczór.
3: Cześć, witajcie.
0: Ja pierwsze pytanie będę miał właśnie do pani. Takie ogólne może, gdzie jesteśmy w 2026 roku, tak jak też ten raport wskazuje, w celu właśnie zarysowania skali problemu. Jakie działania podejmuje fundacja, aby zmniejszyć dysproporcje udziału kobiet i mężczyzn w technologiach inżynierii?
3: Jesteśmy wciąż w takiej pełzającej zmianie. I nie wiem dlaczego, ale lubię to określenie pełzająca zmiana, bo ona tak namacalnie wręcz obrazuje, ile nam jeszcze brakuje w tym rozwoju. A w samej fundacji my nie ograniczamy się tylko do teorii. To można powiedzieć, że jest taka cała machina wsparcia, która działa na wielu poziomach po to, żeby właśnie odczarować te technologie i inżynierię dla kobiet. I takim naszym flagowym działaniem jest oczywiście perspektywy Women in Tech Summit 10-11 czerwca w Warszawie. To jest największa w Europie konferencja dla kobiet w technologiach. Zwykle w ostatnich dwóch edycjach mieliśmy prawie 14 tysięcy uczestników, 80 warsztatów, 500 sesji mentoringowych, a w ubiegłym roku jako ciekawostkę mieliśmy nawet sztafetowe składanie naszego kultowego Fiata 126P od podstaw.
0: Jest co robić, się domyślam.
3: Jest co robić zdecydowanie. Od uczestniczek słyszymy, że warto to wydarzenie dzielić na więcej niż jeden raz, bo nie da się wszystkiego zobaczyć w trakcie jednej edycji. Natomiast w perspektywach mamy dużo też programów takich mentoringowo-warsztatowych, które właśnie mają budować te kompetencje tech, ale również te soft, które są niezwykle ważne. I jako taki przykład na przykład jest program IT for She, w którym uczestniczki realizują właśnie tę część mentoringową, ale mają też możliwość wziąć udział w praktykach takich bardziej, bym powiedziała, takim wolontariacie wakacyjnym, gdzie jeżdżą do szkół z mniejszych miejscowości i uczą właśnie tam, czym jest technologia, jak programować. I to jest, powiem szczerze, niesamowite. No i generalnie w fundacji realizujemy kilka takich programów w ciągu roku, także jest z czego wybierać. Serdecznie Was do nich zapraszamy. Mamy też dwa nowe programy Dreams into Jobs, w którym zrekrutujemy prawie 60 tysięcy młodych ludzi, którzy będą odkrywać takie swoje galaktyki umiejętności, oraz Career Wings, gdzie 600 młodych przejdzie przez takie szkolenie typu Fast Track, żeby wejść właśnie w ten świat IT i tech.
0: Żeby to też wszystko przyspieszyć. Ty z kolei, Wiktorio, studiujesz inżynierię biomedyczną, który kierunek w raporcie jest skazany jako wzorcowy pod względem balansu płci. 1415 kobiet na 944 mężczyzn. Czy ty w takim razie w ogóle odczuwasz, że jesteś na uczelni, powiedzmy, zdominowanej przez mężczyzn?
4: Czy absolutnie nie. Absolutnie tego nie odczuwam. Nasz kierunek, gdy otwierał się, proporcje były mniej więcej 50/50, natomiast teraz, gdy jestem już na drugim stopniu, na 16 osób mamy jedynie 3 chłopaków.
0: Okej, okay, czyli to się jeszcze zmniejszyło na tym drugim roku. Jeśli chodzi o kierunek dziewczyny na Politechniki, ty też nie są ci obce, może tak bym powiedział. Czy w takim razie, powiedzmy, twoje odczucia są bardziej co do kierunku, czy całej uczelni?
4: W zasadzie to mam bardzo dużo znajomych z przeróżnych kierunków, z lat wyżej, z lat niżej i otaczam się tak naprawdę głównie dziewczynami, ponieważ uczęszczam na treningi siatkówki, ponieważ no, spotykamy się razem, tutaj poznajemy swoje koleżanki, więc tak naprawdę w ogóle tego nie odczuwam, że to miałaby być uczelnia zdominowana przez mężczyzn. Nigdy tak naprawdę na to nie patrzyłam i nigdy myślę, że nie zwróciłabym uwagi na to, żeby w zasadzie sprawdzić, czy na ten kierunek idzie trochę więcej dziewczyn, czy trochę więcej chłopaków. Mhm. Jednak uważam, że mając na uwadze przyszłość, powinniśmy kierować się swoimi zainteresowaniami.
0: Mhm. Tym, co nas kieruje i w tą stronę też dążyć. Patrząc na pewne trendy wynikające z raportu, pani Elżbieto, raport wykazuje właśnie taką jedną rozbieżność. Na kierunkach informatycznych udział kobiet rośnie z 14,7% do 16,2%, ale w obszarze nowych technologii odnotowaliśmy spadek do 15,4%. Z czego wynika ta różnica? Dlaczego wydawałoby się, że te nowe technologie trudniej przyciągają kobiety niż sama informatyka?
3: Ja myślę, że wszystko się zaczyna trochę u pracy, u podstaw. Mm. I jako taki przykład podam, mamy kiedy akurat Sama miałam przyjemność prowadzić zajęcia w szkole podstawowej i w pierwszych klasach średnich. I zanim weszłam już do sali, jeden z nauczycieli powiedział mi, żebym się nie zdziwiła,

0: Ten problem może jest gdzieś już u podstaw, w tych stereotypach też powtarzanych od najmłodszych lat dziewczynom też. No a czemu miałby nie brać udziału w tej zabawie? Wiktorio, czy twoim zdaniem dziewczyny mogą się bać konkretnych kierunków? Wspomnieliśmy o tym, żeby warto się kierować właśnie tym, co chcemy robić. Mimo to w raporcie mamy takie kierunki zerowe, jak infotronika czy mikroinformatyka, gdzie nie ma ani jednej kobiety. Co mogłoby skłonić dziewczyny, by wybrać taki kierunek?
1: Biorąc pod uwagę jedne z nowszych badań, pokazują one, że kobiety mają większą trudność w takim tak naprawdę freestyle'u, żeby zacząć robić coś, w czym jeszcze nie są perfekcyjne. Dlatego one cały czas chcą się udoskonalać, chcą zwiększać swoje kompetencje i dopiero wtedy są w stanie pójść tą ścieżką. Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby już właśnie w tych podstawówkach pokazywać, poszerzać perspektywy i niekoniecznie zmuszać czy zachęcać małe dziewczynki, musicie iść na informatykę, koniecznie, ale pokazać jedną ścieżkę, drugą ścieżkę, trzecią i czwartą i sprawdzić, co im się podoba, w czym się czują dobrze, że mogą być równocześnie elektrotechnikiem, a mogą być równie dobrze kosmetolożką. I nie ma w tym nic złego, ani nic nie jest lepsze, nic gorsze, tylko żeby kierowały się zgodnie z tym, co je interesuje.
0: No i później były bardziej pewne tego też i podejmowały też pewniej właśnie te decyzje. Jak najbardziej się pod tym podpisuję. Pani Elżbieto, w raporcie czytamy o 122 kierunkach zrównoważonych, gdzie żadna z płci nie dominuje powyżej 60%. Jakie działania systemowe Fundacja planuje na najbliższe lata, aby te proporcje stały się standardem?
2: Myślę, że będziemy kontynuować ścieżkę, jaką już też obraliśmy, czyli raz o tym też, co mówi Wiktoria, pokazywania kobiet jako tych role model do wyboru właśnie tej ścieżki, że każda ścieżka jest dla każdej osoby, ale również takie działania na poziomie już współpracy, bo to jest coś, co ostatnio też mogłam sama zresztą zauważyć, że jeżeli już nie ma tej współpracy i takiej wzajemnej ciekawości i wspólnego działania już właśnie na etapie tych szkół wcześniejszych i wcześniejszej edukacji, to to później się tylko i wyłącznie umacnia. I umacnia się nie tylko w głowach dziewczynek, że nie mogą, nie nadają się i nie pójdą właśnie na te kierunki ścisłe, ale również w umysłach chłopców, że no przecież dziewczynki się faktycznie do tego nie nadają. Także nie tylko kontynuować to, co robimy, ale również budować tą współpracę na etapie już możliwie jak najwcześniejszym.
0: I edukować jak najwcześniej się da. Ja spytam może tak przekornie. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na 90 kobiet przypada jeden mężczyzna. Na zoofizjoterapii na Politechnice Bydgoskiej mężczyźni stanowili zaledwie 3,7%, a na kierunku projektowania architektury wnętrz i otoczenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 6,3%. Czy w takim razie na tych kierunkach brakuje mężczyzn?
2: Nie wiem, czy ja mogę odpowiedzieć. Bo ja bym chciała, że zdecydowanie tak. I to jest przecież druga strona tego samego medalu. I o ile coraz więcej faktycznie mówimy właśnie o braku kobiet w technologiach czy inżynierii, to często zapominamy o tych tak zwanych zawodach pomocowych i naukach humanistycznych, o których też wspominasz, na których dominują właśnie kobiety. A żebyśmy mogli budować właśnie tą zmianę i w innowacyjny sposób podchodzić do rozwiązywania wyzwań, które przed nami stoją, no to potrzebujemy różnych punktów widzenia. Więc na tych kierunkach stereotypowo żeńskich potrzebujemy mężczyzn i na tych stereotypowo męskich potrzebujemy kobiet.
0: Żeby wyrównać te proporcje, przynajmniej 40-60%. Inżynieria biomedyczna łączy technikę z medycyną i biologią. Czy uważasz, że kluczem do przyciągnięcia kobiet na politechniki, oprócz tej pewności siebie, edukacji, o której wspomnieliśmy już nieraz, jest właśnie może pokazanie też tej użyteczności społecznej w technologii, oprócz takiej samej suchej techniki?
1: Oczywiście, tak, zdecydowanie tak. Należy pokazać, że to, co robimy, ma przyszłość i faktycznie może pomóc ludziom, może wnieść nowe rozwiązania, ponieważ kobiety często kierują się misją. Misją pomagania innym, misją niesienia właśnie...

0: takiej życzliwości, takiej pomocy i chęcią dostarczenia czegoś nowego, czego jeszcze nie mamy. Dlatego pokazywanie tego jak najbardziej byłoby dobrym rozwiązaniem.
1: Na inżynierii biomedycznej też ten kontakt z pacjentem, z drugim człowiekiem jest istotnie
0: bardzo ważny. Tak.
1: To nie jest tylko kwestia komunikacji, ale tak jak też wspomniałaś, właśnie faktycznej pomocy.
0: Tak, my się czasem nazywamy takim łącznikiem między lekarzem a pacjentem, ponieważ inżynieria biomedyczna ma też niezwykle wiele ścieżek, którymi możemy iść. Możemy konstruować aparaturę medyczną. Możemy też brać udział w badaniach różnych leków, czy badania biomechaniczne człowieka. Także naprawdę wiele, wiele dróg, którymi możemy pomagać.
1: Zostałbym może jeszcze chwilę przy tej inżynierii biomedycznej, bo możesz być tak naprawdę takim fajnym też przykładem dla kogoś, może dla którejś maturzystki właśnie teraz. Czy ty byłaś przekonana co do tego kierunku wcześniej? Rozważyłaś jakieś inne opcje? Jak to wyglądało?
0: To była bardzo dziwna relacja z tym kierunkiem, ponieważ ja usłyszałam nazwę kierunku inżynieria biomedyczna i ja już kilka miesięcy wcześniej założyłam, że ja po prostu na to pójdę. Mhm. Dopiero w momencie składania papierów zapytałam tak siebie, czy to jest to, czy ja w ogóle wiem, na co ja idę, ale byłam też na dniach otwartych, do których też niezdecydowanych bardzo zachęcam, ponieważ jest to możliwość porozmawiania z innymi studentami i dowiedzenia się naprawdę wielu rzeczy, o których normalnie się nie dowiemy, na przykład z internetu.
1: I zobaczenia też tych osób na żywo.
0: Dokładnie.
1: Poznania może właśnie jakichś już przyszłych też perspektyw w innych na przykład kołach naukowych.
0: Tak, i po tych dniach otwartych już się utwierdziłam w przekonaniu, że to jest to, mimo tego, że inżynieria biomedyczna nie ma zdefiniowanego tego, co się dokładnie po niej robi, ponieważ można też iść w różnego rodzaju projektowanie protez, ortez, w druk 3D, druk śródoperacyjny, pomagający w szpitalach na przykład przed różnego rodzaju operacjami, co też jest bardzo ważne dla lekarzy. Także naprawdę to jest przyszłość.
1: Na Politechnice Poznańskiej może tak też wspomnimy, że można się rozwijać też w innych kierunkach przy okazji. Ty chociażby też jesteś twarzą drzwi otwartych. Byłaś, można powiedzieć teraz, tak?
0: Tak.
1: Także można się też spełniać właśnie w tych innych kierunkach. Pani Elżbieto, jaką rolę w przełamywaniu barier odgrywają inicjatywy takie jak Dziewczyny na Politechniki? Bo to już trwa też 19 lat. Czy mamy jakieś konkluzje, jak ten rynek pracy się też zmienił poprzez studiowanie i zachęcanie właśnie do uczęszczania dziewczyn na Politechniki.
2: To prawda, już jesteśmy taką pełnoletnią kampanią. W przyszłym roku będziemy mieć piękne 20-lecie. I to jest akcja, która przede wszystkim robi to, o czym mówiliśmy, czyli rozbija trochę taki szklany sufit w naszych głowach. I jej rola jest taka wielowymiarowa, bo tak namacalnie w pierwszych edycjach kampanii biegaliśmy w kaskach, żeby pokazać, że kask i lutownica nie mają płci. I dajemy właśnie dziewczynom taki realny wgląd o tym, co mówi właśnie Weronika, to jak wyglądają studia, zanim jeszcze podejmą decyzję o tej rekrutacji, na przykład właśnie poprzez te dni otwarte. I to jest naprawdę bardzo fajna okazja do tego, żeby raz oczywiście zobaczyć, czy to, co studiuje, mnie interesuje, ale to, co będę studiować, ale też, żeby poznać inne osoby, które na ten potencjalny kierunek również się wybiorą. No i dzięki takim działaniom taka maturzystka widzi, okej, ja nie będę jedyną dziewczyną na tej sali, to może drastycznie obniżyć poziom jej stresu przed wyborem właśnie tego nieoczywistego kierunku. A jako taki, bym powiedziała, też koronny przykład i dlaczego w ogóle ta kampania ma sens, to Politechnika Łódzka jest jednym z takich najbardziej aktywnych uczestników naszej kampanii, z niej od samego początku. I w tegorocznym raporcie zajęła drugie miejsce pod względem udziału kobiet właśnie na swojej uczelni. Także warto przystąpić do tej kampanii.
1: Rozumiem. Czy po tych 20 latach mamy jakąś taką znaczącą zmianę, jeśli chodzi właśnie o liczbę kobiet na rynku pracy?
2: Ja odczuwam na wielu też poziomach, bo jak pracowałam na uczelni, to z roku na rok faktycznie widziałam, że tych kobiet na wydziale mechanicznym jeszcze, więc tym bardziej takim, bym powiedziała, mocno zdominowanym przez mężczyzn jest coraz więcej, ale również w świecie technologii również możemy to zaobserwować. I to pokazuje, że takie systematyczne, bo to jest też ważne, że systematyczne działanie buduje też tą zmianę, bo jednak nie robimy jednej kampanii, jednej akcji i znikamy, tylko rok, wrzucamy to ziarno zmiany we wszystkie głowy, w jakie możemy.
1: Wspomnieliśmy o tych też najmłodszych dziewczynkach, które powinno się edukować i nie zastraszać też przede wszystkim, jeśli chodzi o kierunki ścisłe. Ale jesteśmy teraz właśnie po pierwszych już maturach tegorocznych. Jak pani w jednym zdaniu by zachęciła maturzystkę, która może boi się, że na Politechnice właśnie by sobie nie poradziła?
2: Może nie musisz być genialnym matematykiem, by zostać inżynierką. Ja akurat lubię matematykę, ale nie trzeba być od razu geniuszką, bo to jest trochę jak z jazdą na rowerze. Po prostu się tego nauczysz, więc odważ się projektować świat na własnych zasadach. To chyba bym powiedziała.
1: Czy, Wiktorio, się podpisujesz pod tymi słowami?
0: Oczywiście. Ja bym dodała jeszcze, bój się i działaj, ponieważ strach jest naturalną emocją, która towarzyszy na każdej zmianie w naszym życiu. Dlatego trzeba po prostu umieć działać, umieć robić rzeczy mimo tego strachu i nauczyć się z tym strachem pracować.
1: Ja też rozumiem, może tak ku końcowi niezbyt pozytywnie też chciałem jedno pytanie zadać, ale rozumiem, że też dla młodych dziewczyn mogą być inne czynniki, które by zniechęcały z kolei właśnie podejmowania studiów na Politechnice. Może czy ty, Wiktorio, się z takimi gdzieś spotkałaś? Czy to się rozmyło już po samym studiowaniu? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
0: Wydaje mi się, że są to takie stereotypy, które są wpajane nam od osób starszych. Mhm. One przechodziły z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję, że my, że w zasadzie już nasi rodzice, ale też my będziemy takim pokoleniem, które to kompletnie przełamie, ponieważ od zawsze słyszało się, że a piłka nożna to nie jest sport dla dziewczynek, a jednak inżynier, no to powinien być chłopak, dlatego już teraz widać, że tak się nie mówi, że te zasady już nie są stosowane, że my nie powtarzamy takich rzeczy. My staramy się żyć tak naprawdę przeciwnie do tego, co nam wpajono i łamać te stereotypy.
1: Bój się i rób, tak to brzmiało.
0: Bój się
1: tak?
0: i rób, dokładnie.
1: Dobrze zapamiętałem. O kobietach na Politechnikach i raporcie z tego roku, z 30 kwietnia, rozmawiałem z Elżbietą Wyraz z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I z Wiktorią Hołowacz, studentką inżynierii biomedycznej na Politechnice Poznańskiej. Również serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Minęła również godzina magazynu reporterów. Za realizację audio odpowiadał Szymon Dopierała, za realizację wideo Paweł Zjeżdżałka, Mateusz Markiewicz przygotował program, a prowadził go Mikołaj Pokorzyński. Następny magazyn reporterów za tydzień oczywiście o godzinie 20, a o 21 to Etna, czyli wulkan muzyki świata. My życzymy miłego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Kemot, B2B, Łęcki.
6: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
5: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
6: Wtorek, godzina 20.
5: Oczywiście, Radio Afera.
7: Prosim, chranolki.
8: Kto ma sadlo, to mu snadno.
7: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
1: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my DJ.

6 minut po 21. Dobry wieczór. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się na antenie Radia Afera. Jesteśmy tutaj po raz 860. No i polecamy się klasycznie do godziny 22 na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. Bądźcie z nami. Godzina z etnofolkiem i muzyką świata. A zaczęliśmy od płyty, która u nas już od paru tygodni gości. I myślę, że tak raczej na pewno od deski do deski ją zagramy w Etnie, bo to jest kolejne świetne wydawnictwo od Amsterdam Klezmer Band. Album Diaspora na 30-lecie działalności tego znakomitego składu. Także będziemy sobie tutaj sukcesywnie ogrywać ten krążek. Widzę, że tutaj ekipa Amsterdam Klezmer Band ostatnio polubiła naszą audycję. Bardzo mi miło i może gdzieś tam jest również nasłuch w Holandii, kto wie. No to jeszcze jeden temat, tak na dobry początek, taka taneczna, klezmerska nuta. To będzie siódmy numer z tego albumu i powiem szczerze, że tytuł bardzo mi się podoba. Utwór nazywa się Seba. Gramy.

O tak, i tak na finał, jak to się mówi, z kopyta. Amsterdam Klezber Band, Diaspora, tak nazywa się ich najnowszy album. No i co ja mogę tutaj wiele mówić, nie będę już więcej mówił, bo słyszycie, jak ta płyta świetnie gra, jak pulsuje, jaka tam jest energia. Można grać 30 lat i nadal bawić się świetnie tą muzyką, ciągle gdzieś tam nawiązywać do klezmerskiego korzenia, ale jak słychać, jest w tym również sporo więcej nutek. Jesteśmy oczywiście na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku, także jeżeli chcielibyście włączyć się do dyskusji, może gdzieś tam skomentować to, co gramy, to jest już odpowiedni post dotyczący dzisiejszej audycji. To jest dobre miejsce, aby tam gdzieś tam swoje trzy grosze wrzucić. Dzisiaj, moi drodzy, dużo muzyki, bo przed tygodniem był całkiem obszerny wywiad, rozmowa z muzykami formacji Touhaye, także dzisiaj po prostu będziemy grać jak najwięcej. Ja, jeżeli chodzi o ten album Touhayów, San, historie pisane rzeką, to po pierwsze odsyłam was do podcastu, jeżeli ktoś nie słuchał nas przed tygodniem, to dosłownie dzisiaj wrzuciłem rzeczone nagranie, także można znaleźć zapis tej audycji w naszym kanale Mixcloud, można również znaleźć odpowiedni link na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku. No a druga sprawa jest taka, że mam tutaj bonusowy egzemplarz dzięki uprzejmości zespołu, czyli album San, historie pisane rzeką, znakomitej formacji Touhaye, która to też świętuje jubileusz, tym razem 25-lecie działalności. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym albumem, to wersja fizyczna, krążek CD, tak, tak, moi drodzy, do zgarnięcia. 61 875 0213, to jest nasz numer telefonu. Zróbmy to tak bardzo, bardzo oldschoolowo. 61 875 0213. Jeżeli taka muzyka wam w duszy gra, to jeden egzemplarz tego krążka mam tutaj do rozdysponowania. San, historie pisane rzeką, nowy album formacji Touhaye.

No, moi drodzy, ten album spokojnie można ustawiać na półce z najlepszymi płytami muzyki świata. Ja myślę, że obok Amsterdam Klesber Band płyta To Haje San, historie pisane rzeką, spokojnie może sobie stać i spokojnie możemy sięgać po ten krążek w towarzystwie takich właśnie dźwięków. Naprawdę świetnie to wszystko brzmi. 25 lat na scenie formacja To Haje z Bieszczad. Moi drodzy, gdyby ktoś był zainteresowany, to cały czas jeszcze mam ten krążek w wersji fizycznej. Ja wiem, że to jest już dość archaiczny nośnik, ale może ktoś chciałby posłuchać, bo w ogóle album jest pięknie wydany, także tym bardziej warto mieć to wydawnictwo. 618750213 to jest nasz numer telefonu, taki stacjonarny, poznański. Dzwońcie do nas. A tymczasem, moi drodzy, teraz album ze świata. Dzisiaj tak sobie przeplatamy muzykę z zagranicy z muzyką z naszego kraju. To będzie Lena Jonsson i Johanna Juhola, czyli takie spotkanie nordyckie, szwedzko-fińskie, a właściwie fińsko-szwedzkie. No, co kto lubi. Lena Jonsson ze Szwecji, Johanna Juhola oczywiście z Finlandii. Album nazywa się The Power of Polska, czyli moc tego tańca, tej tradycji szwedzkiej, choć jak zaglądam w te kanały streamingowe, tutaj sprytne tłumaczenie automatyczne, Lena Jonsson, siła Polski, tak się to tłumaczy w tak zwanym automacie, no może i tak, niech będzie, w każdym razie wiemy doskonale, o co chodzi. Gramy kolejne dwa numery z tej płyty, która jest bardzo świeża i którą nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze w Polsce gra, no ale skoro album tłumaczony jest jako siła Polski, to ja serdecznie polecam, no gdzieś tam w okolicach przecież tej majówki, którą mieliśmy 3 maja, dosłownie wczoraj. Dlaczegożby nie? Lena Jonsson, Johanna Juhola, gramy.

No, moi drodzy, jakaś tutaj klasyka muzyczna się nawet pojawiła. Ja bardzo lubię tę płytę i w ogóle bardzo fajna współpraca. Johanna Juhola, Lena Jonsson, czyli Finlandia, Szwecja i album The Power of Polska. Serdecznie polecam, to jest świetna muzyka. Płyta formacji Touhaje, San, historie pisane rzeką, już, jak to się mówi, poszła w dobre ręce. Czekam już tylko na konkretne informacje i zacytuję klasyka, nagrodę wyślemy pocztą. Tak to również jest, bo jesteśmy tutaj nie tylko lokalnie w poznańskim eterze na 98,6 FM, ale może przede wszystkim globalnie na www.afera.com.pl, także możecie nas słuchać właściwie wszędzie na całym świecie. Takie to mamy dzisiaj globalne czasy i chyba warto gdzieś tam z tego wszystkiego korzystać. Mówiłem, że dzisiaj gramy tak Polska za granicą, Polska za granicą. To teraz wracamy do naszego kraju. No i album, który u nas gościł, no tak parę miesięcy temu, powiem szczerze, i tam zostało kilka numerów, bym powiedział, do zagrania. I jakoś tak wyszło, że dzisiaj jest chyba dobry moment, żeby sięgnąć jeszcze raz po to wydawnictwo. To będzie Hanka Wójciak i goście. Takie wydawnictwo też właściwie jubileuszowe, koncertowe. Na ten temat trochę mówiłem właśnie parę miesięcy temu, kiedy to ta płyta się ukazała. No a dzisiaj wracamy do tego materiału, także przenosimy się na koncert. Hanka Wójciak i goście, tutaj będzie Suzanna Jara, będzie zapowiedź, będzie Asia Nawojska, także przenieście się tam z nami, gramy.

0: 감사합니다.
1: 땡큐 칼리.
2: Nie uciekaj daleko, Suzanko, bo teraz zaśpiewamy wspólnie z Tobą i z Joasią na wojską utwór Taniec. Dołączy do nas jeszcze Franciszka, zatańczy. W takim składzie jeszcze tego nie graliśmy.

Tak, tak. Brawo, brawo, bo to materiał koncertowy. Kapela Hanki Wójciak i goście. Tutaj pojawiła się Susanna Jara, pojawiła się Asia Nawojska. Ja odsyłam do tego materiału, bo to też bardzo fajne wydawnictwo, a Hanka Wójciak, no moim zdaniem jedna z ciekawszych postaci tej, bym powiedział, ostatniej dekady. Bardzo, bardzo pamiętam ten jej debiut. No świetna to była płyta. Potem też jeszcze parę fajnych krążków. Także sprawdźcie Hankę Wójciak, to jest szalenie zdolna dziewczyna. Jeszcze mamy 20 minut do 22, także trochę pogramy i zgodnie z kluczem Polska zagranica, to teraz będzie coś z zagranicy i to będzie album, który dostałem bezpośrednio od wydawnictwa Asphalt Tango Records. To będzie formacja Dobra Nocz, czyli wracamy gdzieś tam do muzyki klezmerskiej, tworzonej, jak to się mówi, na zachodzie. Też bym powiedział skład, który od lat uznany i klasyka gatunku, także jeżeli lubicie takie dźwięki, to pewnie kojarzycie, pewnie lubicie zespół Dobra Nocz, a jeśli nie, to ja serdecznie polecam, bo to jest naprawdę kawał historii takich właśnie numerów. Płyta z roku 2024, panie i panowie, formacja Dobra Nocz razy dwa.

0: że nas słuchacie, nawet jeżeli jest to 50% skuteczność, to zawsze to się liczy. To te 50% to jest zawsze więcej niż, tak, niż 0%.
1: Pozdrawiamy, to nie są pozdrowienia tym razem dla chillującego byka, tylko dla innej osoby.
0: I psa tej osoby, który tak chilluje tam.
1: To jest super, słuchajcie, że piszecie i tak wchodzimy sobie w kontakt. To jest mega temat. Nie uwierzysz, kto właśnie przyszedł do studia.
0: Odpowiem bez patrzenia, że redaktor Jolo jednak się obudził i dotarł.
1: To jak będzie kolejne wejście, to no będzie musiał wejść. Nie wiem, on się tu dostał w ogóle. Tu są zasieki, trzeba mieć przepustkę. Trzeba mieć w ogóle, nie wiem, ale, podpisać.
0: Ale on ma piękne oczy, Bolo. On ma piękne, a na piękne oczy to dalej w tym kraju załatwisz sobie wszystko.
1: No i też ma poncho, a jak wiemy, to powoduje, że trochę przynależy do rodziny kowalskiej.
0: Jest vaquero. Jest nasz gaucho. No bo, to też jest obowiązująca nazwa, gaucho. Bardzo, no, więc nawet chyba bym powiedział ładniejsza niż
1: gaucho
0: vaquero.
1: Gaucho jest super, bo to jest i cancho, i... Drodzy zobaczcie, musicie sprawdzić,
0: to jest maj. To jest maj, bo gdy ujrzała go, był maj, pachniały bzy.
1: Czyli nie wiem, jak się łączy maj z kanczo.
0: Do gauczo.
1: Jezus Maria. Dzisiaj będzie...
0: Dobra. To, bo mamy mało czasu, a ja bym chciał, żebyśmy powiedzieli przed ostatnim utworem o ostatnim utworze, więc teraz posłuchajmy Ryana Binghama, którego już znamy, który jest też z tegoż serialu, ale Ryan wydaje za niecałe 2 tygodnie nowy album z The Texas Gentlemen, They Call Us The Lucky Ones, i to nie jest single z tego albumu, tylko coś starszego,
1: ale w kontekście tego, o czym mówiłeś wcześniej, myślę, że to też wszyscy możemy się z nim utożsamić, bo jego tytuł to jest po prostu This Life.
0: This Life, Ryan Bingham.

0: No i co? I ekspert do nas.
1: Nasz drogi gaucho Yolo.
2: Hola.
1: Hola, hola amigo. Akurat w dobrym momencie, tak, no, nie liczyłem już na to. Jak napisałeś, że ta drzemka cię pokonała, to myślałem, że się nie pojawisz, a zaskoczyłeś mnie. Bardzo to miłe, tak bardzo jest. To miłe.
2: Tacy właśnie są gaucho, czy jak to mówiłeś, vaqueros.
1: Vaquero. No nie no, gaucho, jednak gaucho. Gaucho Yolo.
2: Jakby... Czyli z audycji na audycję po prostu tutaj ewoluuje taksówka.
0: No, wiesz, my się dopiero uczymy tego wszystkiego, nie? Nie możemy od razu tak tutaj sypać z rękawa, no.
1: Powoli dochodzimy do tego, jest dopiero maj, także...
2: Z drugim sezonem to tam dopiero odbiorcy po prostu oszaleją.
1: Dopiero wegetacja tak naprawdę ruszyła, a z nią i my. Ale jesteśmy... Jest z nami ekspert, więc jesteśmy przy stadionach.
0: Więc czas zadać to pytanie. Co się stanie z Alim Goli Zadechem?
1: Nie o to pytanie mi chodziło, ale to... ale tu wiemy, co się stanie. Przejdzie operację, później rehabilitację, a później będzie szukał szczęścia w
2: Albanii. No jeszcze teoretycznie 2 miesiące kontrakt trwa, więc do tego czasu będzie pod skrzydłami fizjoterapeutów.
1: A później pewnie Legia, no bo co...
2: Albo Pogoń.
0: Nie, no nie życzą. Nie życzą takich.
1: No ale wiesz, piłkarze odchodzili z Lecha do Legii i było im tam super. Taki, jedno jest taki pewne, Kasper.
0: To była inna Legia.
2: Jedno jest pewne, Poznań jeszcze zapłaczę za perskim księciem.
1: No nie, ja oczywiście,
0: on był dobry, on był świetny.
1: Oczywiście żartuję. Jest mi tutaj znana postać tego pana piłkarza i jego dokonania dla poznańskiej drużyny. Dlatego tutaj sobie tak tylko delikatnie śmieszkuję, ale oczywiście cieszę się, że on tutaj wspiera z tej Persji, z tego Iranu tutaj nas wybrał. Ale o stadionach chciałem powiedzieć dlatego, że kolejny artysta to artysta, którego już graliśmy i to jest artysta, który miał grać trasę stadionową. Jest naprawdę teraz tam wrażenie mocno wyhajpowane w Stanach, ale chyba tylko to jest takie moje wrażenie albo moja bańka country, że miał grać trasę z innym dużym artystą country, którego też tutaj graliśmy, czyli z Post Malonem. No i w pierwsze 10 koncertów musieli odwołać, bo się nie spylały. Nie szły bilety.
0: Serio?
1: No.
0: Im nie idą bilety
1: na stadionach i to, wiesz, typu Texas, Austin, rodzinne miasta. No. Także ta maszynka country coś jakby się zaczęła zacinać.
0: Wiesz, country, ale człowiek wilkiem, a yeti. Tak więc country, ale...
1: Gaucho.
0: Ale nie, to będzie inaczej. Gaucho gauczem. Albo gauczowi gauczem.
1: Nie, gauczem. Nie jestem tutaj w tych koniunkcjach
0: rysów,
1: i odmianach.
0: Nadal tutaj był potrzebny nasz prezes Glapiński. Dobra, nieważne. Słuchajcie, bo jest tam skandal solidny z Ticketmasterem i z Live Nation w Stanach, że oni tam w ogóle są...
1: No nie tylko w Stanach.
0: No nie tylko, ale tam mają duopol i to taki hardkorowy, że po prostu tak wywindowali ceny biletów, że już tam artyści tak naprawdę średnio z tego dostają, więc...
1: Czyli to jest może tutaj forma jednak walki artysty z...
0: No albo po prostu, że jest tak absurdalnie wysoko, że po prostu już mają to powoli ludzie gdzieś i nie chcą wydawać tego hajsu, nie? Gdzieś istnieje granica.
1: No i akurat padło na to, że Jelly Roll, czyli Jelly... Żelek?
0: Żelek, to żelek. Rolka Żelka.
1: Mhm. Rolka Żelka i...
0: Save me.
1: I post Malone, chciałem powiedzieć.
2: Rolo i Żolo i Gaucho.
1: Dobra, Jelly Roll i tu będzie fit, bo na ficie jest Lainey Wilson. Wiesz już, kim jest Lainey Wilson.
0: Już była.
1: Tak, i Save Me. Posłuchajmy.

0: No i ten Jelly Roll z Lainey Wilson. Ładnie. No ja wiem, że nie wiem, czy to nie Indigo.
1: Samuel Golibroda Indigo.
0: Ale to było trochę wprowadzenie. To było wprowadzenie, ta Lainey tutaj miała się na tym ficie pojawić. Ten Jelly miał trochę właśnie wspomnieć o tej sytuacji stadionowej z Post Malonem. To wszystko jest po coś, Bolo. To nie ma przypadków. To jest misternie utkany plan. Przemyślany.
1: Wszystko wie.
0: Zaplanowany. Zrealizowane. I tak też udało się dzisiaj. Nasz realizator Szymon Dopierała przed chwilą pomachał nam na pożegnanie i
2: opuścił czat.
0: Opuścił czat, ale jest z nami Tymoteusz Powęzowski, który już tylko czekasz. Wyjdziemy ze studia, żeby móc was pożegnać z tym dniem i uśpić. Ale zanim to nastąpi, to tu jest, Bolo, właśnie ten moment, kiedy możemy rozwinąć historię, którą zaczęliśmy przy okazji mówienia o tej płycie
1: Jacka Stachurskiego. Muzyka powie za siebie.
3: Nie przeszkadzajcie sobie, chłopaki, porozmawiajcie.
1: Myślę, że jakby musimy to tak zajawiać, ale to musi zostać trochę taki nimb tajemnicy nad tą osobą, nad tym pomysłem tutaj.
0: No.
1: W sensie należy pozdrowić tą osobę, mimo możemy ją wymienić z imienia, ale na tym bym poprzestał chyba.
0: No to pozdrówmy Annę i zadedykujmy jej utwór. Ostatni utwór, którym zakończymy dzisiejszy wieczór. Ale może
1: ona powinna tym rozpocząć karierę swoją na przykład.
0: A ja chciałem powiedzieć, że jeżeli ten challenge się uda, a mamy, jak ustaliliśmy przed chwilą, 7 odcinków.
1: Ja myślę, że mam jeszcze cel przyszły rok i tak się nie uda.
0: Ale jeżeli ten challenge się kiedykolwiek uda, to może ona nas tutaj wesprze też.
1: Wtedy będzie musiała.
0: Wtedy nie będzie miała wyjścia. Anna, która jeździ tirem. I to dla niej utwór.
1: Heart like a truck.
0: Lainey Wilson. Dziękujemy wam bardzo za ten wieczór. Do usłyszenia.
2: Niech moc będzie z wami.
0: Niech kowboje będą z wami.

0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
1: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofibs.
1: Poniedziałek, godzina 22. Jecha!
2: Autopromocja.
3: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk, wtorek, 16:30.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka. Przyjechali tu tacy rozrabiacy z Arizony. Kłopoty sprawiają, człowiek później na antenę wchodzi. Ale bardzo miło z ich strony, jak bardzo ładnie zapowiedzieli, jak ładnie zagrali, jak ładnie pogadali. A teraz trzeba już powoli, Lulu, i spać. Minęła godzina 23:00.

Trochę zapomniany utwór, zapomniana kompozycja Lecha Janerki. Opar na, chciałem powiedzieć, na dzień dobry, na dobry wieczór. Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie i konsolecie do północy. Dobranocka gra. Oczywiście Lech Janerka musiał zagrać na początku. No i zagra jeszcze chwilkę. To oczywiście nie mogło być inaczej. 2 maja obchodziliśmy urodziny tego artysty. Jednego z najważniejszych, największych, ale także też najskromniejszych. No i najpiękniej piszących, bo każdy z tych utworów, jakie on napisał, jest swego rodzaju pięknym przykładem ekwilibrystyki pisemnej. I myślę, że udowadnianie tego nie ma nawet zbyt wiele sensu, bo to jest zbyt oczywista oczywistość. Więc ważniejsze nawet też od samego zrozumienia owych tekstów, w mojej opinii przynajmniej, jest to, żeby je poczuć. Nie trzeba do końca analizować każdej jednej linijki. Ważne jest to, żeby poczuć to, co wydaje się, że powinniśmy. No i to jest piękno odbioru muzyki, więc odbierajmy ją razem przez najbliższą godzinę.

Piosenka dla żywych, czyli dla nas z płyty piosenki. Przedostatnia, jeśli mnie pamięć nie myli, a jeśli pamięć jest zawodna, to na szczęście niezawodny jest już szybki rzut oka na tak zwaną setlistę, bądź też listę utworów. I tak, jeden rzut oka potwierdza przypuszczenia. Tak naprawdę utwór końcowy, bo po nim jest tylko jeszcze kompozycja, urodziny kompozycja, która trwa 56 sekund i jest jedną z tych raczej mniej znanych piosenek urodzinowych. Jeśli o urodzinach mowa, można byłoby zagrać ten utwór, czemu nie? Ale no postanowiłem jednak, żeby te kompozycje trwały trochę powyżej minuty przynajmniej, aczkolwiek skoro już mowa o urodzinach, no to chyba nie ma jakiegoś takiego przypadku w tym, że tego samego dnia, w którym urodził się Lech Janerka, urodziny obchodzi także pani, która po jakimś czasie tak się złożyło, że państwo się spotkali i nawet nagrali utwór.

No to mamy chyba dwa mniej znane utwory, no i ten jeden klasyk, Historia podwodna. I oczywiście niezastąpiona Małgorzata Ostrowska, wspierająca wokalnie Lecha Janerkę tutaj w utworze. Tak bardzo muzycznie pasującym do tytułu, że chyba bardziej się nie da. No i coś ta pani Ostrowska ma sznyt do utworów o jakimś tam powiązaniu z byciem pod wodą, bo przypominam tylko o utworze Meluzyna. Polecam przypomnieć sobie Podróże pana Kleksa i gdzie, w którym momencie ta piosenka była zaśpiewana. A na marginesie tylko mówiąc, że dodam tylko, że pan Kleks w kosmosie to chyba mój pierwszy film science fiction, jaki obejrzałem, i też wielki sentyment do niego posiadam, chociaż wiem, jak bardzo po czasie może on trącić myszką. Teraz na chwilkę zejdziemy z utworów starych, one wrócą, oczywiście, że wrócą, i przejdziemy do nowości zagranicznych.

Delphi. Albo jak ja wolę sobie tłumaczyć w głowie Delafaye. Tak czy siak pod tym pseudonimem kryje się Andrew Shockley prosto z Kentucky i gra muzykę. I tu właśnie potrzebowałbym ekspertyzy, przydałaby się ekspertyza moich poprzednich prowadzących poprzednią audycję. Czy to było country, takie lekkie, czy to bardziej ukłon w kierunku folku? Potrzebowałbym jednak tutaj naprawdę opinii ekspertów od tego typu muzyki. Może za tydzień wrócę z odpowiedzią na to pytanie. Tymczasem idziemy dalej. Tym razem natkniemy się na artystkę z kraju. Myślę, że mało kto by się spodziewał, głosu. Na razie może nie będę zdradzał. Niech to będzie element takiej małej niespodzianki z mojej strony. Aczkolwiek możemy nastawić się na brzmienia z kategorii tym razem audycji, która wybrzmiała 2 godziny temu, czyli z kategorii etno.

zagadkę odszyfrowuję i mówię. To jest kraj, który nosi nazwę Sudan. Tak jest. Prawie przed chwilą powiedziałem Surinam, ale to byłby duży skok geograficzny. Chodzi o Sudan, a wykonawczyni nazywa się Sulaf, a przynajmniej pod takim pseudonimem nagrywa. Przed chwilą usłyszeliście utwór Nada i mogę tylko o nim powiedzieć, że jest on piękny, ponieważ no nie mam nawet namiastki próby tego, jak... I o czym może być utwór w języku z Sudanu? No niestety, naprawdę się starałem. Niestety nie wyszło. Musi niestety wystarczyć sama melodia i muzyka. No i to, co czujemy. Teraz zwracamy się znowu w kierunku staroci. W kierunku płyty i zespołu bardzo dobrze wam tutaj znanego.

Numer dwa na płycie Snopowa Wiązałka, Senator. I utwór, płyta, która ukazała się lat temu już wiele. I tu znowu pojawia się problem szybkiego liczenia w głowie, ale tak, to dzisiaj w roku 87 miała miejsce premiera albumu Snopowa Wiązałka od zespołu WW. Albumu bardzo innego, bardzo charakterystycznego w dyskografii tego zespołu. Takiego stylu sennego, bardzo tylko lekko rockowego, do którego już potem kilkukrotnie też wracali przy okazji niektórych płyt. Sam Wojciech Waglewski mówił też wprost, że to jest antyteza pierwszej płyty zatytułowanej po prostu WW. I z tej okazji Senator, ale nie mogłem sobie odpuścić, żeby zagrać także utwór, który kryje się pod numerem 4, ponieważ, co ciekawe, na antenie naszego radia ten utwór jeszcze nie wybrzmiał.

To jest jedna z chyba dwóch płyt, trzech płyt WW, która najlepiej określa charakter tej audycji. Mam takie odczucie. Jeśli miałbym zobrazować muzycznie dobranockę, to WW Snopowa Jędzałka, Dobry Wieczór i Siedem. Któraś z tych by była pierwszą w szeregu do zaprezentowania. I to ze względu na taką dzisiejszą datę, niespodziewaną, że 5 maja ukazała się płyta Sno Powiązałka. Teraz przechodzimy, uciekamy za ocean. No i tutaj znowu szybka pomyłka, to nie ocean, to morze.

Robert Smith opowiadał potem, że w trakcie nagrywania tego albumu miał dwie opcje. Albo poddać się totalnie już myślom samobójczym, albo wyśpiewać je z siebie. I w ten sposób powstał album Pornography. I sam też mówił, że bardzo chciał nagrać taki album, o którym mówi Fuck Off Record, dokładnie, czyli ładnie ujmując słowa, po prostu środkowy palec w postaci albumu w kierunku zewnętrznym do wytwórni i tego typu instytucji. No i wyszedł album, który swego czasu w trakcie jego publikacji nie był zbyt dobrze przyjęty, a po czasie o pornografii mówimy tak, jak mówimy, właściwie wyłącznie w superlatywach. I The Hanging Garden z tego albumu się właśnie zaprezentował bardzo ładnie na antenie. Jego premiera tego albumu miała miejsce 3 maja 1982 roku. A to nie jest chyba jakiś wielki przypadek. Może przypadkiem absolutnie jest, ale w roku 89, czyli 7 lat później, 4 maja dnia 2, ukazał się album zatytułowany Disintegration.

0: Myślę, że nie zdziwi was informacja o tym, że jest naprawdę niesamowicie duża ilość utworów, które noszą tytuł Untitled po prostu. I jednym z nich jest właśnie ten, który przed chwilą wybrzmiał, czyli właśnie Untitled z płyty Disintegration. Płyty, z której chyba większość z nas, gdy myśli o Disintegration, no to myśli przede wszystkim o Lullaby, o tym najbardziej ikonicznym riffie, chyba najbardziej ikonicznym riffie The Cure. No i o tym niesamowitym wokalu Roberta Smitha i tym teledysku, który niektórym mógł po nocy się śnić i w pamięci pozostawać. I teraz na koniec zagramy coś, co jeszcze nie grało. Na koniec na pewno w dobranocce. Czyli utwór, który ja po raz pierwszy usłyszałem na składance. Na składance któregoś tam Minimaxu. Już naprawdę nie będę, nie spamiętam, który to dokładnie był, ale chodzi o utwór zespołu Primal Scream. Singiel ukazał się w roku 1997 i to było moje pierwsze spotkanie z muzyką Primal Scream. Utwór został napisany i tak osadzony, powiedzmy, w dziele filmowym, jakim jest Zanikający Punkt, bądź też Vanishing Point. I tak właściwie cała fabuła tego filmu jest zawarta, więc wsłuchajcie się w słowa, które śpiewane są tutaj przez zespół Primal Scream i dowiecie się, jak to ten Kowalski wywijał w filmie Zanikający Punkt. W filmie, który dosyć trudno odszukać tak na marginesie. Dużo, dużo czasu zajęło mi w pewnym momencie, żeby ten film odszukać. Ale było warto, to mogę powiedzieć. Więc ja się żegnam. I utworem, który z radiem ma dużo wspólnego, jeśli chodzi o fabułę, więc będzie to też ładny taki trochę meta komentarz na sam koniec. Dziękuję wam bardzo za minioną godzinę spędzoną z muzyką i słyszymy się oczywiście za tydzień. Ale zanim to, no to jeszcze raz Primal Scream, Kowalski i jak zawsze, dobranoc.
1: This radio station was named Kowalski in honor of the last American hero to whom speed means freedom of the soul. The question is not when he's gonna stop, but who is gonna stop.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik. Na 98,6.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.